0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada przegląd procedur wysyłania alertów. Powód: ostatnia pomyłka RCB. Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Jakie są ustalenia przyczyn tego błędu? Informacje w tej sprawie zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum, a nie była to awaria sprzętu, ale na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
0: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który kradzionym autem próbował uciec na Litwę. 34-latka obywatela tego kraju zatrzymano po pościgu na drodze S61. O szczegółach nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: W połowie września na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do kilku prób i kradzieży samochodów. Policjanci szybko połączyli te zdarzenia. Kluczowa okazała się współpraca ze służbami z Litwy i Niemiec oraz analiza nagrań z monitoringu. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, jechał skradzionym w Niemczech autem w kierunku granicy litewskiej. Po pościgu na trasie S61 w powiecie łomżyńskim został zatrzymany przez kryminalnych. 34-latek usłyszał już 4 zarzuty usiłowania oraz 3 zarzuty kradzieży z włamaniem, a także zarzut paserstwa. Okazało się, że nie posiadał prawa jazdy. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Amerykański prezydent Donald Trump wywołał burzę wypowiedzią na temat możliwego ataku Iranu na amerykańskie miasta. Wymienił Los Angeles i San Diego. Słowa te padły podczas wiecu wyborczego w Nebrasce. Na słowa krytyki nie trzeba było długo czekać. O czym więcej, amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Te słowa natychmiast spotkały się z reakcją władz Kalifornii. Gubernator Gavin Newsom ostro skrytykował prezydenta, określając jego wypowiedź jako niebezpieczną. Do krytyki dołączyli także inni kalifornijscy politycy, w tym burmistrzowie obu wymienionych miast. Trump mówił o tym w kontekście wojny z Iranem i kosztów, jakie konflikt powoduje dla Amerykanów. Prezydent przekonywał, że wzrost cen paliw jest jednym z kosztów prowadzenia wojny. Reuters zwraca uwagę, że nie jest jasne, na jakich konkretnych danych Trump opierał sugestię dotyczącą możliwości ataku Iranu na Los Angeles czy San Diego. Mieszkańcy w komentarzach chcą wiedzieć, czy faktycznie coś im grozi. Wypowiedź padła na niespełna miesiąc przed wyborami do Kongresu. Trump prowadzi obecnie intensywną kampanię na rzecz republikańskich kandydatów, a jednym z najważniejszych tematów kampanii pozostaje wpływ wojny na ceny i sytuację gospodarczą Amerykanów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Najnowsze technologie w faktach RMF FM.
0: Sztuczna inteligencja wkracza do szpitali. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach rozpoczęto testowanie systemu, dzięki któremu lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi. System oparty jest na AI.
5: To jest system, który ma zastąpić lekarza, czy go wspierać?
6: Przede wszystkim wspierać lekarza. Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy.
5: A co z tego ma pacjent?
6: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób wprowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
0: Z Mariuszem Nowakiem, dyrektorem siemianowickiej oparzeniówki, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 z awansem na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Zdecydowała o tym jednobramkowa wygrana Grecji z Irlandią Północną. Gdyby dorzucili jeszcze jednego gola, to oni świętowaliby alam awans, mowa o Grekach, a my musielibyśmy szykować się na baraże. Podopieczni Jerzego Brzęczka, mimo że wczoraj przegrali z Włochami 2-6, zajęli drugie miejsce w grupie E. Druga lokata okazała się jednak szczęśliwa, bo w klasyfikacji drużyny z drugich miejsc wyprzedziliśmy Greków lepszym bilansem bramek. Losowanie grup 26 listopada. Z jednej strony doskonalenie umiejętności, z drugiej oddanie hołdu ofiarom jednej z najgłośniejszych katastrof w historii Polski. Strażacy z Wielkopolski nurkowali we wraku promu Jan Heweliusz. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Jedna z sentencji strażackiej służby mówi o tym, że naszą powinnością jest doskonalić swoje umiejętności. Kiedy nie wykonujemy tego, kiedy nie ratujemy, powinniśmy się szkolić. Dlatego członkowie grup wodno-nurkowych z Kościana oraz z Piły wykazali się oddolną inicjatywą i podjęli rękawice w tym, aby znaleźć się w miejscu, gdzie spoczywa wrak Heweliusza. Wydawałoby się na pozór proste zadanie, jednakże samo nurkowanie użytkowanie w morzu stawia przed nami dodatkowe wymagania. Przygotowywaliśmy się do tej wyprawy, bo tak można to nazwać, bo to nie tylko były ćwiczenia polegające na nurkowaniu, ale również ćwiczenia polegające na ratowaniu osób, które znajdują się w wodzie na morzu wspólnie z SAR-em. Trwały około 2 miesięcy. Można powiedzieć, że częściowo uzupełnialiśmy warsztat wiedzy po to, aby odbyć nurkowanie wrakowo-morskie.
8: Panowie, jak to wyglądało już tam na miejscu? Jakie wrażenie, jakie przeżycia, coś zaskoczyło najbardziej?
9: Znaczy dla nas to było na pewno wiele rzeczy nowych się tam wydarzyło, ponieważ śródlądzie, na którym działamy, nie charakteryzuje się taką falą, jaką tam spotkaliśmy. Też zmienność pogody, dopływając tam na miejsce, morze było względnie spokojne. Po pierwszym nurkowaniu już zwiększyło się falowanie, to też potem utrudniło co najmniej dopłynięcie potem do statku, z którego zaczynaliśmy tą swoją przygodę nurkową, żeby na niego po prostu się dostać z powrotem. Pod wodą również odczuliśmy prądy morskie, gdzie też nie mamy do czynienia tutaj w naszych jeziorach. Ograniczona widoczność, też rozmiar tego wraku, ponieważ liczył ponad 130 metrów. No wielkie wow, porównując sobie to, co tutaj spotykamy na miejscu, to wielkie wow, poskręcany metal, ciężarówki przewrócone, wagony kolejowe. Robiło to bardzo duże wrażenie.
8: Czy jest coś innego niż to, z czym na co dzień macie do czynienia?
10: No na pewno ogrom tego statku. No tak jak kolega wspomniał, no nie spotykamy się z takimi wielkimi rzeczami pod wodą.
8: Co daje takie ćwiczenie nie tylko, no właśnie, bo wy na co dzień na śródlądziu, a co daje, czego można się nauczyć na morzu? Patrząc na takiego strażaka nurka, który na co dzień, można mnie poprawić, ale domyślam się, to są pewnie sezon letni i sytuacje na jeziorach, kajaki, łódki, czy też samochody, które gdzieś wjechały do rzeki, do kanału, a tutaj jednak jest otwarte morze. Czego uczy się strażak tam? Takie może już gdzieś jakieś pierwsze wnioski, które udało się wyciągnąć.
10: No to na pewno nie mamy styczności tutaj z takimi prądami wody. Schodząc pod wodę, to naprawdę idzie odczuć. No co wymaga dobrej kondycji wśród strażaków, nad którą musimy też pracować.
8: Kilka tygodni planowania tam też, dwie grupy, jedna z Piły, jedna z Kościana. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, są już pomysły, bo to czasem tak jest, że jak się już jeden projekt zrealizuje, to drugi też gdzieś tam się pojawia.
6: Jakby patrząc z perspektywy tego, co dokonaliśmy, wracając jeszcze do tego, do tej naszej współpracy między grupami, spotykamy się tutaj dość regularnie, bo robimy różnego rodzaju kursy tutaj wewnątrz województwa i jakby nasza współpraca tutaj kwitnie. Po tym naszym wyjeździe są analizy, są rozmowy, co było tak, co było nie tak i na pewno myślę, że nasi koledzy będą chcieli z nami wyruszyć w kolejną jakąś podróż.
8: A to jest tak trochę, że taki trochę się budzi w nas wtedy, bardziej w was, no bo ja mogę się tylko domyślać, ale że taka chęć odkrywania też czegoś nowego, no to jest praca, która codziennie przynosi coś innego, coś niezwykłego.
10: Myślę, że tak. No, monotonii na pewno nie ma w tej pracy.
8: Zdjęcia, filmy, to też było na bieżąco sprawdzane. To dzięki temu też można się w jakiś sposób uczyć, później odtwarzając sobie tak właśnie, nie tylko ucząc się tam na miejscu, ale potem, bo tutaj kolega już wspomniał, że teraz jest sprawdzanie, co było tak, co było nie. Filmowaliście to wszystko na bieżąco, żeby sprawdzić właśnie, jak to wygląda, żeby móc sobie później w takich warunkach trochę już bardziej, powiem, w suchym kącie móc sobie to sprawdzić, co tam się działo, jak to wyglądało?
9: Oczywiście taki film będzie miał dwojakie zastosowanie, ponieważ pierwsze zastosowanie to będzie właśnie wyciągnięcie wniosków. Chociażby możemy tutaj podejrzeć swoją pozycję pod wodą, swój trym, pływalność, gdzieś tam ułożenie sprzętu. Zawsze to są elementy, które gdzieś możemy poprawić, a nurkując tego to nie widzimy po prostu. A drugą funkcję tego filmu po prostu będziemy mogli w fajnej atmosferze gdzieś odpalić sobie to na dużym ekranie i po prostu powspomnieć jako super pamiątkę.
8: To już tak zataczając trochę koło, ja zapytam w takim razie, bo tak, pomysł się pojawił, udało się go zrealizować. Są kolejne, które gdzieś tam jeszcze się pewnie rodzą. To jest tak, że to są oddolne inicjatywy, to nie jest tak, że jakoś tam naciski z góry, tylko faktycznie wszyscy gdzieś w kuluarach nagle pojawia się, ktoś rzuca pomysł i on znajduje poklask?
7: Wiele inicjatyw, w ogóle bardzo wiele przedsięwzięć, które realizowane są w służbach, to w zdecydowanej większości oddolne inicjatywy. Jeżeli mówimy o wszystkich grupach specjalistycznych, które są w Państwowej Straży Pożarnej, one bazują na pasjonatach danego rodzaju ratownictwa. W naszym przypadku jest to woda. Większość z nas jest członkami poszczególnych grup właśnie wodno-nurkowych, a co za tym idzie, interesujemy się wodą. Kiedy udało się w telewizji streamingowej obejrzeć serial, wysłuchać podcastów, które również można na tą chwilę wysłuchać. One doskonale obrazują atmosferę, która miała miejsce na wraku podczas katastrofy, na statku podczas katastrofy. No i co za tym idzie, pojawił się pomysł. Ten pomysł w krótkiej chwili podchwyciło kilkanaście osób z grup wodno-nurkowych na terenie naszego województwa, ale co najważniejsze, podchwycili nasi przełożeni. I to oni też byli jakby motorem napędowym tego naszego przedsięwzięcia, umożliwiając nam to, aby to mogło być przeprowadzone w ramach służby.
0: O swoich przeżyciach opowiedzieli nam aspirant Łukasz Charyk, ogniomistrzowie Jakub Charyk i Filip Matysiak oraz starszy aspirant Hubert Wawrzyniak. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 3:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: to brzmi How Does It Feel w programie Dobra Noc w RMF FM. Krzysztof Urbaniak niezmiennie z wami i słuchajcie, teraz przenosimy się do świata filmu. Gwiazdor serialu The Last of Us, Pedro Pascal, już niedługo pojawi się w muzycznym dramacie Behemoth. Co wiemy o tej produkcji i czego możemy się po niej spodziewać? O tym opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM, a rozmawia z nią Tomasz Weryński, a więc co to będzie, posłuchajmy.
1: O nowej produkcji z Pedro Pascalem opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Witamy,
1: Kasiu.
2: Dzień dobry.
1: Co to za film?
2: Dramat muzyczny Behemoth, świetnie przyjęty po pierwszych pokazach film, w którym Pedro Pascal wciela się w Alexa Syriana, utalentowanego wiolonczelisty. No jeszcze wiolonczelisty Pedro Pascal nie grał.
1: No właśnie.
2: Grał już w Gwiezdnych Wojnach, grał w wielu, wielu i z serialu science fiction. Artysta, czyli ten bohater, po dwóch dekadach występów z orkiestrą, wraca do Los Angeles, to jest jego rodzinne miasto, i zaczyna pracować przy nagrywaniu, i to jest mega ciekawe, muzyki do filmów. Żeby nadać poszczególnym okresom z życia bohatera taki unikalny charakter, reżyser zdecydował się zatrudnić 9 kompozytorów muzyki filmowej z Hollywood, wybitnych. To m.in. Alan Silvestri czy Hans Zimmer. Światowa premiera tego filmu Behemoth odbyła się w miniony weekend podczas trwającego New York Film Festival i na potrzeby nowej roli Pedro Pascal musiał nauczyć się grać na tej wiolonczeli, skoro jest wiolonczelistą. To było i piekło, i raj jednocześnie, tak mówił.
3: I gave up on piano when I was young, but crazily.
2: W młodości porzuciłem grę na pianinie, ale co ciekawe, gdy zacząłem lekcję gry na wiolonczeli do tego filmu, to dwóch nauczycieli nie mogło uwierzyć, że tak szybko nauczyłem się czytać nuty. Ja na to, no ale o co wam chodzi? Przecież to jest A, to C, to D, to G. A oni, no tak, ale nauka tego zajmuje trochę czasu. Czy ty grałeś na czymś wcześniej? Odpowiedziałem, no grałem na pianinie, tylko to było dawno, między 7 a 12 rokiem życia. A oni na to, to jest właśnie to, to jest klucz do wszystkiego. Nie ma innej drogi, dzięki temu mogłeś nauczyć się czytania nut tak szybko, w tydzień, pomyślałem, świetnie. Czyli to nie był całkowicie zmarnowany czas. Tak mówił Pedro Pascal na festiwalu w Nowym Jorku. U nas film od 4 grudnia. Jeszcze trochę musimy poczekać, ale warto.
1: No właśnie, Kasiu, mówi się o tej roli w kontekście Oscara, prawda?
2: Tak.
1: Jakie jeszcze nazwiska aktorskie są w grze tak na dziś?
2: Tak na dziś. To bardzo chwalony jest na pewno John Malkovich za rolę w filmie Dziki koń 9. On dostał już za tę rolę w ogóle nagrodę niedawno na festiwalu w Wenecji. Wskazuje się też, bo zrobiłam taki szybkie podsumowanie, o kim krytycy pisali najczęściej i najlepiej. Julianne Moore i Paul Giamatti. Oboje zagrali w komediodramacie debiut Jesse'ego Eisenberga, od niedawna naszego rodaka, aktora, reżysera z polskimi korzeniami, który, jak wiemy, od niedawna ma także polski paszport. Jesse Eisenberg, co ciekawe, ten film otwiera za chwilę Warszawski Festiwal Filmowy, więc sami będziemy mogli się przekonać, jak wypadli aktorzy. A nominacje oscarowe, to jeszcze jest trochę czasu, na razie się mówi właśnie o tych kilku rolach przeze mnie wymienionych. Nominacje oscarowe poznamy w styczniu, no i wtedy już będziemy znać te finałowe piątki najlepszych aktorów pierwszoplanowych, drugoplanowych i tak dalej.
0: Dziękujemy wam serdecznie. To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM oraz Tomasz Weryński. Ja również bardzo wam dziękuję za tę wspólną dobrą nockę. Krzysztof Urbaniak, do usłyszenia przy najbliższej okazji. A teraz ktoś, na kogo zawsze warto czekać, Robert Jansson i Małe Szczęścia. Zawsze z wami, RMF FM.

Policjanci w boju. Rozmowy z antyterrorystami o niebezpiecznych sytuacjach, strachu i adrenalinie. Za chwilę w RMF FM.

0: RMF FM Katarzyna Puzyńska i Policjanci w boju. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Więc myślę tak, zanim ja teraz tam wejdę, zanim ja zostanę oficerem, to upłynie wiele lat, więc mogę się tam nie dostać. Dlatego od razu poszedłem do policji. No i wtedy był taki mały błąd. Jak wspomniałem, interesował się mną ten dowódca z Krakowa. Ale wtedy właśnie poznałem pierwszą eks. Powiedziała, że ona się do Krakowa nie będzie przenosić. Że jak chce, to żebym na Warszawę przeszedł. No więc pojechałem do Warszawy. I tu były właśnie marne skutki. Bo jak przyjechałem, to już wprowadzili wymóg średniego wykształcenia. Więc zacząłem je szybko robić. Jak zrobiłem to średnie wykształcenie, to zaczęło się trochę pod górkę.
2: Dlaczego?
1: Bo tam nie było przyjęć spoza garnizonu warszawskiego. Więc zacząłem jednak kombinować do gromu. Poszedłem na selekcję, ale miałem przypadek, że odpiąłem się z uprzęży i spadłem z wieży. Wtedy nie wiedziałem, że się połamałem. Te kręgi, które potem złamałem przy tym skoku, o którym ci mówiłem, prawdopodobnie wtedy miałem już pęknięte. Tylko, że człowiek wtedy do lekarza nie szedł. Bo to młodość go rozpierała, więc jaki tam lekarz? Nie powiodło mi się, więc zacząłem szukać gdzie indziej. Byleby tylko wejść do jakiejkolwiek służby. Więc poszedłem do BOR-u. Tam pozaliczałem wszystko. Jeden taki porucznik od razu się mną zainteresował. Jeździsz, masz prawo jazdy? No jeżdżę. Ale tak dajesz sobie radę? No, bardzo lubię jeździć. No i wzięliśmy tego ich pancerzaka. Nie pamiętam, to była chyba BMK. Pojechaliśmy na miasto, wróciliśmy. No i poszliśmy do kadrowca, który był odpowiedzialny za przyjęcia. Weszliśmy tam do środka. Słuchaj, mam zajebitego chłopaka, mówi porucznik. Chciałbym go u siebie. A do czego tego chcesz? Na kierowcę do ochronki. Za mały jesteś, mówi ten kadrowiec. Ale tak patrzy na mnie. W wojsku byłeś? Tak. Gdzie? W desancie. Ale za mały jest. No więc nie był zainteresowany. No to w końcu pojechałem do Legii Cudzoziemskiej. Posiedziałem, ale nie za długo. Bo pojechałem z kolegą, który był nadmiernie nerwowy. No i długo żeśmy tam nie posiedzieli. Chyba pół roku. I zwieźli nas do Polski.
2: A jak tam było?
1: Mnie się podobało. Służba bardzo podobna do służby w desancie. Takie samo podejście. Zresztą jak chyba w każdej armii. Krzyk, hałas, bieganie, latanie. Ja się dobrze sprawdzałem na strzelankach i miałem dobre umiejętności taktyczne, więc byli mną zainteresowani. Dali mi nawet możliwość wyboru jednostki. Ale już się nie doczekałem, bo wkrótce byłem, jak to kolega nazwał, turystą.
2: Tam nie było niebezpiecznie?
1: Było. Bo Legia jeździ normalnie w strefie wojny. Jak to na misjach. No... Ale mówię, zjechałem do Polski. Nie mogłem się tu w ogóle odnaleźć. W końcu przyjąłem się do ochrony. Normalnej takiej.

0: Jak swoją służbę widzą policjanci i ich rodziny? Katarzyna Pozyńska i Policjanci w boju. Teraz w RMF FM.
1: Jeździł ze mną były policjant i mówi tak: czego do policji nie idziesz? Wiesz co, jest jakiś tam wymóg meldunku warszawskiego, a ja nie mam. Nie ma. Idź, mówi na komendę. Znieśli to teraz, bo mają braki. No i faktycznie pojechałem do Stołecznej. Za miesiąc byłem w policji. Zaczynałem na Cyryla i Metodego. Nieważny Cyryl, ważne jego metody. Tam siedziałem bodaj z 6 miesięcy. Przyszedłem ze szkoły, ze Słupska na komendę we wrześniu. W listopadzie zadzwoniłem do tej jednostki, co teraz pracuje, że jestem zainteresowany służbą u nich. Ktoś tam się zapytał, ile mam lat. Powiedziałem, że 30, więc powiedział, że jestem za stary. To był chyba luty, jak telefon zadzwonił. Akurat byłem na służbie. Zadzwonił telefon i gość mi zadaje pytanie, czy nadal jestem zainteresowany pracą tu w jednostce. Ja mówię, że tak. No to zapraszam na selekcję. Pojechałem, zdałem i tak już od 2005 roku pracuję w tej jednostce.
2: Na Pradze Północ jeździłeś normalnie w patrolach?
1: Tak, w interwencyjnej.
2: Jak ci się podobało?
1: Też się spełniałem. Akurat na Pradze Północ nie brakowało specyficznej roboty. Poza tym była zajęta ekipa chłopaków, którzy tam pracowali. Starych, którzy mnie uczyli roboty. Naprawdę tacy wyjadacze. Praga Północ mi się podobała. Fajnie uczyła takiej stricte policyjnej roboty.
2: Pamiętasz jakieś historie z tamtego czasu?
1: Na mnie później wołali usypiacz. Bo jak wchodziliśmy na interwencję, to byli koledzy, którzy próbowali rozmawiać, jak był jakiś agresywny pan. Ja nie. Ja z agresywnymi nie rozmawiałem. Jeździłem z fajnym chłopakiem, z którym się rozumiałem bez słów. Ja mu tylko mówiłem: idź go zagadaj. Podchodziłem od tyłu, było duszenie. Pan tracił przytomność, kułem go, dostawał w japę, budził się i do radiowozu. I z tego zasłynąłem. Jak faktycznie była jakaś ciężka sytuacja, to mnie wzywali. I panów w szybkim tempie wyciągałem z mieszkań. Pamiętam też, jak żeśmy o 4 rano jechali z kumplem. Jedziemy tym radiowozem, patrzymy się. Stoi ekipa bodajże wywiadowców. Dziewczyna i chłopak. Nie mogli pana skuć. Ona stała, trzymała go na broni, a ten drugi kolega się z panem szarpał.

więc zatrzymaliśmy się. Otworzyłem szybę i zapytałem, czy pomóc. Nie, nie potrzebujemy. Ruszyłem pomału, ale patrzę się przez lusterko. Widzę, że szarpanina. Więc nie było to tak, że damy se radę. Nie czekając, zawrotka, wysiadłem. Chwila, moment i pan już był na glebie. Więc tylko się spojrzeli. Ta dziewczyna mi się przyglądała. W ten sposób się załatwia, mówię, sprawy z panami. Ja się nie za bardzo cackałem. Tam się szacunku ich uczyło. Bo oni tam na Plazę Północ nie za bardzo mieli szacunek do munduru. Tam były złodziejskie rodziny, to takie z pokolenia na pokolenie. Dziadek był złodziejem, później był jego syn, potem wnuk zajmował się tym samym. A to była okolica akurat Brzeskiej, Białostockiej, więc tak zwany trójkąt bermudzki.

0: Wejdź do świata twardych komandosów. Tylko w RMF FM. Policjanci w boju. Niezwykłe wywiady Katarzyny Puzyńskiej.
1: A zdarzały się jakieś specyficzne rodzaje broni? Maczety, siekiery, takie rzeczy? Bo przecież nie tylko broń palna jest w takich miejscach używana.
2: Tak. Ale to bardziej tutaj, w tej jednostce. Jeśli chodzi o Pragę Północ, to ja sobie nie przypominam, żebym miał kogoś z siekierą, czy tam wiesz. Natomiast tutaj w pracy tak.
1: Były sytuacje, że was tym atakowali?
2: Tak. Wtedy normalnie się strzela, jeżeli jest taka potrzeba. I wtedy do konkretnej roboty trzeba przystosować broń, którą ze sobą bierzesz. W zależności od zadań, jakie mamy do spełnienia, patrzymy, że akurat ta jednostka broni mi się nie przyda. Miałem taką sytuację, że wziąłem sobie pompkę, shotguna. Tyle, że nie brałem amunicji ostrej, penetralnej, tylko wziąłem sobie gumę. Tak, żeby nie zabić chłopa, jakby była potrzeba użycia, tylko żeby go ewentualnie przerazić. Tak, żeby mu odeszła ochota do walki. I miałem kilka takich sytuacji, że to wykorzystywałem. Pamiętam, że robiliśmy wtedy telefony. Oni walili tiry. Przez 3 miesiące żeśmy nad panami pracowali. I w końcu chłopaki, wywiadowcy, zrobili nam taką robotę, że nam ustalili, na co tamci się szykują i skąd to będzie szło. Przyjechaliśmy na miejsce. Wypakowaliśmy te telefony komórkowe, zapakowaliśmy się zamiast nich na pakę i jechaliśmy tym tirem. Ja byłem drugi, kolega był pierwszy. Jak tamten pan chciał otworzyć, to kolega od razu skopa w drzwi. Gościu zobaczył, co się dzieje, więc w długą zaczął uciekać. A że ja już miałem wtedy swoje lata, to sobie myślę, no nie będę latał, ileż można. No i wziąłem tę pompkę i strzeliłem go. Pan niestety myślał, że dostał z ostrej, więc mówiąc delikatnie, się po prostu zesrał. Bo myślał, że dostał. Później była kłótnia z chłopakami, że wy go bierzecie do samochodu. Nie, wy go bierzecie.
1: Właśnie słyszałam, że tak bywa. Że ci, co tak chojrakują, to potem jak wchodzicie, to bywa z nimi różnie.
2: Ci wszyscy popularni panowie. Nawet ten Masa, co pisze, jaki to on był gieroj. Tak, ale jak z ochroniarzami chodził. Wtedy taki był gieroj. To my robiliśmy zdjęcia, jak żeśmy ich zatrzymywali. I był właśnie Kleks. W majtkach był wyprowadzany. Koledzy go prowadzili, a ten obsrany cały. Bo wpadał granat do środka i Kleks. Taki to był gieroj. A na mieście palce ucinał. Tyle, że jak stało jeszcze 5 za nim. Jak był sam, to już inaczej. Ale byli tacy, co się mało tym przejmowali. I naprawdę byli twardzi.

0: Jadąc na miejsce przesłuchania, robiło się im nieraz tak zwane szkółki przetrwania. Co po niektórzy padali chwila, moment. A taki pan, otłuszczony, z brzuchem, w życiu byś nawet nie powiedziała, że cokolwiek. To on to wszystko wytrzymywał. I potem się jeszcze okazało, że on się w klatkach napierdzielał. A nie było po panu tego nawet widać. I wytrzymywał. A ci najwięksi hojracy, którzy tam krzyczeli, jacy to oni nie są, to płakali. Szkoda gadać. A jak się taki nie popłakał, to nie wytrzymywał i robił w gacie.
1: Panowie, panowie, ale lekko, panowie, ale...
0: Jednego tam spinałem, kawał chłopa.
1: Delikatnie, operację miałem, boli, boli, boli.
0: Dawaj drugą rękę, mówię, nie dyskutuj. Także to tak z tymi chojrakami jest.
2: A miałeś taką sytuację, że to ty się bałeś? Czy się o tym nie myśli, wchodząc na adres?
0: Nie ma czasu. Jest taki poziom adrenaliny. Akurat w moim przypadku adrenalina działała tak, że mnie uspokajała. Nie robiłem się nerwowy. Chłodno patrzyłem się na to, co się dzieje. Tak, że to mi faktycznie pomagało. Natomiast, co po niektórym, nie pomagało. Na przykład kolega szedł sam. Nawet nie wiedział, że kumpli nie ma. Drzwi zostały wyważone, granat poszedł. A on wszedł, wyczesał całe mieszkanie i się okazało, że my dopiero stoimy w drzwiach. Bo ten poziom adrenaliny był taki, że poszedł jak jaskółka.
2: Jak wchodzicie i są jakieś żony albo dzieci w mieszkaniu, to co?
0: Normalnie się kuje. Kładzie się. Ale to są najgorsze osoby, jakie mogą być. Jak są żony, to zaczyna się gadanie typu, że tego nie możemy, tego nie możemy. No i było raz tak, że pani dostała w końcu wiapę. Raz miałem tylko taką sytuację. Ale złapała mnie za lufę. Pilnowałem jej w kuchni. Jej córka miała wyprowadzić psa na balkon, ale się jej wyrwał. Musiał zostać odstrzelony. Krzyknęła wtedy, a matka myślała, że to ta córka dostała. Wtedy mnie chwyciła za lufę. Stwierdziłem, że jak uderzę ją lufą, to będzie za mocno. Więc odepchnąłem ją nogą. No i pani się wtedy popłakała. Ale ja jestem kobietą. No trudno się mówi, jesteś kobietą, ale takie są zasady. Później nastąpiła zmiana. Przyszedł mój dowódca i mówi: idź stąd, bo zacznie się może za chwilę grzać. Ale faktycznie tam się zaczęło grzać. Zleciało się trochę ludzi z osiedla. To była ekipa grupy Mokotowskiej. Oni mieli podgrupy tworzone poza Warszawą, tak zwanych skoczków. Zlecieli się momentalnie wszyscy. Więc tam już była taka sytuacja, że mogło dojść do strzelanki, bo panowie zaczęli faktycznie iść. No ale w końcu zwątpili. Przeszła im ochota na wojenki. Ale przez to, że był zabity pies, to żeśmy wylądowali później na komendzie. Ściągnęli biuro spraw wewnętrznych. Tyle, co ja mam piesków na koncie.
2: A to, że to była kobieta, nie masz wtedy hamulca?
0: Takiego czegoś nie ma. Ja nie mogę sobie pozwolić, żeby mnie ktoś łapał za lufę. To jest niedopuszczalna sytuacja. W ogóle pani nawet nie powinna do mnie dojść.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości.
2: Opyrcha.
3: Ja gram tylko hot numery.
1: Jędrych.
4: Ja lecę z evergreenami.
1: Rybak.
5: Ja zagram to, co lubicie.
1: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapadaj w piątkowy wieczór po 19:00.
6: Za chwilę na zegarze godzina 3:00. Czas na fakty. RMF FM zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
7: Kierowcy, nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na trasie S10 niedaleko Kobylanki na Pomorzu Zachodnim. Doszło tam do śmiertelnego wypadku. Dawid K., bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutami, został już przesłuchany przez prokuraturę. Odkrywca cząsteczek widmo z Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Jeszcze przez kilka godzin może być zablokowana w kierunku Stargardu trasa S10 w pobliżu Kobylanki na Pomorzu Zachodnim. Jak informowaliśmy Was w faktach, zderzyły się tam dwie osobówki. Jedna osoba niestety zginęła, inna została ranna. Są zarzuty dla Dawida K., byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, młodego lekarza bez specjalizacji, który pracował jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Mężczyzna w ubiegłym roku miał zarobić tam ponad 1,5 miliona złotych. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Informacje o zarzutach dla Dawida K. potwierdził jego adwokat. Szczegóły dotyczące treści tych zarzutów śledczy mają przedstawić po południu. Na razie ujawnili tylko, że przesłuchanie młodego lekarza trwało wiele godzin. Na finał śledztwa czeka m.in. rzecznik praw pacjenta. Konrad Madejczyk z biura rzecznika podkreśla, że po tym, jak swoje działania zakończą już śledczy, kontrolę w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym rozpocznie m.in. właśnie ta instytucja.
9: To czas i tempo ma znaczenie takie, że my nie możemy, jako biuro rzecznika praw pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały, co było przyczyną tych historii, które były szeroko opisywane.
8: Jedną z konsekwencji afery w warszawskim szpitalu południowym jest propozycja nowych przepisów, które mają wprowadzić górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Pracę nad tymi przepisami rozpocznie Sejm. Tam zaplanowane jest ich pierwsze czytanie.
7: Ponad 500 000 ludzi wyszło na ulice największych miast Francji, by protestować przeciwko drastycznym cięciom budżetowym. Największa ze wczorajszych demonstracji odbyła się w Paryżu, gdzie doszło do zamieszek. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
10: W rejonie Wielkiego Placu Narodu we wschodniej części Paryża strajkujący licealiści, skrajnie lewicowi aktywiści i członkowie młodzieżowych band z imigranckich przedmieści, którzy przyłączyli się do demonstracji pracowników sektora publicznego, zaatakowali kamieniami i butelkami szturmowe oddziały policji, które odpowiedziały pałkami, granatami hukowymi i gazem łzawiącym. Chcemy, żeby coś się zmieniło. Mamy tego dość. Nikt nie słucha naszego pokolenia. Jak jest jakiś problem, odchodzi minister szkolnictwa, zastępuje go nowy, ale ciągle brakuje funduszy. Skarży mi się zdenerwowany licealista.
7: Minister obrony dziękuje rządowi Szwecji za decyzję o wysłaniu do Polski systemów obrony powietrznej Patriot. Szwedzi przejmą ochronę hubu logistycznego NATO w Rzeszowie, potwierdził w serwisie X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej o decyzji rządu w Sztokholmie poinformował premier Ulf Kristersson, uzasadniając ją zagrożeniem ze strony Rosji. Jest to zaawansowane przedsięwzięcie obejmujące systemy Patriot oraz około 100 żołnierzy szwedzkich sił zbrojnych, wywodzących się przede wszystkim z Pułku Obrony Powietrznej Halmstad. Operacja rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do czerwca przyszłego roku. Szwedzi przejmą zadania od Holendrów. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Szwecja ogłosiła, że w ramach misji NATO skieruje do Polski myśliwce Gripen.
0: Nagrody Nobla w faktach RMF FM.
7: Wykorzystanie lądu antarktycznego do badań nad neutrinami, czyli cząsteczkami widmo. Ten pomysł i jego realizacja przyniosły Francisowi Haldenowi z Belgii Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Neutrina to niemal niewykrywalne cząsteczki, które przenikają przez planety, gwiazdy i nasze ciała, tak jakby w ogóle nie istniały. Stworzenie Ice Cube, wykrywacza neutrin, pozwala naukowcom je obserwować.
11: Co jest ważne, te neutrina mają to lotu proste. W związku z tym one nie są zakrzywione.
2: wykrzywione, nie oddziałują żadnymi elementami, więc możemy patrzeć, że jak przeleciało nas neutrino pod jakimś kątem do tego detektora, no to ono leciało dokładnie z jakiegoś określonego kierunku.
11: Jakiegoś praktycznego zastosowania dla tego zjawiska nie ma?
2: Nie ma. To jest dokładnie nagroda za bardzo fundamentalne badania, które przesuwają naszą granicę zrozumienia i spojrzenia na wszechświat.
7: Z profesorem Maciejem Molasem, fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Dziś poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik rządu Adam Szłapka.
12: Kiedy spotkanie generała Grynkiewicza z premierem dokładnie?
13: Nie wiem.
12: Ale będzie?
13: No to czy... Tutaj przede wszystkim z panem generałem Grynkiewiczem.
12: Października słyszeliśmy, że ma być.
13: W bezpośrednim kontakcie jest cały czas premier Kosiniak-Kamysz. I to jest taki kontakt, powiedziałbym, naprawdę stały. Więc jest ambasador Najder, nasz przedstawiciel przy NATO. Więc
12: pytam o to dlatego, że Bloomberg wczoraj podał, że 12 października będzie to spotkanie. Może pan wie, czego będzie dotyczyć?
13: Informacje o terminach oficjalnych spotkań podajemy wtedy, kiedy jest już to potwierdzone.
12: To ja
13: oficjalne.
12: Znowuż odwołałem się do Bloomberga, który mówi...
13: Dlatego ja niczego teraz nie potwierdziłem, no bo pan się powołuje na...
12: Na medium. Zacne medium. Oczywiście. Okay, no. Bloomberg mówi również, że to spotkanie będzie dotyczyć takiej nowej strategii szybkiego reagowania na potencjalne jakieś zagrożenia, na atak na przykład rosyjski. Może pan to potwierdzić? Czy też pan...
13: Nie, niczego na ten temat
12: Te głosy o takim możliwym szybkim ataku są coraz ostrzejsze. Macie jakieś informacje na ten temat?
13: Pan premier mówił o tym już kilka miesięcy, ale to jest ważne teraz w tym kontekście, ponieważ część polityków, myślę, że dość nieodpowiedzialnie próbowała to lekceważyć, albo próbowała mówić, że tutaj...
12: Mówi o kancelarii prezydenta.
13: O kancelarii prezydenta i o PiS-ie. A jest dość powszechne w całej Europie i nie tylko w Europie przekonanie, że może nastąpić jakiś rodzaj eskalacji.
12: Tylko cały czas przytamy się, co to ma znaczyć. Bo jedni mówią,
13: to znaczy,
12: będzie to samo, tylko bardziej, a inni mówią, jednak będzie coś innego jakościowo.
13: To co ma to znaczyć, no to my to już obserwujemy, tak? Wpadła rakieta H-102 do Polski. Został ponad rok temu ponad 20 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Mamy do czynienia z różnymi prowokacjami. No musimy być po prostu na to gotowi, że Rosja będzie nas testować. I musimy w tym zakresie być w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Więc jeśli mnie pyta pan o kontakty z generałem Grynkiewiczem, to te kontakty są, powiedziałbym, rutynowe. Z brukselską kwaterą NATO, przez naszego ambasadora, zresztą świetny dyplomata, ambasador Najder, który reprezentuje Polskę przy NATO. Więc ta współpraca jest stała.
12: Panie myślę, przechodzimy do Krakowa. Krakowskie radio, wprawdzie rozmawiamy w Warszawie. Krakowska kampania to jest poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku.
13: To są zupełnie inne procesy i zawsze tak było, że
12: Musi pan tak mówić, bo kandydatka Platformy Koalicji Obywatelskiej przegrywa z Łukaszem Gibałą, a kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek przegrywa z kandydatką Partii Razem. No to jest, nie ma sukcesu prawicy, ale też sukcesu koalicji nie ma. Nie ma. No,
13: 30% głosów w tych wyborach pani Monika Piątkowska. Pierwsze sondaże wyglądały słabiej, więc dynamika jest bardzo dobra. Tak mi się,
12: ale wierzy
13: tak,
12: pan, tak mi się że wygra?
13: To ja trzymam kciuki i wierzę, że wygra.
12: Tak. Ale pan trzyma kciuki, czy pan wierzy?
13: A dlaczego to się ma wykluczać?
12: Bo można na przykład trzymać kciuki i nie wierzyć.
13: A ja trzymam kciuki i wierzę, tak. Trzymam kciuki i wierzę i to oczywiście trudna kampania, ale nijak się nie da tego porównać, nijak się tego nie da porównać do wyborów ogólnopolskich. No, bo każde miasto ma swoją specyfikę, też w Krakowie no jest Łukasz Gibała, który no, długą drogę polityczną przeszedł. Tak? Bardzo wiele razy startował na prezydenta Krakowa, gigantyczne pieniądze na to wygrał. Już o tym myślał jako aktywny poseł ruchu Palikota. Zresztą pani poseł Małgorzata Wasserman chyba w publicznym oświadczeniu 2 lata temu napisała, że nigdy w życiu nie zagłosuje na kogoś takiego, który był w ruchu Palikota, więc teraz dziwi mnie zachowania niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaczynają wspierać.
12: Mówił każdy, byle nie kandydatka Tuska. No to jest prosty komunikat partyjny.
13: To niech sobie przypomną zachowanie posłów ruchu Palikota z tamtych czasów. Uważam, że nie da się tego porównać.
14: Że pan mówi, nie da się porównać, ale to, że kandydaci koalicji rządowej przegrali z innymi kandydatami, jest faktem. No i to rodzi natychmiast pytanie o możliwą koalicję, na przykład PSL-u z koalicją obywatelską parlamentarną, tak jak była w tych wyborach samorządowych, ale także o potencjalną koalicję lewicy z koalicją obywatelską.
13: Oczywiście, do wyborów jeszcze ponad rok. Będą na ten temat rozmowy. My jesteśmy gotowi do współpracy. Natomiast nie da się porównać, skończyłbym to zdanie, nie da się porównać tych wyborów do tych ogólnopolskich, w wyborach ogólnopolskich nie będzie tak, że będzie jeden kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Nie wystartuje nikt od Morawieckiego. Nie ma Konfederacji. Pan mówi o porażce Moniki Piątkowskiej, która miała 30%, weszła do drugiej tury. No co to ma powiedzieć kandydat Prawa i Sprawiedliwości? To oni się powinni zapaść pod ziemię wszyscy. No taki blamasz. Bez żadnej konkurencji 17%. No to powiem szczerze, Jarosław Kaczyński powinien chyba tam zrobić bardzo duży początek.
14: O koalicji obywatelskiej i o możliwych koalicjach z PSL-em. Powtórka z rozrywki, bo była już taka koalicja.
13: Nam się z PSL-em bardzo dobrze współpracuje. Współpracuje się dobrze też oczywiście z Lewicą. Myślę, że różne są możliwe scenariusze na stole.
14: Czyli
13: zobaczymy, jak to będzie
14: wyglądać.
13: Czyli
14: pomysł jednej listy jest aktualny?
13: Ja myślę, że w ogóle pomysł jednej listy jest rozwiązaniem, który należy brać bardzo poważnie pod uwagę, bo taka jest też ordynacja Donta. Ja pamiętam, jeszcze przed wyborami w 2019 roku uważałem, że to jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy to się nie udało.
14: Tylko te mniejsze partie się boją, że będą przystawkami.
13: Ja byłem wtedy w Nowoczesnej i najgłośniej mówiłem o tym, że dla nas najlepsza byłaby wspólna lista. Nie dla nas, dla Nowoczesnej, tylko dla nas,
14: akurat,
13: dla całej.
14: Pan na przykład jest najgorszy i Nowoczesnej, ponieważ Nowoczesna stała się częścią Koalicji Obywatelskiej. Zakładam, że PSL by tego nie chciał.
13: Połączyliśmy się, tworzymy jedną Koalicję Obywatelską i myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie. Ale de facto Platforma i Nowoczesna współpracowały bardzo blisko jako Koalicja Obywatelska od 2018 roku. Nowoczesna istniała jako partia 10 lat, z czego 8 lat byliśmy w bardzo bliskiej koalicji. Więc to jest zupełnie inna historia.
14: Pytanie o CPN i o to, co się stanie, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna tę ustawę, przypomnijmy, podpisaną przez prezydenta, ale skierowaną w trybie następczym do Trybunału, jeśli uzna za niekonstytucyjną.
13: Jeśli uznają w prawidłowym składzie, bez wad prawnych, to
14: koniec.
13: No tak, ale musi to być Trybunał, który funkcjonuje bez wad prawnych.
14: Jeśli będzie bez wad prawnych, to wtedy, rozumiem, nie będzie wyjścia, uznacie ten wyrok. I nie będzie CPN-u.
13: Znaczy to jest tak. Ustawa weszła w życie i
14: obowiązuje.
13: I ona nie dotyczy CPN-u, ona dotyczy de facto finansowania CPN-u.
14: No tak, ale mówicie, jeżeli nie ma ustawy, nie ma CPN-u.
13: Moim zdaniem ta ustawa jest po prostu konstytucyjna, więc ja takiej obawy, szczerze mówiąc, nie mam, że ona zostanie zakwestionowana przez Trybunał.
7: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Lionel Messi gra właśnie ostatni swój mecz w reprezentacji Argentyny. Wiem, że Mateusz ogląda między wydaniami faktów.
7: Oczywiście, że tak.
6: Słuchaj, to może do pierwszej kawy z RMF FM podsumujemy jego reprezentacyjną karierę. Co ty na to?
7: Bardzo chętnie, oczywiście. No już teraz w takim razie zapraszamy na podsumowanie tego meczu.
6: To będzie tak za jakieś 20 parę minut, bo jeszcze mecz ten trwa. Argentyna w meczu towarzyskim z Beninem prowadzi.

Messi w ostatnim reprezentacyjnym meczu z golem. 70. minuta z karnego i bach! Jeszcze więcej łez wzruszenia w oczach Argentyńczyków. I nie tylko. Czy są tu kibice Messiego? Halo, cała Polska. 12,2 miliony. Jak ktoś ma jakieś fajne wspomnienia o Messim, niech dzwoni do RMF-u.

Sylwia Grzeszczak i jej Mango na 23 minuty po godzinie 3. Maciek Rybak, witam się ponownie z wami. Cześć, witajcie właśnie w środę, 7 października. No i od razu takie wieści niekoniecznie optymistyczne dla kierowców. Najgorzej ma być właśnie teraz, jeśli chodzi o mgły i nad ranem, a także rano, kiedy ruszają pierwsze dostawy i dojazdy do pracy na północy i częściowo w centrum oraz na zachodzie. Teraz i aż do rana trzeba uważać na gęstą mgłę. Ostrzeżenia obowiązują Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Jedźcie bezpiecznie.

0: Kasia Nosowska w RMF FM. Kto już nie śpi? Bo RMF nie śpi. Nasza ekipa dba o to, żebyście byli na bieżąco. Ostatni pobyt w ośrodku treningowym, ostatnie zajęcia z drużyną, ostatni występ w biało-błękitnej koszulce. Leo Messi rozegrał słownie przed chwilą swój ostatni mecz w reprezentacji Argentyny.
1: W Buenos Aires Albiceleste pokonali w meczu towarzyskim Benin 3-0. Jedną z bramek strzelił właśnie Messi z rzutu karnego w 71. minucie.
0: No i Mati oglądał ten mecz. Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to koniec pewnej epoki.
1: Dla mnie też. Myślę, że dla nas w ogóle Messi to jak dla starszych kibiców troszeczkę Diego Maradona.
0: No i dorobek piłkarskiego bohatera naszych czasów jest imponujący.
1: Zgadza się. 125 bramek w ponad 200 meczach w reprezentacji. Lepszy wynik ma tylko Cristiano Ronaldo. Messi z kadrą narodową wygrał Copa America w 2021 roku. Mistrzostwo Świata w 2022.
0: No pamiętamy. No.
1: Dokładnie tak. A w tym roku zajął z Argentyńczykami drugie miejsce w Mundialu po porażce z Hiszpanią 0-1. 8 razy zdobył złotą piłkę.
0: No i trzeba też dodać bardzo ważny moment w jego jakby karierze. Barcelona. To prawda nie reprezentacyjnie, ale jednak wiele osób kojarzy, że tam właśnie Messi zaczynał.
1: Związany z tym klubem będzie chyba zawsze i zawsze będą kibice z tym go kojarzyć. Co mówił na przykład przed meczem z Beninem? Ostatni raz, ale koszulka na całe życie. Tylko jeszcze dodam, że po z kolei spotkaniu z Beninem tuż po podchodzili zarówno Argentyńczycy, jak i reprezentanci Beninu, zbijali piątkę, przytulali się, w ten sposób żegnali no, legendarnego piłkarza. Już teraz chyba można tak go nazwać.
0: Można zdecydowanie, patrząc też na łzy argentyńskich kibiców, dzisiaj dla nich bardzo ważny sentymentalny moment.
1: Zgadza się.
0: Leo Messi, ostatni raz w reprezentacji Argentyny. To już się wydarzyło.

RMF FM. Dzień dobry wszystkim, którzy już o tej porze mają na sobie odblaskową kamizelkę. Jadąc do radia mijałem drogowców malujących pasy na jezdni. No, przyznam szczerze, było to urozmaicenie w drodze do pracy. Niezły slalom między tymi pachołkami.

Trwa pierwsza kawa z RMF FM.

Kalendarz mówi październik. Niektóre krokusy najwyraźniej na kalendarzu się nie znają. Gdzie się pojawiły? O tym jeszcze przed czwartą w RMF-ie powiem. A do niej zostało 11 minut.

Pierwsza kawa z RMF FM. W Wielkopolsce zakwitły krokusy. No szok! Leśnicy tłumaczą, że rośliny bardziej niż datą kierują się temperaturą i wodą, ale nie wiem co te krokusy. Rosnąć teraz to ryzykowna sprawa. Mogą dostać z jesiennego liścia. Gdzie polska złota jesień z nami zostanie, to zdradzę w prognozie pogody tuż po faktach RMF FM o 16:00.

0: 2 plus 1 w RMF FM. Hit wszechczasów, jeżeli chodzi o naszą antenę. Godzina 4 teraz na zegarach, 7 października, środa. Posłuchajmy, jakie są fakty. Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na kraj spadają pociski balistyczne, eksplozje słychać m.in. w Kijowie i Dnieprze. Zarzuty dla 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu w związku z obniżaniem cen paliw przed wyborami do parlamentu w 2023 roku. Czy odczuwacie ostatnio większy głód? Jesienią, jak wskazują badacze, zdarza nam się częściej podjadać. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Niemal w całym kraju ogłoszono alarm powietrzny. Jak podaje Reuters, Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne, poderwali też ciężkie bombowce. W Kijowie i Dnieprze słychać było eksplozje. Ukraińska armia apeluje do mieszkańców, by pozostali w schronach. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu z zarzutami bezprawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku tuż przed wyborami parlamentarnymi. Prokuratura oceniła, że zrobiono to w celach politycznych. Co konkretnie śledczy zarzucają menadżerowi paliwowego giganta? Informacje zebrał reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Działanie na szkodę spółki. Oszacowano ją na ponad 4 miliardy złotych. Według ustaleń śledztwa od sierpnia do października 2023 roku w Orlenie miało dochodzić do celowego obniżania hurtowych cen paliw, mimo że sytuacja na rynku nie uzasadniała takich decyzji. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek twierdzi, że naruszono przy tym wewnętrzne procedury spółki.
3: Przez przestępcze działania kilku osób w spółce Skarbu Państwa doszło do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
2: A o awarii mieli klientów informować pracownicy stacji. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. W sprawie może chodzić o szkodę w wielkich rozmiarach, za co kodeks karny przewiduje nawet 25 lat więzienia. Waldemar Żurek nie wykluczył aresztu wobec zatrzymanych.
1: Donald Trump komentuje protesty licealistów i studentów we Francji. Prezydent USA stwierdził, że demonstracje nie dotyczą problemów francuskiego szkolnictwa, ale jak ocenił, mają związek z masową migracją i islamem chcącym przejąć kontrolę nad krajem. Protestujący sprzeciwiają się m.in. nierównością w finansowaniu szkół, ich złemu stanowi oraz zbyt licznym klasom. W ostatnim tygodniu demonstracje przybrały na sile, doszło do starć z policją. Rannych zostało 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów. Zatrzymano około 5 tysięcy osób. Zniszczone lub podpalone zostały 24 placówki. Wrocław pod lupą naukowców. Uniwersytet Wrocławski przeprowadził tak zwaną diagnozę miasta, która pokazuje, jak czują się w nim mieszkańcy, czego im brakuje i w co można zainwestować. Jakie są wnioski? Przejrzała je reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Społeczeństwo się starzeje, więc miasto chce, aby seniorzy mogli być jak najdłużej aktywni zawodowo. Trzeba opracować specjalne programy, powiedział mi wiceprezydent Mateusz Żak.
5: Aby zachęcać przedsiębiorców i do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik.
4: Wrocław musi też postawić na integrację z imigrantami, bo ci stanowią już 20% mieszkańców, ale wciąż czują się w mieście dość obco. Kolejne ważne zadanie to przekonać mieszkańców do tramwajów, bo choć tory przeszły rewolucję, to aż 70% mieszkańców wciąż woli samochód. Ci, którzy dali się już przekonać, nie żałują.
6: Osobiście ja nigdy nie miałam sytuacji, że jakieś są ogromne opóźnienia. Ja jestem zadowolona.
7: Nie spotkałam się, żeby nie przyjechał tramwaj czy autobus.
4: Badania kosztowały blisko 2 miliony złotych.
8: Są i takie fakty.
1: Jesienią, gdy dzień jest krótszy, a na zewnątrz jest chłodniej, zaczynamy odczuwać większy głód. Efekt łatwy do przewidzenia. Częściej sięgamy po przekąski, nie zawsze zdrowe, a to może prowadzić do przybierania na wadze. A jak to jest u was? Częściej macie ochotę coś przekąsić? Pytał o to reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Zdarza się pani jesienią częściej sięgać po coś smacznego?
10: Zdecydowanie tak.
9: Co to jest?
10: Małe przekąski, coś zdrowego, warzywa, owoce.
11: Ja to lubię mięsko. Taki dobry stek wołowy.
9: I jesienią tych steków jest więcej?
11: Lepiej smakują, bo więcej przerabiamy, nie? I spalamy.
9: To jest kwestia spalania?
11: Tak, bo się więcej ruszamy.
9: Jesienią więcej się ruszamy?
11: Oczywiście i szybciej.
9: Dlaczego szybciej?
11: Żeby uniknąć stresu, to się szybciej poruszamy.
1: Zwłaszcza gdy zacina deszcz i trzeba jakoś dotrzeć z przystanku. Koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl i przeczytajcie artykuł pod tytułem Ciągle głodni? Dlaczego o tej porze roku jemy więcej? Zawsze zdrowy jest głód wiedzy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Póki co dziś deszczem jeszcze nie będzie zacinać, tak samo jutro i właśnie środa oraz czwartek to są takie ostatnie dni z polską złotą jesienią. Na ten moment w prognozach od piątku więcej chmur, mniej słońca, więcej deszczu, chłodniejsze wartości, mniejsze wartości na termometrach. 5 po 4.
12: Pierwsza kawa z RMF FM. Kawa z RMF FM.
0: Kto jeszcze tu ziewa? Spokojnie, o tej porze to jak najbardziej zrozumiałe. Maciek Rybak, cześć, witajcie, dzień dobry, środa, 7 października. Co u nas? Na pewno dużo najlepszej muzyki, która pozwoli wejść w ten dzień. Pojawi się także bardzo ciekawy temat. O jednej kanapie i dwóch hulajnogach.

Artur Rojek w RMF FM na kwadrans po godzinie 4. Do pierwszej kawy łapcie historię na dobry początek tej środy. Ruszyć w miasto bez wstawania z kanapy? Takie rzeczy w Ameryce. Dwóch facetów postawiło skórzaną sofę na dwóch elektrycznych hulajnogach i wyjechali nią na ulicę. Hit internetu. Policja doceniła kreatywność, ale zatrzymała domowy środek transportu. Napęd elektryczny, tapicerka skórzana, ewidentnie segment premium. Jeszcze stolik kawowy na przyczepie i jedziemy nad morze.

To kto właśnie późno wraca, jak Baranowski śpiewa w RMF-ie? No właśnie, mam nadzieję, że u was w takim razie luźno. 27 minut po godzinie 4, pierwsza kawa z RMF FM. Łapcie pierwsze newsy. Polska ma drugiego jadowitego węża. Gniewosz plamist, do tej pory uważany za niejadowitego, został uznany przez badaczy jednak jako wąż jadowity. No dla człowieka jego jad nie jest groźny. Domyślam się, że dla wielu ciężko w to uwierzyć. No w to, że to dopiero druga jadowita bestia w tym kraju. Nowość od Taylor Swift teraz dla was.

0: przed gęstą mgłą to ostrzeżenie pierwszego stopnia.
1: No i gdzie kierowcy muszą szczególnie uważać?
0: Kujawsko-pomorskie, cały region został objęty tutaj alertami, także Pomorze i Pomorze Zachodnie, tu większość, również część Wielkopolski, Mazowsza, też Łódź i Skierniewice.
1: Czyli północno-zachodnia, a nie wschodnia Polska.
0: Północno-zachodnia, oj przepraszam, północno-zachodnia oczywiście, no, część Polski.
1: Jeszcze kawy nie pił po prostu.
0: Jeszcze kawy nie piłem, dokładnie tak, północno-zachodnia część oczywiście. Mgła może ograniczyć widoczność do około 200 metrów.
1: Kierowcy, jesteśmy z wami, tu RMF, zawsze z wami w trasie. Polecamy się, żebyście byli na bieżąco, jeżeli chodzi o utrudnienia. A najnowsze fakty punktualnie o 5:00. Mati, dzięki.
0: Dzięki również.
1: Idź po kawkę, idź.

15 minut i będzie godzina piąta. Jedna z największych karier w historii piłki skończyła się właśnie tej nocy. Lionel Messi po raz ostatni zagrał w koszulce Argentyny. Za chwilę do pierwszej kawy z RMF FM. Podsumowanie jego historii w reprezentacji.

0: kibicom, zwłaszcza w Argentynie. Dziś nie jest łatwo, a było, minęło. To dobre hasło do opisania tej piłkarskiej historii, która działa się na naszych oczach. W RMF FM Leo Messi od pechowego debiutu do upragnionego mundialu. Tak grał dla swojego kraju.
1: Zaczęło się niemal absurdalnie. Sierpień 2005 roku. 18-letni Leo Messi debiutuje w reprezentacji Argentyny przeciwko Węgrom. Wchodzi z ławki i po 47 sekundach dostaje czerwoną kartkę. Potem przez lata był geniuszem, któremu z reprezentacją ciągle czegoś brakowało. Przegrał finał mundialu w 2014 roku, finały Copa America, a po kolejnej porażce w 2016 powiedział nawet: koniec, odchodzę z kadry. Wrócił. I dopiero wtedy historia zaczęła się układać. Copa America w 2021 roku. Pierwszy wielki seniorski tytuł z Argentyną. Rok później Mistrzostwo Świata w Katarze. Na mundialach zagrał 6 razy. 3 razy dochodził z Argentyną do finału. Ostatni raz tego lata, kiedy przegrali z Hiszpanią. Dzisiaj zamyka tę historię. 208 spotkań, 126 goli. Rekord występów i rekord bramek dla Argentyny. Od czerwonej kartki po podniesienie Pucharu Świata. 21 lat w jednej koszulce.
0: Czy można było się wzruszyć przez te 20 parę lat? Można było. Czy można było wzruszyć się tej nocy, gdy grał ostatni mecz?

0: reklama.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
0: Po reklamie.
2: Punktualnie o 5:00 mamy dla Was fakty w RMF FM. W studiu z najważniejszymi informacjami Mateusz Bożek.
3: Kłopoty posła PSL Władysława Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zarzuty przywłaszczenia i ukrywania majątku. Sejmowa komisja niemal jednogłośnie za uchyleniem mu immunitetu. W faktach także ostrzegamy kierowców przed gęstą mgłą w północno-zachodniej części kraju. A na koniec pożegnanie ikony futbolu. Leo Messi zamyka reprezentacyjny rozdział. Sejmowa Komisja Regulaminowa niemal jednogłośnie poparła wniosek o uchylenie immunitetu posła PSL i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów powierzonego mu majątku. Broniąc się przed uchyleniem immunitetu, poseł prosił o odroczenie decyzji, bo prokuratura nie zna najnowszych dowodów w jego sprawie.
4: Dokumenty te zostały przekazane prokuraturze pismem przez mojego pełnomocnika. Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku skierowanego do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji.
3: Chwilę potem głos zabrał jednak obecny na sali prokurator.
5: Ja takich materiałów do dnia dzisiejszego nie dostałem. Być może jeszcze do prokuratury nie dotarły, więc nie jestem w stanie się ustosunkować do tego, o czym mówi pan poseł.
3: Powołujący się na niedostarczone prokuraturze dokumenty, poseł jeszcze bardziej zdumiony był, kiedy głos zabrał jego własny adwokat.
6: Proszę mi to wybaczyć. W dniu dzisiejszym przedłożyłem ten materiał do urzędu prokuratorskiego. Bardzo za to przepraszam. Niestety ustanowienie mnie pełnomocnikiem miało miejsce w piątek.
3: Przypomnijmy, sprawa uchylenia Bartoszewskiemu immunitetu czekała na rozpatrzenie od lipca. Za jego uchyleniem głosowało 14 członków komisji. Jego wniosków nie poparł nikt. Ostateczną decyzję podejmie cały Sejm. Biegli z zakresu pożarnictwa oraz policyjni technicy badali miejsce pożaru na oddziale wewnętrznym w szpitalu imienia Rydegera w Krakowie, do którego doszło zeszłej nocy. Krótko przed pierwszą ogień pojawił się w izolatce na oddziale wewnętrznym. Według bardzo wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Wyłączone zostało całe 10. piętro, mówi prezes szpitala Artur Asztawski.
7: Nie nadaje się do użytku, jest zadymione, znaczy w sensie osmolone ściany, no śmierdzi, więc to na pewno tam pacjentów nie możemy wpuścić.
8: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali w zakresie tego, żeby takich chorych, jeśli będą trafiali przez najbliższe 1-2-3 dni do nas, móc ewentualnie przekazać, jeśli będą w stanie takim na to pozwalającym, do innych ośrodków.
3: Dodał dyrektor do spraw lecznictwa szpitala Rydygiera Wojciech Gąsior.
0: Aktualny obraz faktów.
3: Kierowcom przypominamy, w północno-zachodniej i centralnej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Może ograniczać widoczność do około 200 metrów. Alerty wydano m.in. dla Pomorskiego, Zachodniopomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego, a także części Łódzkiego, Wielkopolski i Mazowsza. Ostrzeżenia obowiązują do 9:00. Po 25 latach przerwy znów pada tam sakramentalne tak. Pałac ślubów w zabytkowym dworze u Hangerów w Gdańsku Wrzeszczu po renowacji ponownie przyjmie nowożeńców.
9: W tej sali no przede wszystkim są te same meble, które były tam. To są stare gdańskie, oryginalne meble i one tworzą ten urok, który jest. No dzisiaj jest to odnowione, troszeczkę mniej mamy miejsca.
10: Czy to jest kultowe miejsce w Gdańsku?
9: Myślę, że tak. Wielu gdańszczan rozpoczęło najpiękniejszą przygodę swojego życia, jeżeli mogę nazwać to przygodę, wybór, decyzję. Nie wszyscy wiedzą, że Grunwaldzka 5 to pałac ślubów, ale wszyscy wiedzą, gdzie jest pałac ślubów.
3: Z Grzegorzem Greflingiem, zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który ćwierć wieku temu także udzielał tam ślubów, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. 208 meczów i ponad 120 bramek dla reprezentacji Argentyny. Leo Messi dzisiaj rozegrał swój ostatni mecz w narodowych barwach. W towarzyskim spotkaniu z Beninem w Buenos Aires Albiceleste wygrało 3-0. Jedną z bramek z rzutu karnego zdobył Leo, zaliczył też dwie asysty. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którą Messi występował przez większość kariery, oraz napisem Gracias. Po 10 minutach gry mecz został wstrzymany, a kibice oklaskiwali swojego idola. Dla niego rozstanie z kadrą narodową nie oznacza rozstania z piłką nożną. Messi wciąż jest piłkarzem Interu Miami. Jego kontrakt obowiązuje do końca 2028 roku. A na Fakty o poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Pięć minut po godzinie piątej, najcieplej na północnym zachodzie, nawet 13 kresek w Szczecinie, ale to jedyne miejsce, gdzie są dwucyfrowe wartości. Reszta kraju, okolice 9, 8, a nawet 6 stopni w centrum. Jak to będzie wyglądać w dzień? No, powtórka z ostatnich dni, tutaj nuda w pogodzie, od 18 na północy do 22 na południu. Pierwsza kawa z RMF FM, ale jeszcze tylko czwartek taki ładny, a potem od piątku pogorszenie aury. Jesień w bardziej wilgotnym wydaniu. Tak przypominam, żeby pospacerować po pracy, jak będzie tylko okazja. Może z popołudniową kawą, o, to też jest jakiś plan. Póki co może ta pierwsza, czy tam druga, albo ostatnia, jak nocna zmiana zaraz kończy. A to już pewnie wypita. Maciek Rybak, dzień dobry.

Margaret w RMF FM. SMS-y wpadł chwilę po piątej. Potwierdzam info z faktów. Wracam z pracy. Środkowe Kaszuby mgła jak mleko. Pozdrawiam serdecznie. Słuchać Marian. Marian, uważaj na siebie. A najgorzej mają w tym momencie dostawcy mleka na Kaszubach. Oni muszą uważać na mleko podwójnie. A jeśli mają kawę z mlekiem? Ło. Trzymajcie się tam. A kto już trzyma talerz ze śniadaniem? Bo to 12 minut po piątej. Dzień dobry od RMF FM.

20 minut po piątej to nie jest moment na poddawanie się, chyba że poddajecie się wibracjom najlepszej muzyki w RMF FM. To można, a nawet to wskazane. Środa, 7 października. Gdy inni jeszcze śpią, to my już jesteśmy dla was. Za kilka godzin ludzie powiedzą, ale dziś świeże pieczywo. Autobus przyjechał punktualnie. Paczka już jest. A za tym wszystkim stoi ktoś, kto bardzo wcześnie wstaje. RMF FM. Zawsze z wami.

0: 27 minut po piątej. S10 w zachodniopomorskim, a poranku z utrudnieniami. Za chwilę szczegóły w faktach RMF FM.
1: Sponsorem programu Pierwsza Kawa z RMF FM jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
7: Nie spodziewałem się.
6: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych. I teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
7: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
6: Czeka nawet 1 000 000 zł. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.wizitwroclaw.eu.
2: Po reklamie.
0: Magdalena Wojtoń, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Zaczynamy fakty RMF FM, pierwsze poranne wydanie. O 5.30 posłuchajcie.
10: Tak jest, a dzisiaj 7 października do wschodu słońca, aż godzina i kwadrans. W faktach wypadek i zablokowana S10 w zachodniopomorskim. Przekażemy najnowsze informacje dla kierowców. Zatrzymani byli i obecni menadżerowie koncernu paliwowego Orlen. Według prokuratury przed wyborami w 2023 roku bezprawnie zaniżano ceny paliw, a straty to ponad 4 miliardy złotych. O poranku ostrzegamy kierowców. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest S10 w zachodniopomorskim. Między węzłami Kobylanka i Stargard Zachód zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła, druga została ranna. 4 miliardy 100 milionów złotych. Tyle według prokuratury miał stracić Orlen na obniżce cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 byłych i obecnych menadżerów koncernu. W porannych faktach Michał Radkowski o zarzutach, jakie usłyszała cała piątka.
11: To przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków menadżerskich, a przede wszystkim wyrządzenie szkody spółce na wielką sumę. Według śledczych ceny hurtowe miały być obniżane celowo, mimo że, jak twierdzi prokuratura, sytuacja na światowym i europejskim rynku paliw nie uzasadniała takich decyzji. Powody miały być czysto polityczne.
12: Straty, jakie zostały wyrządzone spółce z uwagi na łamanie prawa w celach ewidentnie polityczny, bo musimy jasno to powiedzieć, że to manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
11: Ocenia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Efektem obniżki cen były m.in. braki paliwa. Na ponad 600 stacjach koncernu miało go zabraknąć, a kierowcom pracownicy stacji mieli mówić o awarii dystrybutorów. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.
10: Jest środa, powtórzę, to jest 7 dzień października. Słuchacie porannych faktów w RMF FM, a w nich dzisiaj Kraków. No i ostatnie dni prezydenckiej kampanii wyborczej. O co toczy się gra? Co rozstrzygnie o wygranej Łukasza Gibała albo Moniki Piątkowskiej? O tym dzisiaj dużo u nas. Polecamy też, jak zawsze, poranną publicystykę. Gościem Tomasza Tarlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM dzisiaj będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Zapraszamy 8:02. A godzinę wcześniej, o 7:00 w informacyjnym radiu RMF24 usłyszycie Piotra Selaka i Bartosza Józefiaka, autora książki Wszyscy tak jeżdżą, mocnej książki o niebezpieczeństwie, na które każdego dnia jesteśmy narażeni. To jest reportaż o piratach drogowych, nieuważnych pieszych i błędach, które wpływają na całe życie. A my z kolejnymi faktami wracamy za niecałe pół godziny, o 6:00.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w temacie bezpiecznej jazdy przypominamy o mgłach na północnym zachodzie i północy kraju. Jedźcie bezpiecznie.

0: ty jesteś na nie czy na tak?
1: Zawsze na tak.
0: Bardzo dobra odpowiedź.
1: Szczególnie o poranku.
0: Jacek Tomkowicz już tutaj się zameldował. A jak przegrać 2-6, następnego dnia nie wychodzić nawet na boisko i awansować na Mistrzostwa Europy?
1: No to potrafią polscy piłkarze.
0: Potrafią,
1: potrafią.
0: Dokładnie. Ale ta reprezentacja do lat 20 jest...

0: 1-1 awansowali na Euro. Ale nie będę tego tłumaczył, bo to matematycznie skomplikowane. Tam Irlandia grała z Grecją, Grecja tam miała coś tam
1: w skrócie skrócić. Polska górą!
0: Dokładnie, i tego się trzymajmy w tę środę 7 października. Maciek Rybak, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się o 3 nad ranem.
1: A my mówimy: dzień dobry, Polsko! Tu Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron, mówimy wam. Jeszcze raz powtórzę: dzień dobry.
2: Reklama.
3: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. To was obudzi.

0: Sean Paula, ja mam inne nazwisko, Dawid Kwiatkowski. Dopiero co ludzie mówili, że powinien dostać Nobla, bo leczy ludzi jednocześnie w kilku szpitalach. A tu proszę, usłyszał zarzuty.
1: Kwiatkowski?
0: Nie Kwiatkowski.
1: Nie możesz mówić jakie nazwisko.
0: Nie mogę mówić.
1: I to bo... na pewno nie jest Kwiatkowski. Dawid Kwiatkowski śpiewa piosenki. I to przeurocze. I
0: Przecież...
1: chyba nie leczył ludzi. Znaczy nie, swoją muzyką wielu ludzi uleczył, dobrze, ale chyba nie w szpitalu południowym.
0: Dawid Kwiatkowski śpiewa i jest super. Dawid K. No już nie leczy.
1: Już nie leczy. I nie można mówić nazwiska.
0: Szczegóły tego nazwiska, którym nie możemy mówić, za chwilę w faktach punktualnie.
1: Ale to nie jest Kwiatkowski. Tyle tylko możemy powiedzieć.
0: To nie jest też Kocięba.
1: Nie.
0: Ani Krzaklewski.
1: Ani Podsiadło.
0: Ani Kuszycki.
1: Bo Podsiadło śpiewa teraz.
0: No i Messi kończy karierę. To jest drugi temat, który pojawi się w naszych faktach w RMF FM. Messi to wiadomo, że Messi, prawda?
1: Messi, tak. Lionelem.
0: To nie jest Lion... Nie, to jest Messi.
1: To jest cały Messi. Cały Messi zakończył karierę.

0: To już prawie szósta, a skoro tak, to oczywiście w tym momencie zapraszamy was na fakty w RMF FM.
1: A zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Myśliwcy strzegą polskiej przestrzeni powietrznej, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
3: Rosjanie tej nocy zaatakowali stolicę Ukrainy, są tam ofiary śmiertelne.
2: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty.
3: Przesłuchany został w śledztwie dotyczącym afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Minister aktywów państwowych zajmie się przejęciem TVN-u przez grupę Paramount Skydance.
3: Za moment w tej sprawie połączymy się z naszym korespondentem w USA.
2: Koniec reprezentacyjnej kariery Leo Messiego.
3: O tym także w faktach o szóstej.
2: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 14 minut temu potwierdziło o poranku rozpoczęcie operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Te działania mają charakter prewencyjny w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Już wiemy, co najmniej dwie osoby zginęły w Kijowie, gdy Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy rakietą i dronami w dniu 74. urodzin Władimira Putina.
2: Pierwsze eksplozje w Kijowie słyszano kwadrans po 3:00 czasu lokalnego. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegały wcześniej o zbliżaniu się do granicy kilku rosyjskich bombowców Tu-95.
3: Dziś dowiemy się, jakie zarzuty usłyszał Dawid K., lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej, który bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Wczoraj mężczyzna był przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Jej rzecznik potwierdził, że obecnie prowadzone są 4 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w placówce.
3: A w porannych faktach razem z nami Michał Radkowski. Michale, co wiemy o tym wczorajszym przesłuchaniu?
4: Wiadomo, że trwało kilka godzin. Lekarz nie zgodził się, by podawać jego dane osobowe, więc możemy jedynie mówić o Dawidzie K. i jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dibuła, potwierdził jedynie, że jego klient usłyszał zarzuty. Zapowiedział też, że do momentu przekazania informacji przez prokuraturę nie będzie komentował treści zarzutów. Tych wciąż nie znamy, bo prokuratura chce o nich powiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzucanych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menedżerskiego, a także znieważenia zwłok.
2: Do zaprzysiężenia Macieja Berkę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego prawdopodobnie dojdzie w Sejmie w obecności marszałka.
3: Tak nieoficjalnie mówią politycy koalicji rządzącej, którzy nie wierzą, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska.
2: Maciej Berek na początku września został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału.
3: A polityczne komentarze zbiera nasz reporter Jakub Rybski.
5: Politycy opozycji twierdzą, że ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta będzie nieważne, a Maciej Berek nie będzie mógł legalnie orzekać.
6: Mogli wymyśleć jeszcze coś bardziej zabawnego. Jeszcze mogli na przykład gołębia, wie pan, pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie, właśnie w ten sposób. Wszystko przed nimi.
5: Powiedział mi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Politycy koalicji rządzącej są jednak pewni, że prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka.
7: Nie robi tego, bo po prostu uważa, że trzeba zablokować Trybunał Konstytucyjny przed zmianami, które są normalne, bo przecież kadencja sędziów się kończy i czas zmian też przychodzi. Prezydent nie wypełni konstytucyjnych obowiązków, wypełni je marszałek Sejmu.
5: Mówił mi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zaprzysiężenie Macieja Berka może więc odbyć się nie w Pałacu Prezydenckim, lecz w sali kolumnowej Sejmu.
8: Aktualny obraz faktów.
2: Minister aktywów państwowych zapowiada przeprowadzenie postępowania w sprawie przejęcia TVN przez grupę Paramount Skydance. Celem jest ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce.
3: Wczoraj przypominamy, Discovery Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela m.in. TVN, tworząc spółkę Skydance.
2: Fuzję skomentował już m.in. Donald Trump. Łączymy się z waszyngtońskim korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim. Pawle, co usłyszeliśmy w tej sprawie?
9: Amerykański prezydent ocenił, że to będzie świetna firma. To świetna wiadomość, to będzie wspaniała firma, to są fantastyczni ludzie i to będzie naprawdę świetna firma, powiedział Donald Trump. To wspaniała fuzja. Cieszę się, że do tego dopuszczono, podkreślił amerykański prezydent.
3: My dodajmy, że szef Paramount, David Ellison, jest synem miliardera Larry'ego Ellisona, założyciela koncernu Oracle, który od lat wspiera Donalda Trumpa. Paramount Skydance był właścicielem m.in. studia Paramount Pictures, stacji CBS, Nickelodeon, MTV i platformy Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontrolował m.in. HBO, platformę Max, telewizję CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce grupę TVN.
2: No i teraz wszystkie te podmioty stały się częścią Skydance. Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii, Leo Messi, rozegrał tej nocy swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji.
3: Argentyna wygrała w Buenos Aires z Beninem 3-0. Mistrz świata, dwukrotny triumfator Copa America zdobył bramkę.
10: Argentino, Argentino, Argentino de Leo, de Messi, de Messi, de Leo.
3: absolutne szaleństwo. Argentyna triumfuje.
2: A więcej o tym pożegnaniu w faktach sportowych po 6.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Dziewiątka, ósemka teraz na termometrach w Olsztynie i w Koszalinie. Na cieplej jest w Katowicach i w Koszalinie, tutaj już jedenastka. Teraz o 13-14 termometry pokażą 17 w Suwałkach, 22 w centrum kraju. Najcieplej 23 stopnie, tyle zobaczymy w Krakowie i w Rzeszowie.
1: Opady? Będą jakieś?
0: Nie, właśnie nie ma opadów żadnych. Poczekaj, sprawdzę jeszcze wieczór. Nie, do wieczora w ogóle. Sysunia, czyste niebo.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Biomet tylko przez chwilę o 16 w Gdańsku niekorzystny, a tak to w całej Polsce super.
1: No jak się czujecie właśnie? No, to jest pytanie do was. Dobrze wszystko? Jakby włączyliście RMF, czyli już jest dobrze, a będzie tylko lepiej.

0: Kuba w RMF FM. Tymczasem jest nowy front sporów w kraju. Kłócą się o kojce dla psów. Uwaga, bo Ministerstwo Rolnictwa chce, żeby mały pies miał minimum 4 metry kwadratowe kojca, duży pies minimum 10 metrów kwadratowych. To jest taki prostokąt 2 na 5, przypomnę. A Nata Lewica mówi, że to jest tak wciąż za mało.
1: Czy 10 metrów kwadratowych za mało?
0: Przecież za mało.
1: To myśmy kiedyś na 14 metrach mieszkali w trzech. Gdzie wtedy była lewica?
0: Już niedługo się pojawią takie napisy na murach. Polscy studenci zazdroszczą Azorom.
1: Tak. Schodzenie na psy to będzie awans społeczny. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Wstawaj, szkoda dnia. Tylko
1: ale wam ładnie gramy. Ale gra to nie wszystko, bo dzieje się w polskim showbiznesie. Wyzywają się i to używając brzydkich słów, mamy cytaty.
2: I nawet je za chwilę podamy. I to może nawet bez cenzury.

0: Narcotic Trust. Tak wam zagraliśmy we Wstawaj Szkoda Dnia, bo wiemy, że to lubicie. Te dźwięki was po prostu powodzają i to jest dobre.
1: Słuchajcie, no dzieje się w polskim show biznesie.
0: Dzieje się, dzieje.
1: Pierwsza strona dzisiejszych dzienników. Anna Mucha w sądzie broni Kasi Cichopek i porównuje słowa Pauliny Smaszcz, tu cytat, do gówna w wentylatorze.
0: Czyli... No w polskim show biznesie stabilnie.
1: Ale tak nie można mówić.
0: Nie, tak nie można, nie.
1: Choć za porównania prawie homeryckie dajemy 5 punktów.
0: Daria Zawiało teraz dla was w RMF FM.

0: Czytałem wczoraj, że w amerykańskim stanie Utah sztuczna inteligencja dostała prawa, żeby wystawiać pacjentom recepty. No i normalnie z tą receptą, że do apteki dostajesz ten,
1: taki wujek, doktor Google.
0: Taki jest wujek recepta, no. U nas też sztuczna inteligencja będzie wspierała lekarzy, testują sprawę w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach.
1: Proszę bardzo, no, fakty za chwilę punktualnie o 6.30, tam szczegóły.
2: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać.
10: Hit na drogę w RMF FM.
9: Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17.
11: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
13: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
14: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
13: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
13: Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Po reklamie.
6: Posłuchajmy faktów w RMF FM. Jest 6:30.
7: Polska o poranku poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
8: Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, działania mają charakter prewencyjny. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
7: O 7:00 w faktach Donald Trump o szansach na zakończenie tej wojny.
8: Wierzcie lub nie, choć może to tak nie wyglądać, to naprawdę się zbliża. Tak przekonywał w Maryland amerykański prezydent.
7: Prokuratura zaskarżyła decyzję o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
8: Prokurator skierował zażalenie do sądu apelacyjnego w Warszawie, kwestionując postanowienie sądu okręgowego 30 września.
7: Śledczy wskazują m.in. na wcześniejszą ucieczkę Romanowskiego z Polski na Węgry oraz nieustalone obecnie miejsce jego pobytu.
8: Prokuratura podkreśla, że Romanowski miał wskazać jako miejsce pobytu nad Dniestrze, ale nie potwierdzono, by przekraczał granicę Mołdawii.
7: Sztuczna inteligencja może dać lekarzowi więcej czasu dla pacjenta.
8: A wszystko za sprawą nowego systemu, który testowany jest w tej chwili w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Wczoraj system zaprezentowano.
9: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób wprowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
10: Czyli to jest coś w rodzaju tworzenia dokumentacji potem wykorzystywanej przy kolejnych wizytach?
9: Tak, dokładnie.
7: Z Bartłomiejem Brzękiem, jednym z autorów programu, rozmawiał Marcin Buczek.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od pożegnania Leo Messiego.
8: Najlepszy strzelec piłkarskiej reprezentacji Argentyny pożegnał się z Alvis Celeste z tej nocy z honorami na Monumental w Buenos Aires. Tam właśnie Argentyna pokonała w towarzyskim meczu Benin 3-0. Messi miał 2 asysty i 126. bramkę strzeloną w reprezentacji, tym razem z karnego po faulu na Nico Pazie. 71. minuta meczu, oczy świata wpatrzone w piłkarza z numerem 10 na koszulce.
13: Messi, gol!
8: 208 meczów w reprezentacji Argentyny. Tylko Diego Maradona może się do Messiego równać statusem boskości. Zakończenie kariery reprezentacyjnej Argentyńczyk ogłosił 31 sierpnia, 6 tygodni po porażce w finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią, twierdząc, że nie ma już nic tej kadrze do zaoferowania. A dziś po meczu usłyszeliśmy: będę tęsknić za bronieniem barw reprezentacji, ale teraz będę po tamtej stronie ze wszystkimi wami, kibicując wszystkim tym chłopakom. Zawsze razem.
14: Siempre unido.
8: Podkreślał Leo Messi. A nasza piłkarska reprezentacja do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. Największą zasługę w tym miał 19-letni Grek Anestis Mithu.
15: A glancing header.
8: Uderzenie głową, piłka odbija się od wewnętrznej strony słupka, wpada do siatki. Grecja wygrała z Irlandią Północną, a ten 19-letni napastnik PAOK-u Saloniki reprezentacji Jerzego Brzęczka zapewnia w czerwcu wyjazd na Mistrzostwa Europy. Przypominam, w poniedziałek przegraliśmy na wyjeździe z Włochami 2-6. Gdyby Grecy wygrali wczoraj w Lorgan na przykład 2-0, to oni cieszyliby się z awansu, a Polska musiała wygrać w barażach. Po 7:00 na korcie ma pojawić się dziś Iga Świątek. W Pekinie zagra ćwierćfinał turnieju China Open. Po drugiej stronie siatki
16: Iwa Jović.
8: 18-letnia Amerykanka, której tenisowym idolem jest Novak Djokovic. On wczoraj po raz 7 wygrał męski finał turnieju w Pekinie, a w kolejnym sporcie po 8:30 piłkarska Liga Narodów i igrzyska te za 6 i 10 lat. Zapraszam.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.

0: Ależ was zżera ciekawość, co robiła ta Danusia. Ależ was to zżera, no kurczę.
1: Co robiła? I co to za Danusia?
0: Słuchajcie, bo myśmy proponowaliśmy ostatnio, żeby otworzyć okno, załapać się na takie rześkie poranki i dać głośniej radio i tańczyć nago przy radioodbiorniku. Wiem, to może nie było mądre, ale Danusia, przeurocza, fantastyczna dziewczyna, napisała pod 3322, że tak zrobiła.
1: Aha.
0: Tylko, że tańcząc zahaczyła bioderkiem o parapet.
1: Bioderkiem. Okay.
0: No bo to czym mogła zahaczyć, prawda?
1: Noskiem nie.
0: Noskiem nie, bo przecież... Bo zauważmy, że nosek tak bardzo od organizmu nie odstaje jak bioderko.
1: Ale załóżmy, nosek, że kolanem. To znaczy, nieważne.
0: Mogła kolanem, tak.
1: W każdym razie, ja napisałem na szybko do znajomego budowlańca, wymiana parapetu na nowy wcale nie jest taka droga.
0: Także Danusiu, spokojnie.
2: Reklama.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
2: tworzona przez miliony słuchaczy
3: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
1: Czas na kolejny rozdział.
4: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmffm.
5: Urodzinowa wielka trzydziestka okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
6: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Codziennie po trzeciej.
11: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
12: Ale my już jesteśmy na nogach.
11: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
12: Pierwsze newsy.
11: Pierwsze naładowane energią hity.
12: I pierwszą kawę.
4: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
5: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
16: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
18: Chyba rurka.
17: A, no faktycznie.
18: No.
19: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
14: Po reklamie.
20: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Radio RMF FM. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, dzień dobry. Skowron Tomkowicz, Karwat Marek Olbratowski. Z włoskim akcentem jeszcze. Buongiorno, cześć, dzień dobry. Jest 6:47.

0: Ciko. Dobrze, Jason Derulo, RMF FM, 8 minut i będzie 7.
1: Pytacie, co dobrego w CPK? Otóż czytam, że zmieniano przepisy dotyczące tuneli kolejowych, nad którymi znajdują się budynki. I tutaj to, cytuję, są na nieznane w świecie regulacje. Czyli obecny projekt tunelu, rozpołożonego nad nim terminala CPK, tak pisze internet, wymaga teraz przeprojektowania i na nowo uzyskiwania wszystkich zgód i tak
0: to
1: dalej.
0: Ja bym ustalił, kto zmienił przepisy, bo to będzie na wymianę za jakiegoś polskiego agenta złapanego w Niemczech albo w Rosji.
1: Tak, nie, tak powie ktoś złośliwy. No. Tak mówią złośliwi. Najważniejsze, że z tego wynika, że u nas jest, słuchajcie, stabilnie.
2: Wstawaj, szkoda dnia. Tylko w RMFFM.
0: O, ale mam ważny cytat z Donalda Trumpa.
1: Dawaj.
0: Niedługo skończy się wojna w Ukrainie.
1: O!
0: Tak powiedział cytat i rozwinięcie tego cytatu już za moment w faktach RMF FM punktualnie o 7:00.

0: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
5: Moja też.
4: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
5: Moja też. A potem...
4: Co potem?
5: Przesłuchała wszystkie odcinki.
4: Moja też.
6: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
9: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
2: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Pogasili światła u siebie w studiu, ale my i tak wiemy, kto jest dzisiaj, kto prowadzi fakty. Wiemy. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańczewski. Czas na fakty, zapraszamy.
6: Myśliwce strzegące polskiego nieba wracają do baz.
7: Akcja o poranku zakończona, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
6: Niedługo skończy się wojna w Ukrainie, zapewnia Donald Trump.
7: Na ile można ufać tym zapewnieniom? O to zapytamy naszego korespondenta.
6: Monika Piątkowska.
7: Czy Łukasz Gibała.
6: Kto zostanie nowym prezydentem Krakowa?
7: Okaże się po niedzielnej drugiej turze wyborów.
6: Natomiast już wiadomo, z jakimi problemami będzie musiał zmierzyć się ten, kto wygra. Operowanie naszego i szwedzkiego wojskowego lotnictwa związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę pół godziny temu zostało zakończone.
7: Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powracają do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
6: Przypominamy, myśliwce poderwano w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, do których użyto także bombowców Tu-95.
7: W Kijowie zginęły co najmniej 2 osoby, ale Rosjanie zaatakowali poza stolicą także Dniepr, Zaporoże oraz Krzemień. Mieńczuk w obwodzie połtawskim.
6: Ukraińskie media przypominają, że do tych ataków doszło w dniu 74. urodzin Władimira Putina.
7: Jednocześnie w tych samych artykułach przeczytać można, że według Banku Światowego średnia długość życia mężczyzn w Rosji w 2024 roku wynosi lat 68.
6: Prezydent Donald Trump twierdzi tymczasem, że koniec wojny w Ukrainie jest bliski.
7: Takie słowa padły w Maryland, a wysłuchał ich amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle, w faktach. Prosimy o szczegóły.
8: Dzień dobry. Tradycyjnie prezydent, który obiecał jeszcze w kampanii wyborczej 2 lata temu, że zakończy wojnę w 24 godziny, nie podał szczegółów. Pracuję nad tym. Myślałem, że ona będzie najłatwiejsza do zakończenia. Zakończyliśmy 8 wojen. Zakończyłem 8 wojen. I ta też się niedługo zakończy, zapewnił Trump. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. To jest absurdalne, co się dzieje. Ale wierzcie lub nie, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża, przekonywał prezydent Donald Trump, który wspiera republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Rozmowa ma dotyczyć śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim na Syberii. Trudno jednak powiedzieć, czy przy okazji prezydent Trump zamierza poruszyć inne tematy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
9: Tym żyje Kraków.
7: Wyborcza dogrywka w Krakowie już w najbliższą niedzielę. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
6: A w faktach RMF FM sprawdzamy dzisiaj, co dzieje się w kampanii wyborczej. Przed krakowskim magistratem jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
10: Tak.
7: Witamy
10: dzień
7: w faktach.
10: Dobry.
7: Maćku, z jakimi problemami będzie musiał zmierzyć się nowy prezydent Krakowa?
10: No, przede wszystkim gigantyczne zadłużenie miasta. Blisko 9 miliardów złotych na koniec tego roku. A wraz z nim pytanie o przyszłość wielkich inwestycji metra i kolejnych linii tramwajowych. Do tego kształt strefy czystego transportu i rynek pracy, bo Kraków musi znaleźć sposób na zatrzymanie korporacji, które przenoszą teraz swoje usługi do tańszych lokalizacji. A w ocenie mieszkańców ta kampania jest niemrawa.
11: Nie ma tego zrywu, brakuje zamiast politycznych przepychanek, brakuje konkretnych pomysłów na konkretne problemy.
10: Być może dlatego, że teraz Piątkowska i Gibała mierzą się głównie w sądzie. Po dwóch pozwach jest remis 1-1. Dziś zapaść ma werdykt w sprawie kolejnego pozwu złożonego przez Komitet Łukasza Gibały. Sprzed krakowskiego magistratu Maciej Sołtys.
6: Jeden z piłkarskich bogów Argentyny, Leo Messi, zakończył reprezentacyjną karierę.
7: Ale jak usłyszeliśmy po meczu, zawsze razem pozostanie z Albiceleste i kibicami. Messi zakończył reprezentacyjną karierę, jak mówiliśmy, w imponującym stylu. ostatniej nocy. 2 asysty i bramka strzelona Beninowi. Wygrana Argentyny 3-0.
6: We łzach Messi, we łzach też trener Argentyny.
7: Te łzy płyną, bo nie tylko on odchodzi. Raczej dlatego, że kończy grę piłkarz niezastąpiony, wyjaśniał Lionel Scaloni. Ale płakali także ze wzruszenia kibice Argentyny, nie tylko ci najmłodsi.
6: Płakałam do tej pory, żegnając się z najlepszym piłkarzem wszechczasów, ale nie tylko piłkarzem. Dla mnie Messi, mam 72 lata i lubię piłkę nożną, kocham futbol, jest kimś o wiele więcej niż tylko piłką nożną. To skromny facet, dobry człowiek, który dał przykład młodym ludziom i wszystkim Argentyńczykom.
7: Lionel Messi kończy z reprezentacją, ale jego klubowa kariera trwa. Kontrakt z Interem Miami, przypominamy, obowiązuje do końca sezonu 2028.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: Mamy już na łączach z Katowic Mariusza Kałamaga, ale mamy też Magika Herwata Marka z krakowskiego studia. Z
15: to najpierw pani Magika.
16: Dobra, dokładnie. No przed nami takie ostatnie 2 ciepłe jesienne dni przed przerwą. Jeszcze nie wiadomo, ile ta przerwa kichnie, potrwa. Czy nie? No właśnie nie kichnę chyba na szczęście, bo była taka obawa. Dziś będzie słonecznie, temperatura w okolicach 20 stopni, ale w lubelskim, podkarpackim, małopolskim nawet 20 kilka stopni. Znowu będą mgły. O! Co najmniej do 8 rano. A ty tak na zawołanie umiesz?
15: Nie wiem, właśnie wywołaliście. Pokisiliście mi w nosie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: Mariusz po prostu kicha na te, kicha na chłodek. SMS przyszedł do nas, a nasza AI go przeczytała. Poczekaj, bo nie chce grać, popatrz, widzisz? No nie będzie grało.
17: No nie będzie grało.
5: Nie będzie grało, nie będzie. To za chwilę go zagramy w takim razie.
15: Co ja jest o kant, wiecie czego.
17: A muzyka będzie grała, czy nie?
5: Słyszałem takie ostatnie, jak mawiają ci kanibale, że AI nigdy człowieka nie zastąpi. To jest właśnie dowód na to.
15: Ja mam tak, że dopóki Polacy istnieją, AI nie ma szans. Po prostu nie ma takich mocy obliczeniowej.
17: 7 minut po 7 to RMF FM, to wstawa i szkoda dnia. Jacek Tomkowicz.
5: Przemysł Polsko-Wronny.
15: Mariusz Kałamaga z zatkanym doskiem.
5: Dzień dobry.

0: No nie wiem, może magnezu, żelaza, co posprawdzał poziomy. Ale nie.
1: Witaminy D ponad wszystkim. Wszystkim nam brakuje
0: dużo,
1: witaminy D.
0: Naprawiliśmy AI, słuchajcie, to jest SMS, który przyszedł do nas pod 3322.
2: Pozdrawiam serdecznie RMF i moich pasażerów. O. Kierowca Paweł linii M10 w Tychach.
3: Linia M10, najlepsza w Polsce.
0: The best.
3: Paweł, może nad morze nią nie dojedziesz. Pałacu Kultury z okien nie widać, ale super jest ta linia.
0: M10 jest naprawdę. No. No i Paweł, pasażerowie, topka.
1: Paweł.
0: Paweł, Paweł, Paweł, Paweł, Paweł, super.
1: Bo to jest taka lwowskie AI.
0: Paweł, dokładnie. Za chwilę powiemy wam, ile zarabia prezes Glapiński.

0: 14 po 7.
1: Mówiliśmy, że powiemy wam, ile zarabia pan Adam Glapiński w Eliaszcząb, szef Narodowego Banku Polskiego. Dostał podwyżkę, będzie zarabiał 5000 zł.
2: Za miesiąc?
1: Tak, za dzień.
0: Za dzień.
1: No.
0: Kurczę, to rzeczywiście, to w takiej sytuacji to inflacja może cię nie ruszać.
2: Inflacja może cię wtedy w stópki procentowe pocałować.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Nie obliczaj dni do weekendu.
7: Codziennie możesz mieć mały piątek.
6: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
12: W radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Po reklamie.
6: To wasz poranek. Wstawaj. Szkoda dnia w RMF FM.

0: Oko tygrysa. Oko tygrysa. I słuchajcie, ale was wprowadziłem w klimat.
1: Ale nam zrobiłeś tym okiem tygrysa coś nieprawdopodobnego. Ja mam coś, bo sprawdziłem tutaj w kalendarzu, że dokładnie rok temu, 7 października, Magda z Krakowa usłyszała coś takiego.
2: Pierwszy raz w historii RMF-u i polskiej radiofonii.
3: Milion 140 tysięcy złotych!
1: Magda z Krakowa. 1 140 000 złotych.
0: Co się Filipkowa potem opiszczała, to musiała syropek pić przez tydzień.
1: I dzisiaj ta historia może się powtórzyć. I to dwa razy, bo dzisiaj dwa finały z sejfami, a nagroda główna w obu finałach z tej okazji, z tej rocznicy. 1 140 000 złotych!
0: I my mamy nadzieję, że ktoś z was te pieniądze dzisiaj z naszych sejfów wyjmie. Dlatego właśnie od teraz to jest specjalny mnożnik tylko i wyłącznie dla słuchaczy Wstawaj, Szkoda Dnia. Przez 10 minut. Każdego waszego SMS-a osobiście pomnożę razy 1140. Każdy jeden SMS, każde wejście do zabawy na www.rmf.fm to 1140 szans nawet na 1 140 000.
1: Ale tylko przez 10 minut. Zagrajcie dwa finały z sejfami dzisiaj. RMF wysyłacie pod 7474 za 4,92 z VAT i macie szansę aż dwa razy na ponad 1 000 000 złotych.
0: RMF SMS 7474 7474.

0: sens z ustawą dotyczącą zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, bo ta jest procedowana przez Sejm teraz.
1: Co, ach, co?
0: No właśnie, czy będzie można kupić coś w nocy, czy nie będzie można kupić coś w nocy?
1: Nie, no? Za chwilę się tego dowiecie z faktów RMF FM.
2: Coś tam zawsze można kupić.
0: No ja bym tego lepiej nie powiedział. Fakty w RMF FM 7:30.
3: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Książę pocałował śpiącą królewnę.
5: Halo, wstawaj.
6: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
7: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
4: Dawaj telefon.
7: Już. Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
4: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
7: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Po reklamie.
5: Na zegarach mamy 7.30 w RMF FM. Mamy dla Was teraz kolejną obiecywaną porcję faktów.
6: Siły powietrzne Królestwa Szwecji wspólnie z naszymi myśliwcami o poranku uczestniczyły w patrolowaniu polskiego nieba w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainie.
7: Dowództwo rodzajów sił zbrojnych informuje o zakończonej akcji, dodając, że uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
6: Czy ustawa dotycząca zakazu nocnej sprzedaży alkoholu zostanie przegłosowana w Sejmie?
7: Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w porannej rozmowie w RMF FFM Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefową Polski 2050.
6: Zapraszamy za pół godziny. Były prezydent Andrzej Duda weźmie dzisiaj udział w konferencji Narodowy Konserwatyzm organizowanej w Jerozolimie.
7: Wczoraj Duda spotkał się z prezydentem Izraela Itzhakiem Herzogiem. Dziś Duda wystąpić ma podczas sesji zatytułowanej Znaczenie 7 października, m.in. wraz z izraelskim ministrem do spraw diaspory Amichajem Szekilim.
6: 3 lata temu, 7 października, palestyński Hamas najechał południe Izraela ze strefy Gazy, zabijając 1200 osób. To był największy atak terrorystyczny w historii Izraela i początek wojny, której końca nie widać w strefie Gazy.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
7: O poranku Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
9: Witam, dzień dobry. Ja zaczynam od tego, że coraz trudniej zarabiać pieniądze w bankach, bo banki obniżają oprocentowanie lokat. I jeszcze miesiąc temu banki oferowały na miesięcznych lokatach nawet 7% w skali roku. Teraz już tylko maksymalnie 4%, a najczęściej bliżej 2%. A to i tak jedynie w promocji. Jeżeli ktoś liczy na to, że oprocentowanie lokat znowu wzrośnie, to dzisiaj jest ten dzień, w którym może trzymać kciuki, bo dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, a pamiętajmy, że wyższe stopy to wyżej oprocentowane lokaty, ale też wyżej oprocentowane kredyty. Większość ekonomistów przewiduje, co prawda, że dziś Rada stopy utrzyma, ale dyskusja na pewno będzie gorąca.
10: Myślę, że się zbliżamy do poważnej dyskusji na temat właśnie niestety reakcji.
9: Mówi Ludwik Kotecki z Rady, a uzasadnia to tym, że w zeszłym miesiącu inflacja mocno poszła w górę, do 4%. Z drugiej strony mamy od weekendu powrót ustawowego ograniczania cen paliw, co nieco powinno inflację ustudzić. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest więc dzisiaj utrzymanie stóp bez zmian, a ewentualna podwyżka za miesiąc. A już dzisiaj mamy kolejne posiedzenie Sejmu i tam posłowie przekonują, że podatkami chcą zadbać o nasze zdrowie. Późnym wieczorem, między godziną 21 a 1 w nocy, będą uchwalać szereg ustaw, które mają wyraźnie podnieść opodatkowanie napojów energetycznych, także napojów słodzonych, droższy ma być alkohol oraz napoje bezalkoholowe imitujące alkoholowe, czyli na przykład piwa czy wina 0%. Założenie jest takie, żeby te produkty były o kilka złotych droższe, żeby mniej osób je kupowało i mniej chorowało. Choruje za to polski złoty, jest słaby, euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,89, frank szwajcarski 4,67, a brytyjski funt 5,16.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Bardzo to było dobre. Posłowie podatkami chcą zadbać o nasze zdrowie.
5: Tak jak se złamiesz nogę, to se obkładasz ją pitem 36.
11: Góra tydzień nie jest zrobiony.
12: Ale patrzcie, 7.33, a żart tygodnia już mamy za sobą.
5: A to nie koniec na dziś.
13: To a propos zdrowia, to może o tym, co się dzieje w internecie, co za chwilę?
5: O tym za chwilę.
13: Pizka jaka weszła, to ho, ho, ho, cała Polska o tym mówi.

0: Pamiętaj mnie.
1: Ładnie nam do serca wszystko wyśpiewał.
2: 20 minut i będzie 8, tu Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM. Czyli to, o czym żyje internet, czym żyje Polska, czym żyje świat.
3: Tak, od wczoraj, bo wczoraj już wspominaliśmy o tym, internet płonie. Przypomnijmy, Książulo, najsłynniejszy krytyk, amator kebabów i nie tylko, wprowadził do sprzedaży swoją pizzę i oliwy do ognia i pizzy dodaje to, że zrobił to w najbardziej znanym zielonym płazie w tym kraju sprzedawczym. Wiecie, o kogo chodzi pewnie.
4: Fani są podzieleni. Jedni, że sprzedał siebie, że swoją marką, a przyznawana przez niego odznaka Muala straciła na jakiejkolwiek wartości.
2: Ale inni zachwyceni, gratulują, bo jedno trzeba przyznać, cała Polska masowo testuje jego placki, a placek, no zacny jest. Jedna pizka ma prawie 1800 kalorii,
4: wow.
2: A skład no przypomina wczesnego Mendelejewa.
3: 1800 kalorii, matko i córko, jakbym to zeżarł, to bym wpadł w śpiączkę.
4: Ale to 25 zł za mrożonkę, tak, ludzie.
2: Cena i kaloryczność mrozi nie tylko pizzę, ale i krew w żyłach.

0: Jeszcze przed felietonem mam jeden dobry cytat. Jan Tomaszewski grzmi po porażce polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną. Urban do dymisji natychmiast!
1: Zdymisjonować to łatwo. Pytanie tylko, czy znajdzie się jeszcze ktoś jakikolwiek chętny, żeby tym trenerem zostać.
2: To może tak, może spróbujmy, żeby grali nasi bez trenera. Bo teraz odstawiają popelinę i myślą najpierw, że trenera zwolnią. Jak nie będzie trenera, to może to...
0: Tak, no, gorzej nie będzie.
3: Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ej, dziewczyny!
5: No?
4: Jest temat.

0: polskie sprawy.
1: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
2: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
9: Play. Rozwiązania dla biznesu.
10: Po reklamie.
11: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
12: Już za chwilę. Tomasz Olbratowski, kończąc felieton, powie, to się nazywa stabilna marka, ale nie uprzedzajmy
13: wielu wypadków. Sprawdźmy go, sprawdźmy go, a już cię zaskoczy, cię, no. Kurczę. Bobson, weź go tam. Da.
14: Pojawiają się różne głosy, jak to głosy, że coś tam, że Teges, nie? Ale odnotujmy sukces. Nasza kadra U21 awansowała do Mistrzostw Europy, czyli młodzi piłkarze potrafią. Pytanie, co się dzieje później? Może po 21 roku życia polski piłkarz przechodzi, nie wiem, obowiązkową aktualizację systemu i część funkcji przestaje działać? Nie wiem. A co z dorosłą kadrą? Otóż, trzecie miejsce Polski w dywizji B oznacza trudniejszą drogę na Euro 2028, bo Polacy byliby losowani z trzeciego koszyka. Wtedy trafiamy na co najmniej dwie reprezentacje wyżej notowane od nas, a z tymi niżej też łatwo nie będzie, bo one niestety czasami grają w piłkę. Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, jak tak będziemy grać, to w ogóle nie będziemy losowani z koszyka. Będziemy losowani, jak to Tomkowicz powiedział, z worka po ziemniakach. Tak, i będzie tak, koszyki są dla zarządu, dla pana, panie piłkareczku, jest wiadro po kalarepie. Będziemy się błąkać od grupy do grupy, pytać, a może państwu jednej drużyny brakuje? O. No dobra, będziemy losowani. I każda grupa, do której trafi Polska, natychmiast stanie się dla pozostałych drużyn grupą marzeń. Ale wiecie, cokolwiek nasi zrobią, jakkolwiek zagrają, my i tak będziemy z nimi, bo polski kibic jest jak matka syna recydywisty. Wie, że znowu coś odwali, ale zawsze na widzenie przyjdzie. A może na tym właśnie polega siła naszej kadry, bo inne reprezentacje muszą wygrywać, żeby ludzie oglądali, siatkarze na przykład, chociaż oni mają łatwiej, bo piłka lżejsza. Nasi nie muszą. Mogą grać źle, bardzo źle, nawet po polsku, a my i tak siadamy przed telewizorem. To się nazywa stabilna marka.

0: Krystyna Czubówna w tych faktach. Ona tak powie, zapraszamy na fakty.
1: Takie dobre. Będzie.
0: Zapraszamy do fakty.
1: Mało tego, na koniec napoje. Radio, muzyka, fakty.
0: Powie tak, RMF, powie.
1: Cała Czubówna.
2: Wcześniej ona skupi uwagę wszystkich słuchaczy. To jest to.
0: To jest rewelacja. Wcześniej ważna informacja z drogi krajowej numer 7 i z dróg Śląska. 7 rozbitych samochodów na Śląsku. Niebezpieczne miejsca to Wieszowa, Pyskowice. Szczegóły za chwilę w faktach w RMF.
2: To moje okolice.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
5: Weto dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz.
6: Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie, bo inaczej utoną.
7: Sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKO, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panów.
8: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już dziś po 8:00.
9: Urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na dzień nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
10: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
11: tworzona przez miliony słuchaczy
10: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
11: Czas na kolejny rozdział.
12: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18:00 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
13: Urodzinowa wielka trzydziestka okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
16: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
15: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
16: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
15: A do tego doskonale rozgrzewa.
16: No to na zdrowie.
13: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
17: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
18: Po reklamie.
0: Przed nami 8:00, przed nami również kolejne spotkanie z porannymi faktami, oczywiście w RMF FM. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
19: Już w niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
20: Miasta z 9-miliardowym długiem. Jaki sposób na poprawę stanu miejskiej kasy mają Monika Piątkowska i Łukasz Gibała? Posłuchajcie.
19: 7 rozbitych samochodów o poranku w Śląskiem.
20: Uważajcie na drogach, choć warunki do jazdy niemal idealne.
19: W porannej rozmowie w RMF FM za chwilę minister funduszy i polityki regionalnej.
20: Katarzyna Pełczeńska-Nałęcz. Już teraz zapraszamy. W niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
19: Miasta, które ma problem, nazywane jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce.
20: Na koniec roku będzie to 9 miliardów złotych długu. Na jednego mieszkańca 11 tysięcy złotych. Stąd dominują pytania o sposoby wyjścia z tego ogromnego długu.
21: I zadłużony Kraków jest. Majchrowski rządził tyle lat i...
22: Kraków jest zadłużony, więc trzeba szukać możliwości.
23: To jest abstrakcja. No, najbardziej zadłużone miasto. Ciężko to będzie odkręcić.
19: W faktach ponownie nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, tak a jakie jest, propozycje podobnie na uzdrowienie finansów miasta mają Monika Piątkowska i Łukasz Gibała?
24: Oboje liczą na oszczędności po audycie Urzędu Miasta i miejskich spółek. Gibała nowych wpływów chce szukać w opłacie turystycznej, w wyższym podatku od nieruchomości dla deweloperów i zachęcaniu do rozliczania podatków w Krakowie. Piątkowska natomiast stawia na wpływy z turystyki i na refinansowanie tego długu, ale deklaruje też brak podwyżek lokalnych podatków. Pytanie jest o wielkie inwestycje. Metro ma kosztować w Krakowie od 13 do 15 miliardów złotych. Piątkowska pieniędzy na te inwestycje chce szukać we współpracy z rządem, a Gibała uważa, że w tej skróconej kadencji nie ma miejsca na tak ogromny projekt.
20: Kierowcy, uważajcie na Krajowej 7 na Mazowszu.
19: W pobliżu Łomianek, między Nowym Dworem Mazowieckim i Warszawą, samochód dostawczy wjechał w barierę.
20: Zablokowany w tej chwili jest pas w kierunku stolicy. 7 rozbitych samochodów, natomiast o poranku w Śląskiem. 2 niebezpieczne miejsca teraz to Wieszowa i Pyskowice.
19: Łączymy się ze śląskim reporterem RMF FM Marcinem Buszkiem. Marcinie, dzień dobry, witamy cię. Co tam się stało?
1: W obu tych miejscach są kolizje. Wieszowa to 3 rozbite auta osobowe. Stłuczka jest na drodze numer 78, ale korki są też już na biegnącej w pobliżu drodze numer 94 oraz na zjeździe z autostrady A1. Natomiast w Pyskowicach jest kolizja 4 aut, 3 osobowych i dostawczego. Tam zatory tworzą się na drodze numer 901 w kierunku Gliwic. Warunki do jazdy dziś w regionie bardzo dobre, ale policja już miała prawie 20 zgłoszeń o stłuczkach i kolizjach.
2: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
19: W warszawskim studiu jest już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Witam pani minister.
4: Dzień dobry.
3: To co, alkohol dotarł w końcu do Sejmu, jest sukces?
4: Jest sukces, ale przede wszystkim ludzi, dlatego że naprawdę jest bardzo jasne stanowisko Polaków, że chcą zakazu nocnej sprzedaży alkoholu i zakazu reklam. Koniec. I taka ustawa została wypracowana na bazie ustawy Polski 2050.
3: Ale PSL nie był zachwycony.
4: W zgodzie z komisji. No i nagle PSL robi woltę, ale wolta zatoczyła koło.
3: Czyli to już nie ma tej wolty. Już wiadomo, że PSL zagłosuje za.
4: Ustawa jest poddana pod głosowanie i ona ma większość po prostu.
3: Ale ma większość i PSL ją poprze. Czy tego jeszcze nie wiemy?
4: To trzeba pytać PSL-u, natomiast...
3: Ale rozumiem, że pani minister rozmawia z PSL-em.
4: Ja i my jesteśmy na pewno za tym rozwiązaniem. Ono jest zresztą na bazie naszego projektu ustawy Polski 2050 z komisji. Ja podkreślam, po dziesiątkach godzin
3: pracy...
4: Co
3: się stało, że PSL zatoczył woltę i wrócił do punktu wyjścia?
4: Wyszła ta ustawa w pełnej zgodzie, w tym z aprobatą członka komisji od strony PSL-u. No dobra, a co się stało, że PSL zatoczył woltę, proszę pytać PSL. Ja interweniowałam w momencie, kiedy potrzebna, oczekiwana, popierana przez większość Polaków ustawa nagle znika z głosowań.
3: A może lobby winiarskie przekonało PSL?
4: To jest słuszne. Akurat może i przekonało. Jeżeli PSL dba o polskich winiarzy, i ja muszę powiedzieć, że ja akurat uważam, że to jest zacna, taka jak każda inna gałąź produkcji rolnej i zabiega o to, żeby winiarze mogli takie robić degustacje w plenerze, to przecież można to zrobić normalnie odrębną ustawą. Zresztą PSL ma tę ustawę w Sejmie i jeżeli te rozwiązania w tej ustawie zostaną poddane pod głosowania i będą okej, to przecież nikt nie będzie w żaden sposób się przeciwko winiarzom
3: wypowiadać. Po tej ostatniej wymianie zdań takiej dość ostrej.
4: Nie miałam okazji, ale rozumiem, że to, co jest kluczowe, PSL zmienił zdanie albo nie zmienił zdanie. Najważniejsze jest to, że ustawa wróciła na właściwą trajektorię i będzie głosowana.
3: Będzie podniesiona dzisiaj akcyza na alkohol, pani zdaniem?
4: Powinna być.
3: Powinna być?
4: To jest dobra ustawa. Przypominam, że to jest propozycja, która też wyszła od Polski 2050 i chodzi o to, żeby podwyższyć akcyzę na alkohol i wszystko przekierować na zdrowie. Nie po prostu podwyższyć, tylko przekierować na zdrowie.
3: Tylko przypomnę, że wprawdzie prezydent podpisał jedną ustawę podnoszącą
4: i powiedział, że jak będzie przekierowana, znaczy na banki podpisał, tak. Chociaż i też było
3: to jest podatek, który uderzy w tych, którzy spożywają alkohol, czyli w klientów, czyli w zwykłych obywateli, więc pytanie, czy podpisze?
4: Uderzy w tych, którzy spożywają alkohol.
3: Będą musieli płacić więcej, no to chciałem powiedzieć. Ja akurat nie spożywam, więc to nie jest mój problem.
4: Ja akurat w normalnych, powiedziałabym, dozach spożywam i nikt w Polsce nie zamierza wprowadzać prohibicji, natomiast nadużycie spożycia alkoholowego szacunki są, kosztują Polaków nawet do 100 miliardów
3: rocznie. Pytanie, czy prezydent pani zdaniem podpisze...
4: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze, więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa, w tym koszty zdrowotne, koszty leczenia, więc to jest super normalna rzecz, że się podwyższa trochę dla, że korpo alkoholowe dokładają się do zdrowia. O tym jest ta ustawa.
3: Akcyza zostanie przerzucona na klientów, a nie
4: ja tu
3: na korpo
4: chcę powiedzieć tak, że to też jest taka, przepraszam panie redaktorze, śpiewka zawsze, że cokolwiek zrobimy wielkim korporacjom, to one to przerzucą na klienta. Jawność cen mieszkań przerzucą na klienta. Podwyższone podatki dla banków przerzucą na klienta. Nie przerzuciły tych podwyższonych podatków od banków na klienta, ani troszeczkę. Ceny kredytów od tego czasu spadły.
3: Zarzuty są wobec Dawida Kacprzaka. Sprawa idzie do przodu, pani zdaniem?
4: Bardzo dobrze, że są. Nie tyle zarzuty, bo rozumiem tylko, że prokuratura pracuje, bo nie ma nic gorszego, niż jest podejrzenie bardzo poważne i medialnie udokumentowane, że się źle zadziało. Za tym podejrzeniem idą też konkretne działania prezydenta miasta, po czym cisza. No to jest bardzo niedobre i...
3: Precyzyjnie, znaczy się już Dawidka, tutaj się poprawiam.
4: To Dawidka, ale ciężko to nazwisko ukryć, bo cała Polska
3: usłysza. Cała Polska jest, ale pytanie, czy ta sprawa się rozwija w dobrym kierunku, dlatego, że można odnieść wrażenie, że po takim medialnym wzmożeniu i politycznym wzmożeniu reforma umiera i nic się specjalnie z ochroną służby, z ochroną zdrowia nie dzieje.
4: Duża zmiana ochrony zdrowia to nie jest z chwili na chwilę. I to, co ja powiedziałam od razu po tej aferze, my musimy wreszcie tę dużą zmianę w ochronie zdrowia zrobić.
3: Ale
4: na to
3: wierzy
4: są potrzebne...
3: pani minister, że się dokona, jest rok do wyborów.
4: Na to są potrzebne pieniądze, bo bez dużych pieniędzy nie da się zmienić ochrony zdrowia, bo chodzi o to, żeby zmienić strukturę oferowanych usług do tych usług, które są potrzebne. To brzmi nudno, ale to jest absolutnie potrzebne. I teraz w kolejnym budżecie unijnym, i to nie chodzi o odkładanie, tylko ten budżet po prostu startuje od 28 roku.
3: Czyli realnie od 28 roku coś będziemy robić?
4: Ja nie mówię, że od 28 roku dopiero coś zaczniemy robić, ale jeżeli w dzisiaj planowanym unijnym budżecie nie zagwarantujemy dużych pieniędzy na reformę zdrowia, to ta reforma się nie zdarzy i to, co ja zrobiłam, to tę reformę w planie inwestycyjno-reformatorskim zapisaliśmy wraz z Ministerstwem Zdrowia i zostały zagwarantowane na to bardzo duże pieniądze.
3: Myślę, że podobno chodzą słuchy, że mamy dostać mniej pieniędzy z unijnego budżetu.
4: Przeszła projekt ustawy, który ogranicza te kominowe zarobki lekarzy oraz uniemożliwia wieloetatowość sztuczną. Przeszła przez Radę Ministrów. Mam nadzieję, że przejdzie przez Sejm i zostanie podpisana przez prezydenta. Ale
3: my
4: to są
3: z drugiej strony
4: doraźne.
3: Słyszymy, że jesteśmy przy ochronie zdrowia. Słyszymy też, że są kolejne szpitale, ograniczają przyjęcia, więc jakby to powiedzieć, może przeszła jakaś ustawa, natomiast z perspektywy pacjenta jest gorzej. To znaczy szpital ogranicza przyjęcie, nie ma pieniędzy. A powiedziałbym, nie dzieje się dobrze w państwie duńskim.
4: Nie dzieje się dobrze i dlatego to, co z naszej strony, akurat Polska 2050 w Ministerstwie Zdrowia jest nieobecna, nieobecni są wszyscy koalicjanci, jak panu redaktorowi wiadomo, podjęto polityczną decyzję, że to jest ministerstwo całkowicie Platformy Obywatelskiej.
3: Natomiast i tu postawię kropkę, pani minister.
4: Ta duża reforma musi zostać zapisana w planie.
3: Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
19: Tak jest. Dziękujemy bardzo.
0: I zapraszam od razu na kolejne fakty i fakty sportowe w RMF FM o 8.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
0: Nikt nie wie o pogodzie tyle, co Magdalena Karwat-Marek. Nikt po prostu.
6: Nikt
0: posłuchaj.
6: Ale zaraz będą wiedzieli wszyscy. Rano w całej Polsce jest mglisto. Dopiero teraz po 8 te mgły mogą się tak powoli kończyć. A jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej w tym momencie jest nad morzem. Nawet 15-16 stopni. Reszta kraju to jeszcze tak raczej poniżej 10 stopni, ale to się zmieni. Dzisiaj będzie około 20 na termometrach. Jutro podobnie, nawet może jeszcze trochę cieplej i to są takie dwa ostatnie ciepłe dni. Na jakiś czas oczywiście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: No słyno i co? No kto mi coś powie teraz?
8: No różne tu mówią.
9: Ja bym wam powiedział i to, i tamto.
0: Ale na przykład wiemy, co z proboszczem z Grójca.
8: Oj, wiemy. Kurczę, wiemy. Tam, co tam się dzieje w ogóle. No
0: wiemy, co z aresztowaniem szefa wywiadu niemieckiego.
9: O, i to wszystko wam powiemy.
0: Wszystko, wszyściuśko.
9: I to za chwilę we wstawę.
8: No i pieniądze będziecie mieli, o, no nie? Też.

0: Nikt wam tak nie zagra. Nikt wam tam, ale w żadnym etapie, nawet za granicą wam tak nie zagrają. Włącz amerykańskie radio, chcecie tak coś zagrać.
1: Chciałem w życiu. Tak, dopiero włączysz RMF, od razu słyszysz. Po prostu znak jakości.
0: A ile możesz wygrać w amerykańskim radiu?
1: To jest taka muzyczna muala.
0: Dokładnie. W amerykańskim radiu dolarcy wygrasz, a u nas, słuchajcie, dzisiaj, u nas, to jest najważniejsze. U nas dzisiaj w sejfach 1 140 000, a przed wami dwie szanse na to, żeby te pieniądze z nam sejfów wyjąć. Dwa finały dzisiaj, dwa!
1: I pomyślcie sobie, wpada do wam na konto ponad 1 000 000 zł. Co dokładnie z nimi robicie? Może wymarzony samochód, może remont, może, nie wiem, na studia dla dziecka odkładacie. Pyk!
0: Albo sobie włączasz sobie mapy Google i patrzysz, tak, gdzie byś chciał mieć dom. O, wybierasz te rejony, tak, wiesz, polskie, tu zachodnie Pomorze.
1: W Cigacice, bardzo proszę.
0: W Cigacicach dom, spoko. I teraz uwaga, dla wszystkich w kraju, nieważne gdzie mieszkacie, mamy szczęśliwe numerki. Te szczęśliwe numerki dzisiaj to są 1 i 2.
1: Dokładnie, czyli tak, przez ile minut? Powiedzmy, niech się zastanowię. 7 minut.
0: Przez 7.
1: Przez 7 minut każdemu SMS-a mnożymy razy 1250 szans, ale jeśli macie 1 i 2 w swoim numerze telefonu, to dostajecie aż 2500 szans, czyli 1 SMS za 4,92 i 2500 szans na dwa finały z 1 140 000 zł.
0: Cigacice nigdy nie były tak blisko. Nigdy nie były tak blisko ciebie. Zrób z tym, co chcesz. My cię z tym zostawiamy. RMF SMS 7474. Macie 7 minut. Ale Miłki na Mazurach, Cisna w Bieszczadach, pod Wałbrzychem są te. Też tak.
2: Radzionków.
0: Radzionków jest. Gdzie chcesz, masz dom?
1: Wejdźcie do gry. RMF pod 7474. Szczęśliwe numerki to 1 i 2.

0: ATB i dopomin, tak wam gramy, tak was budzimy we Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM, ale...
1: Dalszy ciąg afery w Grójcu, tam przypomnę, parafianie chcą przywrócenia proboszcza wyrzuconego przez biskupa. I tu cytat z gazety: nie brał pieniędzy za pogrzeby.
2: No to przepraszam bardzo, co to za psucie rynku, to musiało się tak skończyć, no.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM.

0: Co pół?
1: Nie, bo nie mamy relacji z China Open, więc gdzie chciałem zrobić taką, pokazać jak to wygląda. To w Pekinie Iga Świątek walczy o ćwierćfinał.
0: To tak gra właśnie, mniej więcej tak. Pierwszy mecz, pierwszy set gładko, teraz niestety prowadzi Amerykanka. Oczywiście do tego meczu wrócimy już za moment w faktach sportowych o 8:30.
2: Reklama.
3: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnej dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
14: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy.
17: Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000.

0: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty w RMF FM jest 8:30.
3: 6 samochodów osobowych zderzyło się na S8 między węzłami Tomaszów Mazowiecki Południe i Studzianki w Łódzkiem.
4: Ostrzegamy, w tej chwili zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
3: Ustawa dotycząca podwyżki akcyzy na alkohol ma większość w Sejmie. Tak zapewniała w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Wełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
4: Jest przekonana, że dziś posłowie ustawę przyjmą. A czy zostanie podpisana przez prezydenta?
5: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze, więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa, w tym koszty zdrowotne, koszty leczenia. Więc to jest super normalna rzecz, że się podwyższa trochę że korpo alkoholowe dokładają się do zdrowia.
3: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz jest na rmf24.pl.
4: Taki październik w górach nie zdarza się często.
3: Wysoko leży już śnieg, ale niżej jest tak ciepło i słonecznie, że turyści czują się jak w wakacje. Przekonał się o tym Maciej Pochicki.
6: Widzę krótkie spodenki, krótki rękaw. Spodziewaliście się Państwo takiej pogody w październiku?
7: No nie, w październiku to nie.
6: I to w Tatrach.
7: Piękna pogoda, tak.
6: Czyli jak w lecie prawie.
7: Tak jest, nawet lepiej.
8: Był zamierzony ze względu na naszą sesję poślubną, ale nie spodziewaliśmy się takiej pogody.
6: To może taki prezent po prostu.
8: Chyba tak.
4: No to Państwu życzymy wszystkiego najpiękniejszego na tej nowej wspólnej drodze życia.
3: A wszystkim Wam wspaniałego dnia, pełnego słońca.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy teraz od tenisa w Chinach.
4: W Pekinie Iga Świątek walczy o ćwierćfinał China Open. Po drugiej stronie siatki Amerykanka Iwa Jowicz. Pierwszy set wygrany gładko 6-1. W drugim dużo więcej walki. Polka walczy. No i w tej chwili 4-3. Polka na prowadzeniu. W Szanghaju natomiast na korcie Kamil Majchrzak. To będzie pierwsza runda turnieju. Przeciwnikiem dziś Niemiec Janik Hanfmann. Gol i dwie asysty Leo Messiego w ostatnim meczu, jaki rozegrał w piłkarskiej reprezentacji Argentyny. Na Monumental w Buenos wzruszająca chwila pożegnania. To 26 bramek Messiego w reprezentacji Argentyny. 20 trafień więcej ma lider klasyfikacji wszechczasów, Portugalczyk Cristiano Ronaldo, 92 bramki Roberta Lewandowskiego. Polak na miejscu 6 między Romelu Lukaku i Harry Kane'em. Z Bośnią Hercegowiną Lewy nie zagrał, wrócił do Stanów i w meczu MLS z Vancouver Whitecaps zaliczył asystę.
10: Lewandowski! Robert Lewandowski!
4: 3-1 wygrywają strażacy z Chicago. Polak asystował przy trafieniu Szwajcara Marena Haile Selassie. Papuga kakadu została symbolem letnich Igrzysk Olimpijskich w Brisbane za 6 lat. Kakadu to rozpoznawalna na całym świecie australijska ikona, podkreśla burmistrz miasta gospodarza Adrian Schreiner. W olimpijskim emblemacie charakterystyczny grzebień z piór tego australijskiego kakadu. Kształt nawiązuje do zarysu granic stanu Queensland, a pióra podzielone są na 3 i 2. Stanowi nawiązanie do roku 2032. Kto nie zdąży zebrać pieniędzy na wyjazd do Australii, może kolejne igrzyska, te za 10 lat? Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że 7 krajów ubiega się o organizację, w tym blisko położone Niemcy i Węgry, trochę dalsza Turcja i Katar, ale też Indie, Korea Południowa i Republika Południowej Afryki. Ta ostatnia ma nadzieję na organizację pierwszych afrykańskich igrzysk olimpijskich. W marcu przyszłego roku MKOL przedstawi krótką listę, no i te kraje przejdą do tak zwanego dialogu strategicznego. A najbliższa olimpijska rywalizacja za niespełna 2 lata, 646 dni dokładnie zostało do igrzysk w Los Angeles.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: SMS-y przychodzą od was pod 3322, a nasza AI je czyta.
12: Polska nie ma reprezentacji w piłce. Sprostujcie to.
13: No prostujemy. Polska nie ma reprezentacji.
11: Okej, powtarzam, nie ma reprezentacji.
13: Jeszcze jeden SMS.
11: Słuchamy.
12: Puknijcie się w głowę, tylko nie mocno, bo zaboli.
13: No to też nieładne. To
11: po co to nieładne. Takie brzydkie.
13: A nie, może to było do naszej reprezentacji.
11: A może, może.
13: A, dobra, to się łączy.
14: Akurat. A dajcie to z Krupniokiem.
11: Co z Krupniokiem?
14: No tu jest.
11: To nie mam, bo to jaj się zawiesiło.
14: A jest śląskie jaj?
11: Puknęła się w głowę. Nimo.
14: Nimo ja.
11: Za chwilę, słuchajcie. Fajny temat. Córka Travolty. No. Pokazała się na weekendzie modowym w Paryżu i zaprezentowała najnowsze trendy modowe Hot 2027. Autumn Winter.
14: Ja to widział.

0: Co to jest za wspaniały duet? Justin Bieber, Nicki Minaj, w RMF FM, we Wstawaj Szkoda Dnia.
1: I ważny temat z portali plotkarskich. Córka Johna Travolty, Ella Blue, podbija paryskie wybiegi.
0: Proszę.
1: Są zdjęcia z pokazu Miu Miu na paryskim tygodniu mody.
0: Słuchajcie, wszystko jest fajnie, wszystko jest wspaniale, tylko że no, wygląda jak krakowski żul.
2: To mało Miu Miu robi żul.
0: Koszulka jest od piżamy. Marynarka po wujku. Do tego ma spodnie od dresów i takie klapki, te japonki ma ubrane.
2: No to ja widziałem faceta raz ze szpitala, uciekł, to był właśnie tak ubrany.
1: Dziwne inspiracje dziwne, mają ci projektanci.
0: Dziwne.
2: Ale dziewczyna piękna, dziewczyna, no to gratulujemy.
0: Gratulujemy również całej zjednoczonej krakowskiej żulerce. Panowie, tak. Absolutny szacun. Jesteście ostatnim krzykiem mody.
2: No i więcej Myju Myju.
3: Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
14: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
16: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność, a twoja szyba.

0: obecnych klientów Vectry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Hi, I'm Britney Spears and you're listening to RMF FM.

0: za 9:09 już.
1: 9 minut i będzie 9:09 dokładnie.
2: To ja to powiedziałem, no.
1: No wiem, ale to żeby
2: nie,
1: tak
2: to ludziom
1: utkwiło, bo jak ktoś jedzie na 9:00.
2: Nie, bo a zwłaszcza, że
1: wiesz, która jest
2: zegarach...
1: kałamaga? Za 9:09.
3: Za 9:09.
2: Sytuacja na zegarach się zmienia z minuty na minutę.
1: Ale teraz widzę pasek w telewizji informacyjnej. Nowe kary za wjazd na tory.
3: Nie. Przepraszam, ale czy niewystarczającą karą na wjazd na tory jest to, że uderzy w ciebie rozpędzony pociąg?
2: Nie, to na Polaków nie działa. To jest
3: nie działa. Właśnie.
1: Nie, za bardzo wzięli do siebie hasło tiry na tory.
3: To czyli trzeba nam nowe hasło. To może macie jakieś pomysły, na przykład dzwońcie 12 2 miliony lub 3322.
2: Ale Mariusz, bo my już kończymy program.
1: No i super, i niech się Mateusz Operchał męczy.
2: Dobre.
3: Pilnujcie go tam, pilnujcie, dobre, żeby z wami to zrobił.

0: Iga Świątek gra w Pekinie, to jest...
1: Nie gra, już wygrała.
0: Już wygrała.
1: W tej sekundzie.
0: Mamy
1: to! Iga Świątek w ćwierćfinale.
0: Podsumowanie za chwilę w faktach RMF FM, a w nich również ważne informacje dla kierowców na drodze krajowej numer 11.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, prytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Po reklamie.
0: 9 przed nami, a 9 to oznacza jedno. Mamy dla was fakty. Zawsze o pełnej to robimy w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
14: Skandal w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Jaśmin w Starym Goździe na Mazowszu.
15: Dyrektor tego ZOL-u został zatrzymany przez policję.
14: Hałda Pokój w Rudzie Śląskiej budzi strach mieszkańców.
15: W gruncie znajdują się niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie.
14: Zderzenie 2-osobówek i busa na Krajowej 11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską.
15: Kto dostanie nagrodę na blaschemii?
14: No, ale też zwycięska Iga Świątek.
15: To wszystko w faktach RMF FM o 9. Zapraszamy.
14: Dyrektor zakładu opiekuńczo-leczniczego Jaśmin w Starym Goździe na Mazowszu zatrzymany przez policję.
15: Usłyszał już korupcyjne zarzuty i trafił do aresztu. Krzysztof Zasada otwiera fakty. Dzień dobry, Krzysztofie.
16: Dzień dobry.
15: O co konkretnie ten mężczyzna jest podejrzany?
16: Według śledczych dyrektor żądał od rodzin pensjonariuszy dodatkowych opłat, uzależniając od tego umożliwienie dalszego przebywania podopiecznych w ośrodku. Jak twierdził, pieniądze miały pokrywać koszty funkcjonowania tego ośrodka. Jedno z zarzucanych przestępstw dotyczy domagania się comiesięcznych wpłat w wysokości 450 zł od rodziny osoby, która w tym niepublicznym ośrodku przebywała w ramach świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak twierdzą śledczy, zatrzymany, żądając pieniędzy, wykorzystywał przymusową sytuację rodzin. Placówka sprawuje opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej pomocy, często niesamodzielnymi i całkowicie zależnymi od innych. Stołeczna policja apeluje o zgłaszanie się wszystkich osób, od których dyrektor żądał dodatkowych opłat.
14: Pod lupą faktów liść też pokopalniana Hałda Pokój w Rudzie Śląskiej.
15: Badania wykazały, że znajdują się w niej niebezpieczne metale ciężkie. W Rudzie Śląskiej, przy ulicy Szyb Andrzeja, w pobliżu tej hałdy jest wóz satelitarny RMF FM.
14: Na miejscu nasza reporterka Anna Kropaczek.
17: Dzień dobry.
14: Co dokładnie jest w glebie?
17: Między innymi arsen, cynk, kadm i ołów. Wielokrotnie przekroczone dopuszczalne normy są w części hałdy, która właśnie z powodu tego skażenia nie była na razie rekultywowana. Okazało się jednak, że ziemia jest znacząco zanieczyszczona także na obszarach, na których zakończył się ten proces. I mimo, że hałda już nie płonie, wciąż budzi niepokój.
3: Mam trójkę dzieci, też nie wiem, jak to wpłynie na ich zdrowie, jak to będzie wyglądało w przyszłości, no bo teraz mamy, że tak powiem, zażegnany problem, czy tam zamieciony delikatnie pod dywan, no ale za parę lat w większości tutaj z nas jakieś dolegliwości mogą wyjść.
17: Mówiła mi jedna z mieszkanek. Przypomnę, że sama rekultywacja hałdy była bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Unosił się tu nieprzyjemny zapach i pył. No a co dalej z hałdą, kiedy mogą rozpocząć się prace na najbardziej skażonym terenie? O tym powiemy dziś w Faktach.
18: Słuchacie Faktów w RMF FM.
14: Teraz informacja dla kierowców z Krajowej 11.
15: Jedna osoba ranna w Krzykosach, gdzie zderzyły się dwie osobówki i bus. Droga między Jarocinem i Środą Wielkopolską w tej chwili jest zablokowana.
14: Sejm zajmie się dzisiaj zaostrzeniem przepisów za wykroczenie na przejazdach kolejowych.
15: Przygotowano je po wrześniowej serii wypadków, m.in. na przejeździe kolejowym w Gdańsku, czy po tragicznej katastrofie w Sokolnikach Suchy.
14: Szczegóły zna reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale,
19: dzień dobry.
14: Dzień dobry. Co konkretnie ma się zmienić?
19: Zaostrzone mają zostać kary za doprowadzenie do zderzenia z pociągiem na przejeździe kolejowym. Wobec kierowcy, który do tego doprowadzi, sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Wyższe kary czekają także kierowców, którzy spowodują zagrożenie na przejeździe.
20: Za wjazd na czerwonym świetle, omijanie rogatek czy wjazd na tory bez możliwości zjazdu ma grozić prawo utraty prawa jazdy na 3 miesiące.
19: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przepisy zostaną przegłosowane przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.
14: Po medycynie i fizyce czas na chemię.
15: Dziś poznamy laureata lub też laureatów kolejnej Nagrody Nobla. W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
21: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
15: Grzegorzu, wczoraj zapowiadałeś, że w przypadku fizyki zawsze trzeba brać pod uwagę tematy dotyczące badań wszechświata i to się potwierdziło.
21: Tak, tym razem wyróżniono badania z pomocą tajemniczych, ulotnych cząstek zwanych neutrinami.
14: Kto ma największą szansę z chemii?
21: Często tak się zdarza, że chemiczny Nobel dostają autorzy odkrycia, które bardzo przydaje się w medycynie. W tym roku są dwie takie mocne kandydatury. Naukowcy, którzy rozwinęli tanie, szybkie metody sekwencjonowania DNA, które przyspieszyły odczyt genomów, a także autorzy modyfikacji nowoczesnej techniki edycji genów. Wśród faworytów wymienia się też autorów badań nad długodystansowym transferem elektronów w białkach, co ma ważne znaczenie dla fotosyntezy i oddychania komórkowego, a także naukowców zajmujących się samoorganizującymi się monowarstwami, które zmieniają własności powierzchni. Nie zapominamy też oczywiście o Krzysztofie Matyjaszewskim, któremu zdaniem wielu ekspertów za przełomowe badania w chemii polimerów Nobel się po prostu należy.
14: A w Pekinie Iga Świątek już w ćwierćfinale China Open.
15: Chwilę przed dziewiątą pokonana Amerykanka Iwa Jowicz. Nieco ponad półtorej godziny gry wygrana w dwóch setach 6-1, 6-3.
14: Trzymamy też kciuki za Kamila Majchrzaka.
15: On także w Chinach, tyle że w Szanghaju zaczyna Rolex Shanghai Masters. Pierwsza próba, no i pierwsze gemy pojedynku z Niemcem Janikiem Hanfmanem.
14: Wyniki na pewno w Faktach RMF FM. Polecamy gorąco.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Magdalena Karwat-Marek.
25: W całej Polsce dzisiaj będzie słonecznie. Nie powinno padać, może tak ewentualnie bardzo delikatnie gdzieś pokropić, ale także prawie nie zauważycie. Szykuje się raczej niewiele chmur, chociaż będzie ich więcej niż ostatnio. Dzisiaj też będziemy mogli się jeszcze cieszyć tą temperaturą w okolicach 20 stopni. Zresztą jutro też, ale już potem zacznie się stopniowo ochładzać. No i się zapowiada, że w weekend wrócą deszcze.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Wszystko u was jest w porządku? Tam jakieś tak,
1: z głową nie? A dlaczego pytasz?
26: Pokazuje mi dziwne rzeczy.
0: No właśnie nie wiem, co on ci pokazuje. Nawet zaglądałem pod stół emisyjny, co coś tam
26: jest. Ale inna sprawa, szacunek dla Igi Świątek. 9:06 już po meczyku. No to jest klasa.
1: Po robocie, nie?
0: Świątek, dobry koniec i początek, tak ci powiem.
26: No, Messi już nie zagra, to wiemy, wrócimy do tego, ale my na autostradach pojedziemy znowu wolniej, jeszcze wolniej. Mhm. No i to wszystko byle do piątku. Zapraszam.
0: Coś jeszcze chcesz, czy już mogę grać?
26: Nie, chciałem się pożegnać z wami.

Sylwia Grzeszczak, w RMF FM, byle do piątku. Lionel Messi, bo wracam do tej informacji, rozegrał swój ostatni mecz w barwach reprezentacji Argentyny. Na koncie 208 spotkań, strzelił 126 bramkę. A co ciekawe i piękne, w 10 minucie spotkanie zostało wstrzymane, bo kibice oddali mu hołd. Cały stadion na nogę. Messi z dziesiątką na koszulce. Koniec gry w reprezentacji, ale w klubie jeszcze gra oczywiście. I to nie seniora.

0: Dokładnie rok temu wydarzyło się coś pięknego.
1: Pierwszy raz w historii RMF-u i polskiej radiofonii.
2: Polskiej radiofonii.
3: 1 140 000 zł!
1: Aż mam ciarki. Nie wierzę, że to było rok temu. Magda z Krakowa wygrała 1 140 000 i stała się pierwszą osobą w historii polskiej radiofonii, która wygrała ponad 1 000 000 zł, i to w RMF FM. Dziś ta historia może się powtórzyć, i to dwa razy, bo z tej okazji szykujemy dla was dwa finały z sejfami. Nagroda główna w obu finałach? Dokładnie tak. 1 140 000. I to jest ten moment, kiedy można dać sobie szansę i spróbować. Magda nie miała pojęcia, że ten telefon zadzwoni właśnie do niej. Stała gdzieś tam w korku, w Krakowie, pamiętam. Zupełnie nie sądziła, że po kilku chwilach stanie się milionerką. I taka sytuacja może się powtórzyć dzisiaj. Możemy zadzwonić, kiedy będziecie w pracy, kiedy będziecie w domu, na spacerze, na zakupach. 1 140 000 czeka w jednym z sejfów. To zmieniło życie Magdy. Pytanie, czyje życie dzisiaj zmienimy? RMF śledzie pod 7474 za 4,92 albo gracie na www.rmf.fm, a ja przez, uwaga, 13 minut pomnożę razy 1000 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Trzymam kciuki.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Już dziś po 14:00 upewnij się, że masz włączone radio.
7: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
8: A potem bądź z nami,
9: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
5: Żółta pineska RMF FM.
10: Pineskujesz?
7: Pineskuj.
10: A po 14:00 miej RMF na uchu.
5: Szczegóły na www.rmf.fm.
11: Reklama.
12: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
14: Czujesz, że znowu coś cię rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
16: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
3: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
20: Anna Maria Sieklucka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
21: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
22: Doradczyni klienta.
21: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
23: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
24: Po reklamie.
25: Do piątku.
26: Byle do piątku w RMF FM.

0: jak się wchodzi do kuchni jeszcze przed pracą. Wszystko, czego chciałem, jest tu. No i pięknie ta kawa smakuje. 19 minut przed 10, byle do piątku. Słuchajcie, GUS opublikował najnowsze zestawienie najtańszych miast w Polsce. Czytam o tym na rmf24.pl. Brali pod uwagę tak ceny, zarobki, siłę nabywczą i uwaga, wygrały Suwałki. No to czekajcie, to sobie to rozrysujmy. Mamy to już policzone chyba, nie? Trzeba pracować w Warszawie i mieszkać w Suwałkach. No tylko wiadomo, nie jeździć samochodem. Jeśli chodzi o doradztwo finansowe, to jak coś, to jestem.
1: Reklama.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
7: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
6: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
6: Aflofarm.
9: Sezamie! Otwórz się!
10: Co jest?
9: Pusto?
10: O, wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
9: What? To co my teraz będziemy robić?
10: A ja wiem, kociuszami i zostaniemy może...
11: Złota kumulacja! Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota!
9: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym

0: świecie. Polecaj jak zawsze RMF FM.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Po reklamie.
8: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle do piątku.
9: I tego się trzymajmy. I najlepszej muzyki oczywiście. Coolio w RMF FM.

0: 7 minut, będzie 10. Krakowianie mają już plany na najbliższą niedzielę. Wybierają prezydenta, a my sprawdzamy, z jakimi lokalnymi problemami zmierzy się przyszły wygrany. W tym momencie Maciek Sołtys sprawdza rynek pracy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dokładnie tak, halo, jestem.
0: No i właśnie, o czym dowiemy się w faktach punktualnie o 10.
1: Rynek pracy, no to jest duży problem, bo przez lata Kraków przyciągał korporacje, między innymi zajmujące się księgowością, podatkami czy IT. I w tym sektorze usług dla biznesu pracuje tutaj ponad 110 tysięcy osób. Ale do końca września pracodawcy zgłosili zwolnienia grupowe obejmujące w tych sektorach nawet 4 tysiące osób. No i jaki pomysł na to wszystko mają kandydaci? Jak zmienić ten rynek pracy? W co inwestować? O tym już w faktach o 10 właśnie.
0: Słuchajcie uważnie, ważne tematy jak zawsze w RMF FM. A fakty za 6 minut. Bądźcie blisko.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
5: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
4: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
5: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
6: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
7: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
6: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
7: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren z Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
6: A do tego doskonale rozgrzewa.
7: No to na zdrowie.
8: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
9: Codziennie po trzeciej.
10: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
11: Ale my już jesteśmy na nogach.
10: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
11: Pierwsze newsy.
10: Pierwsze naładowane energią hity.
11: I pierwszą kawę.
9: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
12: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
14: Po reklamie.
15: A to już prawie 10:00, jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Witamy.
16: I zapraszamy. A fakty o 10:00 zaczynamy od informacji dla kierowców.
17: Z A4 na Dolnym Śląsku.
16: I S7 na Mazowszu.
17: Potem Kraków przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta.
16: Mówimy o problemach miasta, z którymi zmierzy się ten, kto wybory wygra.
17: W Rudzie Śląskiej strach mieszkańców budzi hałda pełna metali ciężkich.
16: Arsen, cynk, kadm i ołów w glebie w pobliżu domów i ogródków działkowych.
17: A na koniec w faktach pojawi się mniej obcy. Zaczynamy od ostrzeżenia z A4 na Dolnym Śląsku.
16: Na węźle Krzyżowa ciężarówka zderzyła się z busem.
17: Jedna osoba w wypadku została ranna, zablokowana jest teraz autostrada w kierunku Zgorzelca, ostrzegamy. Problemy z przejazdem także ekspresową S7 na Mazowszu.
16: Zablokowana jest obwodnica Radomia w kierunku miejscowości Białobrzegi.
17: Tam osobówka uderzyła w urządzenie zabezpieczające służby drogowej.
16: Jedna osoba została ranna.
17: To fakty RMF FM. Do końca września pracodawcy zgłosili w Krakowie zwolnienie grupowe obejmujące 4000 osób.
16: W niedzielę przedterminowe wybory prezydenta miasta. Ktokolwiek wygra, będzie musiał zmierzyć się z problemami lokalnego rynku pracy.
17: W przedpołudniowych faktach teraz krakowski Ruczaj, Zagłębie Biurowców, gdzie jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
18: Wszystko się zgadza.
17: Witamy w faktach. Jak teraz wygląda rynek pracy w stolicy Małopolski?
18: Kraków przez lata przyciągał korporacje, między innymi zajmujące się księgowością, podatkami czy IT. W sektorze usług dla biznesu pracuje ponad 110 tysięcy osób.
19: To nie są osoby przypadkowe, to są często osoby z dużym doświadczeniem. Natomiast akurat jeśli chodzi o zadania, które realizują, no to w tym momencie one gdzieś są przesuwane do innych, tańszych lokalizacji bądź automatyzowane.
18: No i stąd zapowiedziane zwolnienia grupowe, tłumaczy Adam Biernat z Grodzkiego Urzędu Pracy.
16: Maćku, a co na to kandydaci na prezydenta Krakowa? Jakie mają pomysły na zmiany na krakowskim rynku pracy?
18: Łukasz Gibała zapowiada lepsze przygotowanie absolwentów uczelni do wejścia właśnie na rynek pracy i przyciąganie nowoczesnego przemysłu. Z kolei Monika Piątkowska chce rozwijać w Nowej Hucie strefę nowych inwestycji, ale też wspólnie z korporacjami szkolić oraz przekwalifikowywać pracowników.
17: W niedzielę w Krakowie decydująca druga tura wyborów prezydenta miasta. Arsen, cynk, kadm i ołów. Takie metale ciężkie zawiera gleba na hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej.
16: Zwałowisko znajduje się w pobliżu domów, szkoły i ogródków działkowych. Ponad 90% terenu jest już po rekultywacji. Pozostał jeden obszar, ten najbardziej skażony.
17: A my ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i Anną Kropaczek.
20: Dzień dobry,
17: Aniu,
20: jestem.
17: Jaki jest plan dla tego terenu?
20: Teren o powierzchni niespełna 1,5 hektara także ma być zrewitalizowany. Spółka restrukturyzacji kopalń, która za to odpowiada, podpisała już umowę na opracowanie projektu. Wykonawca ma czas do wiosny na przygotowanie go.
21: Zaznaczyliśmy, żeby w technologii, którą opracowuje wykonawca w projekcie, uwzględnić to, żeby te prace były możliwie jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia i sygnały, które w ramach spotkań z mieszkańcami do nas docierały.
20: Mówi Mariusz Tomalik, rzecznik SRK. Również miasto domaga się zmiany technologii rekultywacji hałdy na taką, która nie będzie wymagała rozkopywania jej i prowadzenia prac bezpośrednio na tlącym się materiale. Jakie jeszcze oczekiwania ma samorząd Rudy Śląskiej? I powiemy dziś w faktach.
7: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
17: W naszym radiowym cyklu dziś z ekspertami rozmawiać będziemy o dyskopatii, przekleństwie siedzącego trybu życia i braku ruchu.
16: Kiedy powinniśmy ból pleców skonsultować z lekarzem?
22: Jak się na przykład zaczynają pojawiać takie bóle przeciążeniowe, czyli zauważamy, że po dłuższym siedzeniu coś się dzieje w okolicy lędźwiowej, w staniu z leżenia też musimy się poruszać. To są takie sygnały pozornie niewinne, ale już warto zwrócić uwagę na to, że coś tam może się dziać.
23: I jakie badania wykonać?
22: Najprostsze, podstawowe badania rentgenowskie, żeby chociażby wykluczyć, jak ja to nazywam, niespodzianki.
16: Z doktorem Mariuszem Siergiejem, specjalistą ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
17: A dyżur naszego eksperta zacznie się już za godzinę. Legenda rocka, kontrowersyjny artysta, lider Lady Punk.
16: Jan Borysewicz jest bohaterem filmu Mniej obcy, który dzisiaj ma premierę.
17: A głównego bohatera zagrał gitarzysta, aktor, debiutant Mikołaj Bukrewicz, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
24: Było to dla mnie niezwykłe, jak 40 lat po napisaniu tych tekstów one tak bardzo potrafią dalej trafić do mnie i również do ludzi w moim pokoleniu.
25: Czy jest jakaś gitara Janka Borysewicza, którą chciałbyś mieć, o której marzysz?
24: Tak, ma takiego świetnego Les Paula Gibsona. Pokazał mi go, kiedyś do niego przyjechałem do studia, posiedzieć, pogadać, pograć. Potwornie droga. Tą bym chciał. Tak naprawdę
16: jednak nie ma mnie. Do rozmowy wrócimy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 11.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Na razie patrząc na mapy pogodowe, no nie jest za ciepło, ale będzie lepiej, obiecuję, bo przynajmniej tak synoptycy obiecują. Do 23 stopni na Dolnym Śląsku. To maks na termometrach. Najchłodniej 16-15 stopni w okolicach Suwalszczyzny, natomiast sporo słońca i ta aura rzeczywiście się wciąż utrzymuje, co nas cieszy. Najwięcej tego słońca zobaczymy i najmniej chmur właśnie na Dolnym Śląsku. Ale ja mam informację, byle do piątku. Jest nadzieja, słuchajcie, można jeździć autem za grosze mimo cen paliwa. Na ratunek przyjdą studenci Politechniki Łódzkiej. Za chwilę do nich zadzwonię, zapytam, jak to wdrożyć w życie. Bo to jest możliwe. Zrobili coś niezwykłego. Bądźcie blisko radia. Mateusz Operchał, byle do piątku. Cześć ponownie.

Słuchajcie, RMF pod 7474 za 4,92. Jesteście w grze i w dwóch losowaniach, bo dziś dwa finały. I macie niespodziewane wakacje we Francji. Wyjeżdżacie z całą rodzinką na przykład odpocząć, bo was zmęczyła praca po wakacjach. Dlaczego nie? No chyba, że malownicze Włochy. Bardzo proszę. Też z całą rodziną. Po Francji, do Włoch. Bardzo proszę, dlaczego nie? I potem jeszcze macie kasę na spłatę rat kredytu. No chyba, że Ameryka Południowa. Bo jeszcze tam nie byliście. Wszystko jest możliwe. Mając 1 140 000 na koncie, można zwiedzić cały świat. Coś pięknego. Spełnią się marzenia czyjeś dzisiaj, na pewno. Głęboko w to wierzę, że tak jak dokładnie rok temu, kiedy Magda z Krakowa wygrała 1 140 000, ktoś ustrzeli taką kwotę dziś. Trzymam za was kciuki. Dwa finały przed nami. Wchodzicie do gry raz, jesteście w dwóch losowaniach. I tylko teraz mam dla was mega bonus. 1200 szans za jeden SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474. Okazja rusza też na www.rmf.fm. Trzymam kciuki. Powodzenia. Gracie raz. Wchodzicie do dwóch losowań. RMF 7474.

0: studenci zespołu Iron Warriors Politechniki Łódzkiej stworzyli pojazdy, słuchajcie, które ustanowiły rekordy Polski w energooszczędności. Benzynowy bolid ich przejeżdża 837 km na litrze paliwa. Ze mną szef projektu Hubert, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy my możemy we własnym garażu zbudować taki pojazd? To jest moje pytanie, ale przede wszystkim jak to możliwe? Czym wy jeździcie?
1: Nasze pojazdy są zupełnie prototypowe, wykonane z włókna węglowego, także sam pojazd waży około między 40 a 50 kg, więc no jest to mega niska masa, plus dziewczyny, które kierują nas pojazdami, ważą 50 kg, także cała konstrukcja z kierowcą to jest niecałe 100 kg.
0: No dobra, jak wdrożyć to w życie w takim razie, Hubert?
1: Nasze rozwiązania, przede wszystkim ludzie, którzy u nas działają, niedługo będą wchodzili na rynek pracy, między innymi pewnie część z nich trafi do firm motoryzacyjnych, także może uda nam się przekuć nasze pomysły za PLH, aby w autach taka jazda na kapelkę była możliwa.
0: Jeśli słyszą mnie pracodawcy, to są najważniejsi ludzie na rynku obecnie, naprawdę. Naprawdę, to jeszcze rada eksperta, jak jeździć oszczędniej?
1: Słuchaj, dla nas trzy kluczowe czynniki to niska masa, niskie opory powietrza i niezawodny napęd.
0: Niższa masa, mówisz. No dobra, to zbierzemy się na te siłownie, żeby trochę zrzucić, może to się faktycznie opłaci.
2: Reklama. Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
3: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Blik.
15: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
17: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
19: Aha.
18: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
18: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Byle do piątku w RMF FM.

razu przychodzicie na rady, no właśnie, z radami na mniejsze spalanie paliwa. Lekka noga i ciężki rozum, piszecie pod 3322. Jedźcie ostrożnie, bo będziemy mieć dla was sporo utrudnień w faktach RMF FM o 11. Na pewno z S3 na Dolnym Śląsku.

0: złotych. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o Wasze portfele. Codziennie w RMF FM. Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
20: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
21: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
22: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: RMF FM. Byle do piątku 4 minuty. Będzie 11 i fakty.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX Praca. Platformy z ofertami pracy.
4: Reklama.
5: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
6: Play. Rozwiązania dla biznesu.
7: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Codziennie po trzeciej.
10: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
11: Ale my już jesteśmy na nogach.
10: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
11: Pierwsze newsy.
10: Pierwsze naładowane energią hity.
11: I pierwszą kawę.
9: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
12: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Barbara, jaka piękna fryzura.
14: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
13: Proszę, proszę, jedno urządzenie. A ile piękna.
15: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji. A otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
17: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
4: Po reklamie.
0: To już prawie 11 na zegarach RMF FM. Tomasz Staniszewski przy mikrofonie. Witamy.
18: Na miejscu.
0: Posłuchajmy.
18: Zaczynamy fakty od ewakuacji zespołu szkół budowlanych w Płocku. Potem Sejm, który rozpocznie dziś pracę nad ustawą, która wprowadzić ma górne limity zarobków lekarzy.
19: No jak to jest, że ktoś zarabia 100 tysięcy?
18: A w tle prokuratorskie zarzuty dla Dawida K., głównego bohatera afery w warszawskim szpitalu południowym. W faktach kulturalnych RMF FM.
20: Uczuć Janka Borusiewicza.
18: W nowym filmie Mniej obcy. Ewakuacja zespołu szkół budowlanych w Płocku na Mazowszu z powodu rozpylonego gazu pieprzowego. Okoliczności wyjaśnia w tej chwili policja, a w przedpołudniowych faktach reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy już w tej chwili?
21: Podczas zajęć w jednej z klas doszło do rozpylenia drażniącej substancji. Podjęto decyzję o ewakuacji z placówki wszystkich uczniów i nauczycieli. W sumie mowa o blisko 170 osobach. Nauczycielka prowadząca lekcję poczuła się słabo. Pomocy udzielili jej strażacy, którzy przyjechali na miejsce. Następnie przekazali kobietę załodze pogotowia. Ratunkowego. Jak usłyszałem, to rutynowe działanie. Wiadomo, że pojemnik z gazem pieprzowym przyniósł do szkoły 15-latek. Podczas rozmowy z policjantami przekonywał, że ten pojemnik samoistnie rozstrzelił się w jego plecaku.
18: Teraz aktualne ostrzeżenia drogowe. Autobus zdarzył się z samochodem osobowym koło Pleszewa na krajowej drodze numer 11 w Wielkopolsce. Jedna osoba w wypadku została ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. Na ekspresowej S3 zablokowany przed południem tunel koło dolnośląskich Starych Bogaczowic między węzłami Bolków, Kamienna Góra Północ. Wczoraj doszło tam do pożaru ciężarówki, a dziś trwa przegląd techniczny instalacji. Dla kierowców podróżujących S3 wprowadzono awaryjne objazdy drogą krajową nr 5 i wojewódzką 320. W Sejmie planowane jest dziś pierwsze czytanie rządowych przepisów wprowadzających limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Ta ustawa to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Tam młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid K. został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku zarobić miał ponad 1,5 miliona złotych. A wczoraj został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Szczegóły prokuratura ma przedstawić dziś po południu. A w faktach teraz reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który zbiera komentarze na temat planowanych zmian. Michale, czego dotyczą uwagi i zastrzeżenia?
1: Przede wszystkim tego, że propozycja rządu, czyli maksymalnie 240, a w wybranych przypadkach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, może jeszcze utrudnić sytuację finansową szpitali. Wicedyrektor Szpitala Orłowskiego w Warszawie, profesor Jacek Sobocki, opisuje, że część medyków po tym, jak pojawiła się ta propozycja, zgłasza się teraz po podwyżkę.
19: Jest takie oczekiwanie, dlatego że lekarze się teraz zorientowali, no jak to jest, że ktoś zarabia 100 tysięcy, a ja zarabiam 10 tysięcy czy 15 tysięcy?
1: Zapytałem minister zdrowia Jolanty Sobierańską-Grędę, jak ona ocenia szansę na zielone światło w Sejmie i w Senacie dla nowych przepisów.
20: Liczę na przychylność parlamentarzystów, bo myślę, że tych zmian w systemie po prostu bardzo potrzebujemy.
1: Dziś w Sejmie przedstawiciele szpitali będą przekonywać, że planowaną reformę trzeba doprecyzować i dokładnie sprawdzić, jakie będą jej wielomiesięczne konsekwencje, przede wszystkim finansowe.
18: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Zła postawa przy biurku prowadzić może do dyskopatii. Jeżeli po długim siedzeniu bolą nas plecy, warto to skonsultować z lekarzem.
22: Pomimo tego, że chodzę dziennie 15 km, czasami też potrafią boleć plecy. Dźwigałem kiedyś jakieś tam ciężary, coś mi pyknęło i od tego czasu się tam jakiś czas ten mój ból pojawia. Ale dzięki temu, że pływam regularnie, to nie czuję tego.
23: Plecy bolą?
24: Mam taki charakter pracy, że bolą.
23: Co wtedy?
24: W pracy to nic nie robię. No jakieś tam rozciąganie mogę sobie zrobić, ale przeważnie to siłownia tutaj i bas.
25: Ćwiczenia na wodzie głębokiej.
23: A czy my wiemy na przykład, że trzeba dbać o postawę przy biurku i o krzesło dobre?
25: Wiemy, tylko nie stosujemy się do tego.
23: A potem narzekamy, że boli.
25: Tak, dokładnie.
18: To mieszkańcy Olsztyna, z którymi rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W cyklu Twoje zdrowie rozpoczyna się właśnie dyżur naszego eksperta. To dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Numer do nas 12 200 0010. Już w tej chwili do Waszej dyspozycji.
26: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
18: A w faktach kulturalnych, na które zaprasza teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, Mniej obcy, na dobry początek.
27: To film inspirowany życiem Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, legendy polskiego rocka. Reżyser Christopher Rust nakręcił go w konwencji rozmowy buntownika z Bogiem i opowieści o muzyce, która rodziła się z autentycznych ludzkich emocji i talentu, a nie z algorytmów AI. Borysewicza gra Mikołaj Bukrewicz.
28: Dla mnie to jest, kurczę, może to jest odważne stwierdzenie, ale jakaś taka druga antologia polskiej piosenki po Osieckiej i Krajewskim. Mogielnicki i Borysewicz.
29: Ja lubię tak riffować z Mikołajem, rzucać coś. Another one bites dust. I od razu. Mikołaj wszystko zna, wszystko oglądał, twórczość Janka Borysewicza. No i było tak, że dostał tą rolę i nagle, o kurde, muszę tutaj wygooglować, kim on jest.
27: Dziś premiera filmów w Netflixie, a nasz w dużej części śpiewany wywiad znajdziecie na rmf24.pl. Teraz, zaraz, naraz to piątkowa premiera w Teatrze Jaracza w Łodzi. Spektakl porusza problematykę neuroróżnorodności i ADHD. Steven Spielberg przejmuje kreatywną kontrolę nad serią Transformers. Powstaje 8 część. O tym filmie będę jeszcze dzisiaj mówić w faktach.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czekamy na Nobla z chemii, bo jest tydzień noblowski. Oczywiście w RMF FM będziecie mieć wszystko na bieżąco, ale ja mam przed sobą informację dnia. Można zarobić na spaniu. Naprawdę. I to takim, że nikt od nas niczego nie chce. No, wszystko wam powiem, słuchajcie. Najnowsze wieści w Byle do Piątku w RMF FM. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: Ja nie wiedziałem, że tak bardzo chcę do Japonii. Słuchajcie, zorganizowano tam ostatnio zawody w spaniu. Reguły bardzo proste. Kto uśnie najszybciej i najgłębiej? Zawody trwały 90 minut. Elegancka drzemka. Dziewczyna, która wygrała, spała no rzeczywiście najmocniej. Wygrała 2 miliony jenów, czyli około 50 tysięcy złotych. Okej? Szok. No przecież słuchajcie, jakby podliczyć te wszystkie nasze weekendowe drzemki, to my byśmy normalnie milionerami byli.
1: Reklama.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
1: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
4: Bo wygrałam w RMF FM. Au!
3: Ojej, ty jesteś wilkiem.
4: Ale sztaby mam zaje fajne.
5: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
6: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Blik.
19: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
20: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
21: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
22: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
24: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
25: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
26: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
25: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
26: Ascorvita Max?
25: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
27: Zdrowid.

0: Grubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: pamiętacie o nowe głosy na polskiej scenie, to Liwka, jeden z nich właśnie. Poza tobą nic, nowość w RMF FM. Słuchajcie, dokładnie rok temu, 7 października, Magda z Krakowa wygrała 1 140 000. Miałem ogromną przyjemność razem z Olą Filipek wręczyć jej te pieniądze. No, przecudowne emocje. No, płakaliśmy tu ze szczęścia razem z Magdą. A potem zadzwoniła do swojego taty.
1: Cześć, tato. Wygrałam 1 140 000.
2: Ile wygrałaś? 1 140 000 złotych?
1: No tak. Tak!
2: Nie do uwierzenia, nie do uwierzenia.
0: Życzę wam tego i życzę sobie, żeby takie emocje dziś się powtórzyły, zwłaszcza, że dzisiaj dwa finały przed nami. W każdym z finałów 1 140 000 właśnie w tę rocznicę, w jednym z sejfów, w jednym z 30 sejfów. Do pierwszego finału coraz mniej czasu. Patrzę na zegar, naprawdę coraz mniej. Ale jeśli chodzi o wskazówki, to mogę wam dać 13 minut? 13 minut. Z mega bonusem razy 1307. Umówmy się, że od teraz pomnożę razy 1307 każde RMF, które wyślecie pod 7474-0492. Na www.rmf.fm też pomnożę wasze szanse, jeśli tam wejdziecie i zagracie właśnie tam o swoje marzenia. RMF, ślecie pod 7474.

0: Bireksa w RMF FM. Śledzimy tydzień noblowski oczywiście, ze mną Grzegorz Jasiński. No i siedzimy, czekamy jak na pierwszy śnieg, Grzegorz, bo dzisiaj Andy Nobel Goes to...
1: Tak, ten zwyczaj, że to najwcześniej o pewnej godzinie jest ogłaszane, to zawsze jest dodatkowy powód do tego, żeby się niecierpliwić, ale...
0: Jaka kategoria dzisiaj?
1: Dzisiaj chemia, no nie wiemy co się wydarzy oczywiście, bo przewidywanie przyszłości, jak to ktoś już mądrze powiedział, jest zawsze najtrudniejsze. Aha. W tym roku niespodzianka była przy fizjologii lub medycynie, niespodzianka była przy fizyce, więc może teraz będzie niespodzianka i akurat wygra ktoś, kogo wszyscy przewidują. Zobaczymy.
0: Lubimy niespodzianki. Grzegorz na pewno wróci w faktach RMF FM w południe. Tymczasem właśnie jeśli chodzi o fizjologię lub medycynę, to pan Karl dostał Nobla. I ja przeczytałem, że zadzwonili do niego w 12:30 w nocy i nie odebrał telefonu.
1: No bo to tak jest, jak to Amerykanie są, czy pracujący w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale to doktor medycyny, no, więc wie, że nie używa się telefonu przed snem. Bardzo pięknie.
1: Przygotował się.
2: Byle do piątku w RMF FM.
0: Grzegorz Jasiński wraca w faktach w samo południe.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Cafe d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
13: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
12: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
13: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
12: A do tego doskonale rozgrzewa.
13: No to na zdrowie.
14: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79 i wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. I jest dobrze.
3: A zegar tyka, bo jeszcze przez minutę macie 1307 szans za jeden SMS. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 za 4,92. Jesteście w dwóch losowaniach, bo w dwóch finałach dzisiaj 1 140 000 do wygrania. Może to jest właśnie ten moment, żeby spróbować. RMF 7474.

0: Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii nie jeden, a dwóch. Znamy nazwisko oczywiście Grzegorz Jasiński. Wszystko wam opowie w Faktach za 3 minuty.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
3: To wbij!
2: I słuchaj!
3: I odbierz telefon hasłem.
4: Czeka 10 tysięcy.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Niec, tylko pineskują! Nie pineskują! I pineskują!
5: I pineskują! Słuchaj już dziś po 14. Szczegóły na www.rmffm.
7: Reklama.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
5: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
15: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
5: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
16: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
17: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To już prawie południe w RMF FM. Mamy ważne informacje z ostatniej chwili. Od razu łączymy się ze studiem faktów, a swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski. Witamy.
3: Witam serdecznie. Zamieńcie się w słuch. Pilna informacja. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Dwóch laureatów Nobla z chemii. Francuz i Japończyk. Krwawa ironia w Ukrainie. W urodziny Putina. Są nowe ofiary zbrodniarza na Kremlu. Zagrożenie dżumą na Syberii. Tematem rozmowy prezydentów Rosji i USA. Krótkie trasy. Drogie bilety. Komunikacja. Elementem prezydenckiej kampanii w Krakowie. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Według policji jest co najmniej 7 osób rannych, w tym 2 ciężko. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: Co wiadomo o tym krwawym zdarzeniu?
4: Atak nastąpił w szkole kilkadziesiąt minut temu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik, jeden z uczniów, miał nóż, którym uderzał innych młodych ludzi. Poszkodowanych, jak usłyszałem, jest co najmniej 7 osób. W większości to uczniowie, ale ranna została także jedna z nauczycielek. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że dwie z tych osób są w stanie ciężkim. Przed chwilą policjanci poinformowali mnie, że napastnik, który po ataku uciekł ze szkoły, właśnie został zatrzymany. To 19-letni uczeń tej placówki. Wpadł w ręce funkcjonariuszy w rejonie plaży miejskiej nad Narwią.
1: Aktualny obraz faktów.
3: Aori Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
5: Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za przełomowe odkrycia dotyczące asymetrycznych reakcji chemicznych.
3: Studio Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
3: Reakcja ta kompletne zdumienie, wyraz niewiedzy. Mam do ciebie zaufanie. Czytam, że prace miały kluczowe znaczenie m.in. dla przemysłu farmaceutycznego.
5: Laureaci badali bowiem reakcje cząsteczek, które są swymi lustrzanymi odbiciami, a właściwa forma cząsteczki często decyduje o skuteczności i bezpieczeństwie leków. Takie cząsteczki jak prawa i lewa dłoń nazywamy enantiomerami. Kagan opracował metodę wzmacniania przewagi jednej z form enantiomerów w reakcji chemicznej, co umożliwiło uzyskiwanie czystszych produktów. Z kolei Soai jako pierwszy przeprowadził reakcję, w której powstaje tylko jeden enantiomer, wykorzystując zjawisko autokatalizy. Prace obu naukowców przyczyniły się do rozwiązania jednej z największych zagadek chemii, powstania tak zwanej homochiralności, czyli dominacji jednej formy cząsteczek w organizmach żywych. Odkrycia mają szerokie zastosowanie nie tylko w farmacji, ale także produkcji aromatów, zapachów, nowych materiałów.
3: To już wiemy. Kluczowa jest dominacja. Więcej na temat znaczenia ich odkryć powiemy w kolejnych faktach. Wojna na wschodzie zbiera kolejne krwawe żniwo. 12 osób zginęło, a 40 zostało rannych w nowych atakach Rosji na Ukrainę. Najwięcej, 6 ofiar śmiertelnych jest w Pryłukach, w obwodzie czernichowskim. Ratownicy przeszukują jeszcze gruzy pięciopiętrowego bloku. Dziś rosyjska armia podarowała Putinowi na urodziny zniszczenie budynku mieszkalnego, skomentował z bolesną ironią prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z Putinem niewykluczone, że jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał Donald Trump. Rozmowa prezydentów USA i Rosji ma dotyczyć śmierci pracownicy Instytutu zajmującego się dżumą w obwodzie irkuckim na Syberii. Najświeższe wieści z Waszyngtonu przynosi korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle. Sam rezydent Białego Domu przekazał ten komunikat mediom.
6: Dzień dobry. Trump przyznał dziennikarzom, że będzie w tej sprawie rozmawiać z Putinem. Mam zaplanowaną rozmowę z nim, powiedział Donald Trump. Przywódca USA zapowiedział też, że najpewniej dziś strona amerykańska będzie mogła przekazać w tej sprawie więcej informacji. Wczoraj sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że informacje przekazane przez Moskwę są wciąż dość ograniczone. Zachęcamy Rosję do przejrzystości i przekazania światu większej ilości informacji, abyśmy wszyscy mogli odpowiednio i właściwie zareagować, zaapelował do Moskwy Rubio. 25 września 28-letnia pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jak podały rosyjskie media, 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła 2 października.
3: Komunikacja miejska to istotny problem dla przyszłego prezydenta Krakowa. Decydujące starcie Monika Piątkowska kontra Łukasz Gibała już w tę niedzielę. W faktach RMF FM omawiamy kluczowe sprawy w stolicy Małopolski. Ekspert transportu publicznego Jacek Mosakowski wskazuje.
7: Co chwila jest wzmacnianie jednego rejonu kosztem drugiego. Trzeba będzie tą sytuację budżetową naprawić. Też te wpływy z biletu są coraz mniejsze procentowo z roku na rok.
3: Przy Węzłowym w Krakowie, rondzie grunwaldzkim, jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
8: Dokładnie tak, witam.
3: Co mieszkańcy mówią na takie zdanie eksperta? Na co zwracają uwagę?
8: No przede wszystkim wskazują na zbyt drogie bilety.
9: Ceny mogły być niższe, bo w porównaniu do innych miast na pewno są wyższe.
10: W Warszawie w dalszym ciągu są tańsze bilety niż w Krakowie.
8: A ja dodam, że roczne utrzymanie komunikacji miejskiej w Krakowie to ponad 1 mld zł.
3: Co wobec tego proponują kandydaci?
8: Łukasz Gibała sprzeciwia się podwyżkom cen biletów, jednocześnie chce inwestować w nowe linie tramwajowe. Monika Piątkowska natomiast zapowiada m.in. analizę obniżenia cen i opłaty zależne od liczby przejechanych przystanków.
3: Za godzinę usłyszycie odpowiedzi na własne pytania w naszym cyklu Twoje zdrowie. Właśnie zakończył się telefoniczny dyżur eksperta. Przypomnę, radził Wam dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Nie zostawiamy Was samych z problemami.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
2: Ciekawe, czy istnieją kibice pogody, bo jeśli by istnieli, to krzyczeliby jeszcze jeden taki dzień ze słońcem. Tak, droga pogodo, nie przestawaj. No jutro może się odrobinę skiepścić, bo popada przelotnie na Śląsku, na Kielecczyźnie. Widzę tutaj opady deszczu na zachodzie, też mogą nadciągnąć zmiany. Natomiast no, temperatura wciąż jest w miarę okej. 24 na Dolnym Śląsku, jutro maks.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
2: No dobra, z medycyny przyznany, z chemii przyznany, jutro literatura. Może Bogdan, mamy szansę, no zobaczymy.
3: No, mamy. Niewielkie, ale mamy. Ja trzymam za Ryszarda Kryńskiego, ale listy bukmacherów mówią zupełnie coś.
2: W każdym razie pamiętajcie, żeby mieć telefon przy sobie, bo ponoć lubią dzwonić z komisji.

0: kibice Ludowego Zespołu Sportowego Pogoda na Sutowo kibicują Pogodzie. Pozdrawiam, Kamil. 3322, taki SMS. No właśnie, gmina Białogard, pozdrawiamy. Kibice jeszcze bez szalików, bo wciąż fajnie na termometrach. Tymczasem, słuchajcie, 1 140 000 dzisiaj czeka w sejfach. Przed nami dwa finały, a wszystko dlatego, że dzisiaj rocznica tej pięknej wygranej Magdy z Krakowa, która zgarnęła 1 140 000 rok temu. Ale przecież to nie była jedyna milionerka. Przecież Dagmara wygrała 1 300 000 w RMF-ie.
1: Co się stało?
2: To lepiej usiądź albo od razu się połóż. Jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych!
1: Jest! A nic nie mówiłaś, że grałaś.
0: Przepiękny telefon do męża wtedy. Niech powtórzy się historia. Znajdźmy kolejnego milionera albo milionerkę. Słuchajcie, dwie okazje przed nami. Może się udać. A ja mam przed sobą ofertę, którą mi zostawili. Lubimy takie rzeczy, wiem.
3: Czekajcie, tu jest napisane: Mateusz, o 12:15 wystartuj.
0: Super godzinę. Uwaga, od teraz przepiękna okazja, żeby wejść jednocześnie do dwóch losowań i mnożę wasze szanse razy 1500 od teraz przez godzinę, bo startuje super godzina. Idealna okazja, żeby wejść do gry RMF. Śledźcie pod 7474 za 4,92 albo gracie na www.rmf.fm. Gracie o 1 140 000. Trzymam kciuki. RMF 7474.

0: Siostrze żółto-niebieskie mikrofony są wszędzie, dosłownie wszędzie. Odwiedziliśmy ostatnio dom modelek i podpytaliśmy, co dzieje się w domu, kiedy gasną światła i gasną kamery. Julia, jedna z uczestniczek programu Top Model, zdradziła nam parę sekretów.
1: No, jak gasną kamery, no to co? No po prostu Beauty and the Beast. Aha. Tak, wychodzą z nas małe potworki. Nie, no po prostu rzeczywiście są momenty, gdzie każdy musi odpocząć, śpimy dłużej. Ploteczki też są, no nie ukrywam, no.
0: A to nie ploteczki, a sprawdzone info, że w Top Model coraz większe emocje. Niebawem kolejne zadania przed uczestnikami.
2: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Po reklamie.

0: Tymi dźwiękami robimy wszystko, żeby przyspieszyć zegar i pojawiła się na nim 17. Jesteśmy z wami w pracy oczywiście, byle do piątku. Komu się nie chce zbierać kasztanów, może kupić je w sieci. Słuchajcie, 6 zł za kilo, uczciwa cena. Jak to czytam, ludzie wystawiają kasztany na popularnej platformie handlowej w sieci, takiej, gdzie można kupić ubrania, na pewno wielu z was na niej jest. I zapytacie, kto potrzebuje kasztanów? No, pewnie ludziki.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Pierwszy ząbek. Zakończenie roku szkolnego. Wakacje nad morzem. Wielu rodziców publikuje takie chwile w mediach społecznościowych niemal odruchowo. Czy wiesz, jakie konsekwencje może mieć udostępnianie wizerunku dzieci w internecie? Raz opublikowane zdjęcie może zostać zapisane, skopiowane lub udostępnione dalej poza kontrolą rodzica. Dlatego warto zastanowić się, jakie informacje o dziecku zostawiamy w cyfrowej przestrzeni. Zdjęcie, które dziś jest miłą pamiątką, może w przyszłości stać się źródłem wstydu, przykrych komentarzy lub utraty kontroli nad własnym wizerunkiem. Dowiedz się, jak zadbać o

0: w ratach tylko 114 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hempi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta-edu.wizitwroclaw.eu.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
3: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
5: Coraz mniej czasu do pierwszego finału. Dzisiaj dwa finały przed nami i jedyna super godzina lepszej okazji, żeby załapać się do obu losowań, dziś już nie będzie. Przypominam, razy 1500 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. Gracie też na www.rmf.fm. Powodzenia.

0: Słuchajcie, RMF FM. W Faktach o 12 informowaliśmy o ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce na Mazowszu. To jest temat, w którym aktualnie żyje Polska. Krzysztof Zasada cały czas na łączach ze służbami. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy jakieś nowe informacje?
1: Wiadomo już, że ofiarami nożownika, osobami poszkodowanymi przez ten atak jest 8 osób, 5 uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce, a także 3 osoby dorosłe, prawdopodobnie nauczyciele i członkowie kadry tej szkoły. Wiadomo także, że napastnik, 19-letni uczeń tej szkoły, który uciekł po ataku z tej placówki, został zatrzymany na plaży miejskiej w Ostrołęce 25 minut po tym ataku. Wiadomo, że także on najprawdopodobniej wymaga hospitalizacji. O tym, w jakim stanie są poszkodowani, będę opowiadał już za chwilę w Faktach.
0: Bądźcie blisko RMF FM. Wracamy za 8 minut. Let's go, girls.

0: Piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
3: Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
12: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
11: Czarne skrzynki.
12: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
11: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
13: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
14: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Po reklamie.
17: Atak nożownika w jednej ze szkół na Mazowszu. Na zegarach prawie 13:00 od razu łączymy się ze studiem faktów. Mamy nowe informacje. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski. Witamy.
18: Dzień dobry. To 19-letni uczeń dokonał krwawego ataku w szkole w Ostrołęce. Ranił nożem dzieci i dorosłych. Trzeba ponownie zbadać ten grunt. Analizy gleby w hałdzie żądają władze Rudy Śląskiej. Usypisko nosi nazwę Pokój, ale wywołuje wielki niepokój w związku z testami gruntu. Interweniuje reporterka RMF FM. Pytaliście o dyskopatię? Odpowiada ekspert. Osiem osób, w tym pięcioro dzieci, zranił nożownik w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce na Mazowszu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, napastnik to 19-letni uczeń. Nasz reporter Krzysztof Zasada zdobył nowe informacje. Krzysztofie, po pierwsze, w jakim stanie są ranni?
19: No to dopiero lekarze określą szczegółowo stan zdrowia poszkodowanych. Jak powiedział mi Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej, która udzielała pomocy przedmedycznej ofiarom nożownika, mają głównie rany cięte. Poszkodowani to pięcioro uczniów oraz trzy osoby dorosłe.
20: Znaczy, w momencie przekazywania zespołu ratownictwa medycznego osoby były przytomne. Co do obrażeń, nie mam takich informacji.
19: Do ataku doszło tuż po 11:00. Napastnik zaatakował podczas zajęć lekcyjnych, mówił Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
21: Cały czas to jest przedmiotem weryfikacji, czy mówimy o jednej klasie, czy o więcej.
19: Po ataku napastnik uciekł, policjanci zorganizowali obławę, dodał.
21: Po zaledwie 25 minut od zgłoszenia został on zatrzymany przez ostrołęckich policjantów w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce.
19: 19-letni uczeń tej szkoły także wymagał pomocy medycznej.
18: Krzysztofie, a co teraz dzieje się w szkole?
19: Ona jest zabezpieczona przez kilkudziesięciu policjantów i dodatkowo 30 strażaków. Uczniowie i kadra są w budynku. Do pracy ruszyli policyjni psychologowie, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, co się wydarzyło. Trwa równolegle wyjaśnianie motywów działania nożownika.
18: Zdjęcia z Ostrołęki, w tym z zatrzymania 19-latka, mamy na rmf24.pl.
0: Fakty z Górnego Śląska.
18: Dodatkowych badań gruntu domagają się władze Rudy Śląskiej od spółki restrukturyzacji kopalni, która odpowiada za rekultywację hałdy Pokój. Niedawno opublikowane wyniki analizy gleby hałdy dowodzą zanieczyszczenia terenu m.in. arsenem, kadmem, ołowiem i cynkiem. Reporterka RMF FM w wozie satelitarnym jest od rana w pobliżu tego usypiska na linii Anna Kropaczek. Dzień dobry, Anno.
6: Jestem, dzień dobry.
18: Jaki obszar według miasta powinien zostać przebadany?
6: Chodzi o teren przyległy do hałdy, a przede wszystkim o ogródki działkowe, które tam się znajdują.
22: Podejrzewamy, że tam także może być problem, jeżeli chodzi o potencjalne przekroczenia norm różnych pierwiastków.
6: Mówi rzeczniczka magistratu Agnieszka Piekosz-Hałczyńska. O zbadanie gleby na terenie ogródków już wiosną, przed sezonem, wnioskowali do SRK działkowcy. Jak powiedział mi kierownik Polskiego Związku Działkowców w Rudzie Śląskiej, Sławomir Barwiak, spółka nie widziała wówczas potrzeby wykonania takich badań.
23: Działkowicze normalnie uprawiali, siali i sadzili. Dobra, które się tam wyprodukowały, urosły, zostały skonsumowane przez działkowiczów.
6: A teraz, kiedy już wiadomo, że grunt na hałdzie jest mocno zanieczyszczony metalami ciężkimi, działkowcy ponownie zażądali analizy gleby i wody na terenie ogródków oraz owoców i warzyw tam uprawianych.
18: Interweniujemy i informujemy. Jak już podawaliśmy, Henri Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. A wyróżniono ich za badania asymetrycznej syntezy organicznej. To trzeba wytłumaczyć. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie ponownie. No można, Grzegorz, powiedzieć, że laureaci odkryli jedną z tajemnic życia.
24: Owszem, wiele związków chemicznych istotnych dla życia występuje w dwóch formach, będących swymi lustrzanymi odbiciami. Choć są niemal identyczne jak lewa i prawa dłoń, tylko jedna z nich pasuje do funkcji biologicznych organizmu, podczas gdy druga może być nieaktywna albo nawet szkodliwa. Tegoroczni laureaci odkryli, jak w reakcjach chemicznych można osiągnąć przewagę, a w końcu stuprocentową wyłączność jednej wersji, co ma kluczowe znaczenie choćby dla przemysłu farmaceutycznego. Przy okazji wskazali, jak mogło się to wydarzyć u początków życia na Ziemi.
18: A jutro informacja dla tych, którzy czują chemię do książek. O tej porze poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Dyskopatia to dzisiejszy temat naszego cyklu Twoje zdrowie. Na wasze pytania odpowiadał dr Mariusz Siergi, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. O co najczęściej pytali słuchacze?
20: Znaczy w momencie przekazywania zespołu ratownictwa medycznego osoby...
25: O bóle kręgosłupa, o bóle odcinka lędźwiowego. Gdzie się zgłosić? Czy się zgłosić? Czy do lekarza? Czy przeczekać?
26: A czy zawsze operacja jest potrzebna, też pytali?
25: Odwrotnie, rzadko jest potrzebna, chyba że sprawa jest urazowa i oczywista, natomiast w takich przewlekłych bólach długa droga do decyzji o zabiegu operacyjnym.
18: Z lekarzem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Zawsze możecie na nas liczyć. Informujemy i radzimy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Cztery minuty. Ani sekundy dłużej. 4 minuty zostały do losowania. Ostatnie 4 minuty supergodziny. Pierwsze dziś losowanie z dwóch. I to jest, słuchajcie, ostatni moment, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do obu tych losowań, a w jednym z 30 sejfów czeka 1 140 000. Być może właśnie ty zostaniesz za moment milionerem i zmieni się twoje życie. RMF ślecie pod 7474 za 4,92. Gracie na www.rmf.fm i jeszcze przez te 4 minuty wpada wam 1500 szans za jeden SMS. Warto spróbować ten ostatni raz, żeby zagrać podwójnie. RMF 7474.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to jedziemy z sejfami, złota kumulacja się kłania i pytanie, kto będzie po drugiej stronie? No właśnie, 6 sygnałów tylko czekam. Pamiętajcie o tym, żeby odbierać jak najszybciej. Jeśli weszliście do gry, to rozumiem, że teraz macie naładowany telefon.
2: Tu poczta głosowa plusa 601.
1: A taki byłem pozytywnie nastawiony, prawda? Tak bardzo chciałem z kimś z was porozmawiać. Tak często mówiłem, że dzisiaj dwie szanse na 1 140 000. No i jedna już za nami właśnie. 1000 złotych wysyłam. Tak absolutnie nie miało być. To nie miało być 1000. To miała być, no, gruba forsa. Natomiast też 1000 jest fajny, bo ktoś z was tego 1000 przed chwilą nie miał, a proszę bardzo, teraz ma. 1000 złotych wysyłam, plus przytulasy mocne, bo nie udało się porozmawiać z różnych powodów. Być może ktoś po prostu był zajęty i wyłączył telefon. Słuchajcie, nic straconego, jak to mówią, bo obiecaliśmy dwa finały dzisiaj w złotej kumulacji. Także, no, ja słowa dotrzymuję oczywiście. Drugi finał przed nami, pierwszy dzisiaj finał złotej kumulacji za nami, a po 16 uśmiecha się do was ponownie 1 140 000. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: I to jest ta chwila, żeby wyobrazić sobie, co byście sobie kupili za 1 140 000. Wycieczka dookoła świata, spłata rat kredytu, może nowy samochód, o którym marzycie, a może domek w górach, który za wami chodzi cały czas. Słuchajcie, 1 140 000 czeka, a ja przez 7 szczęśliwych minut mnożę razy 1140 każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. Tak możecie wejść do gry. Jest jeszcze jedna droga, www.rmf.fm. Tam też polecam sprawdzać opcje dla was i wybrać jedną z nich. Drugi finał po 16. Umówieni? Odbieracie telefon. Umówieni? No to słyszymy się z kimś z was. Być może z przyszłym milionerem. RMF ślecie pod 7474.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność, wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
3: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Ej, dziewczyny!
10: No?
9: Jest temat.
2: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
11: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.

0: Tylko teraz pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

0: Wiemy, że przy głośnikach RMF jest sporo fanek Michaela Patricka Kelly'ego. To dla was.
1: Razem z tej grad nowość Feel My Love w byle do piątku. Słuchajcie, informacja z kolorowych stron. Chińska influencerka w ogniu krytyki brała udział w tegorocznej edycji maratonu berlińskiego i została sfotografowana, jak pod koniec biegu cyk, cyk, cyk, korzysta z roweru. Dojechała na metę normalnie na rowerze. Potem ogłosiła, że ukończyła bieg z życiówką. Ale nie to, że bronię. Ja sprawdziłem, jest coś takiego jak duatlon. Jedziesz na rowerze i biegniesz. Może po prostu nie doczytała, no.

0: wywalimy ten numer.
1: Tu RMF FM, 20 minut będzie, 14. Słuchajcie, świat się zatrzymał. Mało tego, zaczął się kręcić w drugą stronę. Grzegorz Krychowiak został raperem.
2: O, fajna bluza, kolego. Gdybym ją włożył, to bym miał witkaca moralnego. Szach i mat.
1: Znaczy, dobra, obiecuję, będzie lepiej. Jeszcze trochę poćwiczy, ale jutro po 10:00 tylko w RMF FM usłyszycie kawałek Grzegorza Krychowiaka z Anastazją Maciąg. Mało tego, to będzie wykonanie live tylko w RMF FM. Nigdzie indziej nie usłyszycie tego, tylko u nas. Koniecznie już teraz nastawcie odbiorniki.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Siłownia w Kraśniku. Trening na dobry start dnia. A w RMF FM
5: Jan Tomaszewski grzmi po porażce polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną. Urban do dymisji natychmiast!
6: Dymisjonować to łatwo. Pytanie tylko, czy znajdzie się jeszcze ktoś jakikolwiek chętny, żeby tym trenerem zostać?
7: To może tak, może spróbujmy, żeby grali nasi bez trenera.
5: Tak, gorzej nie będzie.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
3: Reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM. Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez

0: zaczęła się muzyczna historia,
1: tworzona przez miliony słuchaczy
2: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
0: Czas na kolejny rozdział.
3: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmffm.
4: Urodzinowa wielka trzydziestka okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlechane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Byle do piątku w RMF FM.

0: mama.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
5: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
6: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
5: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
7: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
8: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
7: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
7: Aflofarm.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
11: Dowiecie się wkrótce.
5: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
12: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Kiciu,
14: a?
13: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Po reklamie.
15: Mateusz Operchał, bardzo dziękuję za dziś. Byle do piątku, wraca do was jutro o 9:00. Tymczasem na zegarach 14:00 w studiu Faktów Bogdan Zalewski.
16: Kłaniam się. 8 osób ranionych nożem przez 19-latka. Napastnik też się zranił, zanim go zatrzymano. Nowe szczegóły ataku w szkole w Ostrołęce uzyskał dziennikarz RMF FM. Kogo August Hanning mógł zdekonspirować? Skandal szpiegowski z byłym szefem niemieckiego wywiadu wywołał nerwową reakcję nie tylko w jego ojczyźnie. Afgańskie piekło w relacjach polskich żołnierzy. Ćwierć wieku minęło od tej natowskiej misji. 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole w Ostrołęce, zranił też 2 osoby poza placówką, ustalił reporter RMF FM. Do szpitali trafiło 8 osób, w tym 5 uczniów, a także sam agresor. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada ponownie w Faktach RMF FM. Witamy serdecznie.
17: Dzień dobry.
16: Z nowymi szczegółami. Co wiadomo, Krzysztofie, o zranionych poza szkołą?
17: To 2 postronne, dorosłe osoby, na które 19-latek natknął się, uciekając ze szkoły w stronę rzeki. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania. Natomiast w szkole wciąż przebywa kilkudziesięciu uczniów. Pracują z nimi psychologowie, mówił mi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
18: Są tam również policjantki z zespołu do spraw nieletnich, które mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Przesłuchujemy świadków, wykonujemy czynności procesowe, oględziny miejsca zdarzenia.
17: Do tego zabezpieczany jest miejski monitoring, a przypomnę, do szpitala trafiło 8 osób ranionych przez nożownika. Wciąż czekamy na oficjalne informacje na temat tego, w jakim są stanie. Poza nimi do szpitala trafił także napastnik. W jego przypadku wiadomo, że rany nie zagrażają jego życiu.
16: Paliwa będą jutro nieco tańsze niż dzisiaj. Minister energii podał najnowsze ceny. Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować nie więcej niż 6,83. To 3 grosze mniej niż wczoraj. Za diesla natomiast zapłacimy maksymalnie 7,74. To 6 groszy mniej niż obecnie. Agenturalna afera za Odrą wywołuje nerwowe reakcje. Niemieccy śledczy podejrzewają, że zatrzymany były szef niemieckiej federalnej służby wywiadowczej August Hanning na podstawie tajnych informacji przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu. Tygodnik Der Spiegel stwierdza też, że aresztowanie byłego szefa BNT jest szokiem dla niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Zarazem podejrzane biznesy doradcze 80-letniego Hanninga były znane od lat i budziły poważne wątpliwości w rządzie RFN. Pracował on dla wątpliwych klientów, w tym dla rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski. Brytyjskie agencje wywiadowcze próbują ustalić, czy ich agenci nie zostali zdekonspirowani przez Hanninga, podał Daily Telegraph. Podobne przeglądy zostaną prawdopodobnie przeprowadzone przez wszystkich partnerów i sojuszników Niemiec. Dziś mija 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie. 7 października 2001 roku Amerykanie i Brytyjczycy rozpoczęli bombardowanie pierwszych obiektów talibów i Al-Kaidy. Rok później do walk dołączył polski kontyngent. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak nasi żołnierze wspominają tę operację?
0: W Afganistanie było piekielnie niebezpiecznie, ale wiele się dzięki tej operacji nauczyliśmy. Niestety, często tracąc przy tym zdrowie, a w wielu przypadkach także życie kolegów, mówił mi kapitan Jacek Domański.
19: Duży nacisk nakładaliśmy na szkolenie właśnie w terenie zurbanizowanym, gdzie się poruszaliśmy tak zwanym tym wagonikiem podchodzenia do pomieszczeń. W Afganistanie pokazało to, że to jednak to się nie sprawdza i generalnie musimy to szybko zmienić. Podejście takim wagonikiem to jeden przeciwnik mógł położyć cały ten wagonik.
0: W czasie wojny w Afganistanie zginęło 44 Polaków, 43 żołnierzy i medyk.
3: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
16: Siedzący tryb życia i brak ruchu może sprzyjać dyskopatii. Zwracamy na to uwagę w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Dlatego ważne, żebyśmy nawet w domu wykonywali odpowiednie ćwiczenia, aby potem nie bolały nas plecy.
20: Biodro jest naszym tutaj najważniejszym stawem. W pozycji siedzącej niestety te pośladki są rozleniwione, no i później bolą czy plecy, czy kolana. Najważniejsze, wiercić się przed biurkiem.
21: W co warto się wyposażyć? Jakieś takie narzędzia do ćwiczeń?
20: Roller do masażu.
21: Jakie ćwiczenia wykonywać?
20: Rolowanie mięśnia czworogłowego, zginaczy bioder, pasma biodrowo-piszczelowego, rozciąganie grupy zginaczy bioder i aktywacja mięśnia pośladkowego.
16: Radził w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim fizjoterapeuta Maciej Lasocki. Więcej porad mamy na rmf24.pl w zakładce Zdrowie. Powierzcie się trochę i wejdźcie na naszą stronę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Dzień dobry, Mateusz.
23: Dzień dobry. Ola Filipego, Leksikora przejmują mikrofony, ja sobie już idę, także...
24: A że już?
23: Chciałbym,
24: że to w tym momencie?
22: Przepraszam, bo to jest ten moment, że chcielibyśmy... No. Uwaga, kochani słuchacze. Żółta pineska RMF. 3, 2, 1, start.
23: Start.
22: Wiecie, co to oznacza? Że macie teraz wbić pineskę w aplikacji RMF FM albo na www.rmffm do wygrania 10 000. Wow.

0: Kuba i Kuba na antenie RMF FM. Mamy dla was taką radę. Patrzcie w górę. Patrzcie dzisiaj nad siebie, ponieważ w tym tygodniu spadnie, uwaga, 160 meteorytów. Na minutę. Na minutę. Jedną minutę.
1: Ja coś tak w poniedziałek czułam właśnie, że dużo rzeczy mi na głowę spadło nagle, nie?
0: No ale to czekajcie, to co my mamy teraz po 160 marzeń na minutę wymyślać?

0: Jason Donovan za nami w RMF FM na zegarze 19 minut po godzinie 14. Dziś mamy wyjątkowy dzień, 7 października w kalendarzu. Co to oznacza?
1: Rocznica, piękna rocznica, ponieważ rok temu nasza słuchaczka Magda wygrała 1 140 000 złotych.
0: Przypomnijmy sobie, jakie to było uczucie wygrać rekordową kasę w RMF FM.
2: Nie dociera do mnie to totalnie, natomiast właśnie w tym dniu, kiedy zobaczyłam, że ten przelew przyszedł, to tak sprawdzałam kilkukrotnie właśnie stan swojego konta i zastanawiałam się, czy to jest na serio, tak? Logowałam się co 5 minut i sprawdzałam, o kurczę, rzeczywiście to tak wygląda, więc fajnie, fajnie.
0: Mamy nadzieję, że dokładnie dziś, dokładnie rok po tym pięknym wydarzeniu, ktoś się z was podzieli to szczęście Magdy. Dlatego wy dziś też możecie dać sobie szansę na taką kasę.
1: Powiedzmy tę kwotę raz jeszcze, bo ona naprawdę robi wrażenie. Dzisiaj do wygrania 1 140 000 złotych. Żeby dać sobie szansę na taką kwotę, już teraz, przez najbliższych 13 minut, każdą wiadomość, którą do nas wyślecie pod 7474, wpisując hasło RMF, takie SMS to tylko 492, my pomnożymy wam razy 1313.
0: Żebyście tylko nie przegapili swojej szansy, poczujcie się jak Magda tego dnia. Ona też musiała tylko podjąć decyzję, wchodzę do gry. Zaryzykowała, zrobiła to i trafiła prosto do finału. RMF pod 7474 albo www.rmf.fm. Tutaj też gracie, a my przez 13 minut mnożymy wasze szanse razy 1313. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
14: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
19: Bo nie mam żadnych objawów.
20: Bo nie mam czasu.
21: Bo boję się diagnozy.
22: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
23: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
18: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
24: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas.
0: nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
24: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
27: Łap za telefon i wbij żółtą pineskę RMF FM.
28: Patrzymy na wasze pineski, słuchacie nas we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji, w Polsce też.
29: Czekaj, ja widzę, że my nawet jesteśmy słyszani w Mongolii i Angolii. No ładnie, a gdzie jest wasza pineska? Koniecznie oznaczajcie się na www.rmf.fm.

0: Mamy nadzieję, że wbiliście już pineskę na www.rmf.fm, bo jeszcze dziś ktoś wygra 10 tysięcy złotych.
1: Trzeba będzie tylko od nas odebrać telefon. Mamy hasło na dziś. Kapibara moczy nogi w kisielu. Koniecznie je zapamiętajcie. A teraz ważna sprawa. Rząd ma pomysł na dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Mianowicie od 1 stycznia więcej zapłacimy za alkohol i słodzone napoje.
0: Co przy okazji zmniejszą się kolejki do lekarzy, jak się zaczniemy zdrowo prowadzić.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Książę pocałował śpiącą królewnę.
6: Halo, wstawaj.
7: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
8: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
5: Dawaj telefon.
9: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
5: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
9: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
14: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
13: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
14: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
13: A do tego doskonale rozgrzewa.
14: No to na zdrowie.
10: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
19: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmf.pl i innych platformach podcastowych.
20: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
21: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
20: Czyli frosty kupiłeś?

0: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
3: Najlepsze popołudnie z RMF FM.

0: Niestety niespokojny dzień na polskich drogach. Dostajemy bardzo dużo informacji o utrudnieniach, między innymi na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1.
1: Problemy także na drogach krajowych. 19 na Lubelszczyźnie i 78 w Śląskiem. Sprawdzamy, co tam się dzieje, a wy posłuchajcie szczegółów tych wydarzeń w najbliższych faktach o 15.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Świat podróży.
2: Tego jeszcze nie grali.
3: I to na żadnym stadionie.
2: Ale zagrają.
4: I zaśpiewają.
2: Tylko w RMF FM.
3: Grzegorz Krychowiak
4: i Anastazja Maciąg.
2: W niezwykłym wykonie specjalnie dla słuchaczy RMF FM.
3: Słuchajcie, zostałem raperem.
2: Wielka prapremiera już jutro po 10:00.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
6: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
7: Moja też.
6: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
7: Moja też. A potem...
6: Co potem?
7: Przesłuchała wszystkie odcinki.
6: Moja też.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Środa, 7 października, czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
13: Kłaniam się nisko i zapraszam.
14: Pirotechnicy sprawdzą plecak nożownika w Ostrołęce. Przed szkołą jest reporter RMF FM. Doktor Dawid K. z zarzutem dużego oszustwa. Prokurator o skandalu w warszawskim szpitalu. Seria drogowych wypadków na Lubelszczyźnie, w Śląskiem i w Kujawsko-Pomorskim. Immunitetu zrzekł się poseł Bartoszewski. Wiceszefowi naszej dyplomacji grożą poważne konsekwencje. W faktach także październikowe plażowanie w podwrocławskim plenerze. Po ataku 19-latka na uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce na miejsce jadą pirotechnicy z Radomia, ustalili dziennikarze RMF FM. Przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy serdecznie, Michale.
15: Dzień dobry, witam.
14: Pirotechnicy mają sprawdzić plecak napastnika. Wyjaśnij, z jakiego powodu.
15: Tak jest. Pirotechników wezwano po tym, jak w klasie, w której napastnik zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, zostawił plecak, który po chwili zaczął się dymić. Uczniowie od razu zareagowali i plecak wyrzucili na zewnątrz przez okno. No i teraz ma być sprawdzony przez specjalistów, czy nie znajdują się w nim materiały wybuchowe. Szkoła tutaj cały czas jest odgrodzona taśmami. Dostępu do niej strzegą policjanci. W środku trwają przesłuchania świadków i uczniów, i nauczycieli. Przed szkołą mnóstwo mieszkańców, ale przede wszystkim uczniów w tej szkoły. Jest tu też 16-letnia Zuzia. Napastnika zna tylko z widzenia.
16: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
15: Przypomnę, że rannych jest 8 osób, w tym, jak ustaliłem, wychowawczyni klasy 5 S, tej, do której chodził 19-latek. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
14: Prokuratura ujawniła zarzut, jaki usłyszał wczoraj Dawid K. To młody lekarz bez specjalizacji, były działacz Koalicji Obywatelskiej, główny negatywny bohater wielkiej afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
17: Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł poprzez podłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w Szpitalu Południowym, które rozliczały te faktury. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
14: Jak dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, Dawid K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna wpłacił 200 tysięcy poręczenia majątkowego, zastosowano wobec niego tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze. A więcej o tym usłyszycie w kolejnych faktach.
3: Istotne informacje dla kierowców.
14: Mamy niestety tragiczne doniesienia z dróg. Dwie osoby zginęły w wypadku na krajowej drodze numer 78 w Porębie w Śląskiem. Zderzyło się tam 5 samochodów. Trasa jest nieprzejezdna. 4 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 19 na trasie Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Białka zderzyły się samochód osobowy i bus. Także ta trasa jest zablokowana. Jeszcze zablokowana autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki nie przejedziecie teraz w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Warlubie. To fakty w RMF FM. Władysław Teofil Bartoszewski zrzekł się immunitetu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, poseł PSL i wiceminister spraw zagranicznych złożył właśnie odpowiednie oświadczenie. Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia powierzonego mu majątku wartego kilkanaście milionów złotych. Politykowi Ludowców grozi za to do 10 lat więzienia. W kalendarzu jesień, ale aura w wielu regionach naszego kraju nadal jak w lecie. Przenieśmy się w wyobraźni nad kąpielisko. Oto błękitna laguna w podwrocławskich Siechnicach. Nasza reporterka Martyna Szerwińska spotkała tam plażowiczkę.
13: Dzień dobry, widziałam, że przed chwilą pani moczyła nogi. Teraz leży na kocyku, opala się, a mamy już jesień.
18: Dawno nie było takiego października. Parę lat temu pamiętam, że też korzystałam właśnie. No i teraz to korzystam jeszcze z tej witaminy D3 prawdziwej. Po co tabletka mi się...
13: Czyli zaklinamy jesień i mamy lato.
18: Ja bym mogła mieć cały czas. Lubię wodę, lubię piasek, ręcznik i plażę. Tak sobie marzę do listopada, do końca może tak być.
14: No to będziemy razem marzyć, pani Barbara. Pozdrawiamy serdecznie. Witamina D3. Duża, dobroczynna dawka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
12: Dobre fakty są takie, że jutro jesień zapomni o tym, że jest jesienią. Dość ciepło w całym kraju, od 18 stopni nad morzem po nawet 24 na południu kraju. Wrzućcie sobie parasol do torby.
21: Na wszelki wypadek, tak
12: na wszelki
21: po prostu.
12: Wypadek, ponieważ pogoda będzie zmieniać jutro plany. Będzie miejscami deszczowo, ale to tylko dlatego, że pogoda też zmienną jest, jak nasze plany na weekend.
21: Tak życiowo myśląc o mapie pogodowej, no zawsze można mierzyć wyżej.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
21: Ja wyjaśnię szybko, że zawsze można mierzyć wyżej. Kto powiedział jesieni, że nie może zostać latem? Może, tylko musi się postarać, prawda?
12: Ale wierzyć też warto. Ola Filipek, Olek Sikora, to my, czyli radiowe Olki. Bądźcie z nami nie tylko w środę.
21: Niech pierwszy rzuci kamieniem rodzic, który tego nie robi. O co chodzi? Zrobimy sobie taki rachunek sumienia jeszcze przed 15.

0: Znamy już kogoś, kto ma szansę dziś wygrać 10 tysięcy złotych. Otóż wybraliśmy pineskę, która zabierze nas poza granicę Polski, choć załączone zdjęcie ma polskie korzenie.
1: Czy to jest ktoś wśród was? No bądźcie pod telefonem i słuchajcie RMF FM, bo jeszcze w tej godzinie przypomnimy wam hasło, którym ten telefon trzeba odebrać, żeby wygrać kasę.

0: Michael Jackson w RMF FM i 20 minut po 15 na zegarze. Uwaga, uwaga rodzice! Mamy was, wiemy co robicie, żeby czasem złapać chwilę oddechu.
1: Z badań wynika, że jedną z częstszych metod w domu, żeby uspokoić malucha, jest danie mu do ręki smartfona.
0: No, ale to zbijmy się w pierś. Kto z nas tak nie robi? No kiedyś to się owce liczyło, żeby zasnąć. Dzisiaj to się liczy wyświetlenia, nie?

0: reklama.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert,
9: taniej masz. Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
13: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit. Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
17: Play. Rozwiązania dla biznesu.
18: Po reklamie.
19: 15.30 i czas na fakty. Z nami Bogdan Zalewski.
20: Nożownik z Ostrołęki był notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Przed południem 19-letni uczeń zaatakował kolegów i nauczycieli z zespołu szkół zawodowych nr 4. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski doprecyzował liczbę rannych.
21: Zostało poszkodowanych łącznie ze sprawcą 10 osób, z czego 9 trafiło do szpitali. Było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. I tak jak wspomniałem, dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
20: W Ostrołęce jest dziennikarz RMF FM. Kolejna reporterska relacja już za pół godziny. Warto inwestować w diagnostykę choroby Alzheimera i wcześniej wprowadzać dostępne terapie, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
22: Witam ponownie.
20: Tym razem uczeni mają na myśli nie tylko zdrowotne, ale i konkretne finansowe zyski.
22: Bardzo konkretne. Ich analizy potwierdzają, że wcześniejsze rozpoczęcie leczenia choroby Alzheimera przynosi korzyści całemu społeczeństwu. Według szacunków całkowite koszty związane z demencją w Stanach Zjednoczonych w bieżącym roku wyniosą 818 miliardów dolarów. Badacze wskazują, że dalszy rozwój terapii i diagnostyki może przynieść tu zdecydowane oszczędności sięgające nawet ponad 100 tysięcy dolarów na osobę. Wcześniejsze wdrożenie terapii spowalnia postęp choroby, wydłuża życie pacjentów i czas ich samodzielności. W konsekwencji zmniejsza koszty opieki. Inwestycje we wczesną diagnostykę, między innymi dzięki nowym testom biomarkerów i cyfrowym narzędziom oceny funkcji poznawczych, a także nowoczesne terapie, mogą dać oszczędności na poziomie od 13 do 17%.
20: Wymierna cena zdrowia. Słynna filmowa siekiera, którą Jack Nicholson dzierżył w horrorze Lśnienie, idzie pod młotek. Będzie jednym z rekwizytów wystawionego na aukcję prywatnego archiwum legendarnego reżysera Stanleya Kubricka. Licytacja odbędzie się w lutym w Londynie. Oczekuje się, że siekiera zostanie sprzedana nawet za 50 tysięcy funtów, czyli niemal 260 tysięcy złotych. I tu zrobimy cięcie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Ubezpieczenia OC na samochód już dawno tak szybko nie drożały. Temat w klubie ekonomicznym omówi Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
7: Dzień dobry. Średnia podwyżka może nie jest piorunująca, ale mimo wszystko tak dużego wzrostu nie widzieliśmy od 2,5 roku. Przeciętna polisa kosztuje 653 zł, o prawie 30 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z danych portalu rankomat.pl. Są jednak miasta, w których stawki daleko odbiegają od tej kwoty, zarówno w górę, jak i w dół.
23: Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł i Wrocław, a najtaniej było w Opolu, 639 zł.
7: Wylicza Maja Raczyńska z Rankomatu. A co stoi za tą podwyżką?
23: Dane branżowe wskazują już od jakiegoś czasu na rosnące koszty szkód. W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
7: A dlaczego szkody są coraz większe? Może mieć to związek z coraz nowszymi autami jeżdżącymi po polskich drogach. Dane o sprzedaży detalicznej wskazują, że Polacy nadal chętnie kupują samochody, a do tego mamy do czynienia z ekspansją pojazdów chińskich. Z Dalekiego Wschodu przybywają auta nowe, czyli likwidacja szkód z ich udziałem kosztuje odpowiednio więcej. Porada na tańsze OC? Wyprowadźcie się poza duże miasta, będzie taniej.
23: Ta różnica jest odczuwalna. Na przykład kierowca z Poznania płaci za OC przeciętnie o 178 zł więcej niż wynosi mediana dla całego województwa Wielkopolskiego.
7: A w poszukiwaniu najtańszego ubezpieczenia trzeba udać się na Podkarpacie. Tam średnia kwota to nieco ponad 560 zł za polisę.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami

0: 50 lat temu w Polsce wystąpił zespół ABBA. 18 lat temu ruszyła budowa Stadionu Narodowego, a rok temu nasza słuchaczka Kasia wygrała 1 140 000 zł. No ewidentnie ten 7 października sprzyja wielkim wydarzeniom.
1: No to co, to czy wy jesteście gotowi na kolejny rekord, kolejny milion, a może raczej wyrównanie tego rekordu, bo dziś w jednym z sejfów czeka 1 140 000 zł. Chcemy komuś z was dać szansę na wygranie tych pieniędzy. Znamy się na tym, jak te szanse mnożyć. Dlatego uwaga, uwaga, od teraz zaczynamy nasze szczęśliwe numerki.
0: A dzisiaj szczęśliwymi numerkami będą 6 i 7. Więc od tego momentu każdy, kto wyśle RMF pod 7474 za 4,92 dostaje od nas 1200 szans.
1: Ale kto ma 6 i 7 w swoim numerze telefonu, dostanie tych szans 2 razy więcej, czyli aż 2400. Co ważne, 6 i 7 w jednym numerze telefonu muszą być obie, ale nie muszą być po kolei ani obok siebie. Ważne, żeby i 6 i 7 w tym jednym numerze telefonu były.
0: W takim razie 1200 lub 2400 szans tylko przez 10 minut. RMF 7474, ta okazja rusza także na www.rmf.fm.
1: Lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dziś nie będzie. RMF 7474.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
1: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni.

0: Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.

0: Olek, jakim hasłem warto dziś odebrać telefon w sprawie pineski od RMF FM?
1: Kapibara moczy nogi w kisielu. Zapamiętajcie
0: Nie wierzę, że to
1: te
0: mówię,
1: słowa.
0: Ale zapamiętajcie te słowa.

0: Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 28 na odcinku Zator Wadowice. Wybierajcie, jeśli możecie, równoległe drogi alternatywne.
1: A my już sprawdzamy, co tam się stało i powiemy wam o tym za moment w Faktach RMF FM o 16.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22:00.
3: Reklama.
4: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Ej, dziewczyny!
10: No?
9: Jest temat.
2: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
11: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
15: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
16: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
17: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
18: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
17: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
21: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
3: Po reklamie.
22: Zbliża się godzina 16. To czas na najświeższe fakty RMF FM, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
23: Jesteśmy?
24: Zapraszamy. Nic nie zagraża życiu rannych w Ostrołęce.
23: Donosi nasz reporter, to nowe wieści o ataku nożownika w szkole.
24: Postawiono mu zarzut wielkiego oszustwa, mimo to nadal może leczyć.
23: Dawid K., antybohater afery w warszawskim szpitalu południowym.
24: Co też robią na torach wrony i gawrony we Wrocławiu?
23: Możecie się zdziwić, jaką przejawiają inteligencję.
24: Życiu żadnej z osób ranionych przez nożownika z Ostrołęki nie zagraża niebezpieczeństwo. Takie informacje przekazał po południu wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
23: Przed południem 19-letni uczeń szkoły zaatakował kolegów i nauczycieli z zespołu szkół zawodowych numer 4. Ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranił także siebie.
24: A w Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny, na miejscu reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy ponownie, Michał.
25: Potwierdzam, jestem. Dzień dobry.
24: Jak ten dramat komentują młodzi ludzie z Ostrołęki?
0: Uczniowie tej szkoły, z którymi dzisiaj rozmawiałem, mówią mi, że są wystraszeni i mimo, że napastnika zdupano, to boją się wracać w to miejsce. Jutro odwołano wszystkie lekcje w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce, co nie znaczy, że szkoła będzie zamknięta. Wręcz przeciwnie, ma być otwarta, a każdy uczeń będzie mógł przyjść i porozmawiać i z kolegami, i z nauczycielami, i z psychologami. Cała społeczność szkolna ma być poddana takiej psychologicznej opiece. Zapowiedziała to przed chwilą wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
1: Dla nas najważniejsze jest to, żeby młodzież, dzieci z ostrołęckich szkół poczuły, że mają pomoc, wsparcie, mają do kogo się zwrócić.
0: Sztab kryzysowy w Ostrołęce wciąż pracuje, poszkodowani przebywają w szpitalach, ale co ważne, ich życie nie jest zagrożone. Podobnie jak stan zdrowia napastnika, jeśli tylko lekarze wyrażą zgodę, to 19-latek zostanie przesłuchany. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
23: Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał Dawid K., lekarz podejrzany w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym.
24: Takie informacje przekazała prokuratura. Śledczy zarzucają młodemu medykowi bez specjalizacji, byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej, że przedstawiał nierzetelne faktury.
23: Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jaka kara grozi lekarzowi?
3: Nawet 10 lat więzienia. Te nierzetelne faktury dotyczą kwoty ponad 500 000, dokładnie 583 000 złotych i obejmują kilkanaście miesięcy, gdy Dawid K. formalnie miał być na dyżurze w szpitalu południowym, a w tym czasie, i to potwierdza tu prokurator Piotr Skiba, prowadził m.in. działalność polityczną.
7: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
3: Wobec Dawida K. śledczy zastosowali środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju, dozór policji i poręczenie majątkowe w wysokości 200 000 złotych. Mężczyzna już dzisiaj wpłacił tę kwotę. Nie ma na razie decyzji o wstrzymaniu prawa wykonywania zawodu. To oznacza, że Dawid K. dalej może przyjmować pacjentów, a na najbliższe tygodnie zaplanowane są przesłuchania kolejnych świadków, także w sprawie możliwych nieprawidłowości, do których mogło dochodzić w prosektorium warszawskiego szpitala południowego.
23: Stopy procentowe bez zmian.
24: Zgodnie z prognozami Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom oprocentowania kredytów.
23: To oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat na razie nie wzrośnie.
24: Więcej na ten temat w Faktach Ekonomicznych o 17.30. Całkowita blokada trasy numer 78 w okolicach Zawiercia i Poręby w Śląskiem.
23: Jak już informowaliśmy, zginęły tam 2 osoby. 8 aut jest rozbitych.
24: Reporter RMF FM Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Marcinie, co wiadomo w tym momencie?
10: Najprawdopodobniej, to są na razie bardzo wstępne ustalenia, zaczęło się od pożaru naczepy tira. Na miejscu pojawili się strażacy. Niedługo potem w pobliżu tego miejsca doszło do zderzenia kilku samochodów. Początkowo policja informowała o 5 rozbitych autach, teraz już o 8. To 4 ciężarówki i 4 samochody osobowe. Najpewniej, kiedy na drodze powstał zator, kierowca jednej z ciężarówek uderzył w inny samochód, a kolejne auta zaczęły wpadać na siebie. Trasa 78 w obie strony jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
23: Niejezdna jest Krajowa 28 w Małopolsce.
24: W pobliżu Radoczy na odcinku Zator Wadowice ciężarówka wypadła z jezdni.
23: Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze przez godzinę.
25: Tajemniczy świat zwierząt w Faktach RMF FM.
24: Nietypowe sceny rozgrywają się na wrocławskich torach tramwajowych.
23: Wrony i gawrony, zamiast marnować siły i czas na stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów, postanowiły zatrudnić do tego ciężki sprzęt.
26: Nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, podesz na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
24: No, ptaki to nie głuptaki. Tak wynika z obserwacji Krzysztofa Piaskowskiego, wrocławskiego motorniczego.
23: Policja nie planuje mandatów za tarasowanie ruchu, bo ptasi gangsterzy doskonale znają przepisy.
24: I, o dziwo, często czekają na zielone światło.
23: Żeby bezpiecznie zebrać łupę.
24: Lotne istoty.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
2: Czy da się jeszcze piękniej niż dziś? Zapytajmy pogody, co nam szykuje na jutro, na czwartek. No i okazuje się, że da się. Nawet 24 stopnie na Podkarpaciu. Tyle kresek szykuje się na termometrach. W centrum 23, słońca nieco mniej. Ostrzeżenie dla mieszkańców północnego zachodu naszego kraju. Jutro możliwy deszcz przelotny, ale jednak, więc warto mieć przy sobie parasol.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
22: 6 minut po 16, lepsza połowa dnia. Ola Filipek, Olek Sikora, jesteśmy z wami. Bądźcie z nami także za moment, bo zajrzeliśmy do waszych szafek kuchennych i mamy ciekawe wnioski.

0: No i proszę bardzo, według najnowszych badań posiadamy w domach większe zapasy żywności niż w latach poprzednich.
1: Ciekawe takie chomiczki
0: badania.
1: Z nas, ale no, nie, to, tak. Słuchajcie, ja mam na przykład odwrotnie, bo ja wychodzę z założenia, że co się ma jedzenie na półce kurzyć. Ja znam lepsze miejsce na magazynowanie, niestety też na lata.

0: Dokładnie rok temu, 7 października, Magda z Krakowa wygrała 1 140 000 złotych. Czy ty, Olek, wiesz, jak się wręcza taką kasę?
1: No, nie jestem pewien.
0: Ja miałam okazję.
1: Ja miałam okazję
0: wręczyć 1 140 000.
1: Ja jeszcze nie.
0: Dziś jest szansa na to, żeby wyrównać ten rekord, więc zrobimy teraz szybką próbę. Wyobraź sobie, że jesteśmy w finale.
1: Ktoś wybrał
0: safe, otwieramy safe. Zaglądamy do środka.
1: Ja ogłaszam, tak?
0: Teraz.
1: Dobra, uwaga, będę głośno. Wygrywasz 1 140 000 złotych!
0: I tutaj brawa. Jest okej, ale zróbmy jeszcze jedną próbę. Uwaga,
1: dobrze.
0: Otwieramy safe. Zaglądamy do środka. Tak. I co mówisz?
1: No, ale to razem. Wygrywasz 1 140 000 złotych!
0: No i bardzo dobrze!
1: Lepiej?
0: Słuchajcie, do 3 razy sztuka, więc umówmy się tak. 3 raz Olek przećwiczy z wami na żywo w trakcie finału, bo zostało nam już naprawdę coraz mniej czasu do losowania. Ostatnie 11 minut na to, żeby w ogóle wejść do gry. Żeby dać sobie szansę na to, żeby wygrać 1 140 000.
1: Dokładnie. I przez ten czas każdego SMS-a, którego do nas wyślecie za 4,92 pod 7474 wpisując hasło RMF, my pomnożymy go razy 1100.
0: Dokładnie tak. Mnożymy i SMS-y, i wasze szanse na www.rmf.fm. Ostatnie 10 minut, 25 sekund na to, żeby dać sobie szansę na wygraną. Liczymy na powtórzenie tej historii. Liczymy na to, że za chwilę poznamy nowego milionera.
1: Ta okazja startuje także na www.rmf.fm, więc telefony w dłoń. RMF 7474.

0: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Po reklamie. 16.30 i czas na fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
5: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej numer 63 w Warmińsko-Mazurskiem.
6: W pobliżu miejscowości Grajwo na trasie Giżycko-Orzysz zderzyły się dwa samochody osobowe.
5: I tam obowiązuje ruch wahadłowy.
6: Zderzenie trzech samochodów na obwodnicy Trójmiasta.
5: W wypadku w pobliżu węzła Gdańsk ranna została jedna osoba.
6: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdyni.
5: Prokuratura może już stawiać zarzuty Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu.
6: Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceminister spraw zagranicznych zrzekł się immunitetu.
5: Wczoraj cała sejmowa komisja regulaminowa poparła wniosek śledczych w tej sprawie.
6: A dziś przyjęła wniosek samego posła.
7: Komisja uznała, że oświadczenie posła Władysława Teofila Bartoszewskiego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej spełnia wymogi formalnej poprawności.
6: Przekazał przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak.
5: Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia powierzanego mu majątku.
6: Wartego kilkanaście milionów złotych. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Witamy i z marszu. Świetne wieści dla fanów Transformersów.
8: Steven Spielberg jako producent zaopiekuje się filmową serią Transformers, która doczeka się 8 części. Poprzednie 7 zarobiło w kinach w sumie 5 miliardów 400 milionów dolarów. Rozmowy dotyczące obsady są na wczesnym etapie. Seria filmów, przypomnę, opowiada o odwiecznej wojnie między dwoma frakcjami robotów z kosmosu, które potrafią zmienić się w broń albo maszynę. Jason Fuchs już pisze scenariusz do nowej odsłony. Była postacią migotliwą, wymykającą się schematom i uproszczeniom, tak mówi o Agnieszce Osieckiej reżyserka Lena Frankiewicz. Premiera spektaklu Osiecka Dzikość Serca pojutrze w Stołecznym Teatrze Rampa. A dziś premiera w streamingu filmu Mniej Obcy, który inspirowany jest życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Legendę rocka, lidera Lady Punk gra gitarzysta i aktor debiutant Mikołaj Bukrewicz.
9: Elementem przygotowywania się do roli postaci prawdziwej to trzeba było obejrzeć wywiady, posłuchać co mówił, jak mówił, gdzie mówił i z kim mówił. A ja to już miałem po prostu dawno obejrzane wszystko. Bo się tym interesowałem za dziecka. I już to po prostu dobrze znałem. To jest ponadczasowe granie, ponadczasowe piosenki.
8: Na rmf24.pl rozmawiamy o emocjach w muzyce, o ulubionych piosenkach Lady Punk, ale też o buncie, o wolności i o życiu na własnych zasadach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Takiego finału złotej kumulacji nie było dawno. 1 140 000 złotych. Za chwilę, mamy nadzieję, komuś wręczymy tak ogromne pieniądze. Dzwonimy do szczęśliwej osoby. Jak zawsze, zgodnie z regulaminem, czekamy 6 sygnałów.
2: I tak niewiele nas dzieli od tej wyjątkowej chwili. Czekamy 6 sygnałów. Mamy nadzieję, że to
3: pocztowa.
1: Nie! Nie tak się umawialiśmy. Zawsze was prosimy, żebyście mieli telefon przy sobie, żeby on był włączony, jak już wyślecie SMS-a.
2: Dobrze, to teraz tak. No bo regulaminowo wręczamy komuś 1000 złotych na pocieszenie. To jest bardzo ważna sprawa. No i życzymy wszystkiego dobrego, bo to różne sytuacje losowe wpływają czasem na to, że nie odbieramy telefonu. Ale zapamiętajmy to wszyscy w tym momencie. Umówmy się tak, jak już wchodzicie do gry, jak wysyłacie SMS-a, zadbajcie o to, żeby telefon był w zasięgu, włączony, a najlepiej ustawcie przypomnienie albo poproście kogoś, żeby przypomniał wam, że warto odbierać telefony. Wszystkie, jak leci, bo szkoda przegapić taką okazję.
1: No niestety, nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Tak kończymy środę w złotej kumulacji, ale ten tydzień dopiero się rozkręca. Zresztą szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jutro w jednym z sejfów okrągły 1 000 000 złotych. Już zacieramy rączki na to wręczenie.
1: Tak, ale mamy coś jeszcze. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jutro mniej więcej o tej porze wychodzicie z pracy, a na waszym koncie nagle pojawia się 20 000 złotych więcej. Niemożliwe?
2: W RMF FM nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Nie ma.
2: Odpalamy rundę dodatkową o 20 000 złotych jutro o tej porze. No tak jak Olek powiedział, ktoś z was taką kasę na koncie na pewno będzie miał.
1: Czyli jedno zgłoszenie to udział w dwóch jutrzejszych losowaniach. Tym o 20 000 złotych w rundzie dodatkowej i nawet o 1 000 000 złotych w finale sejfami.
2: Wystarczy wysłać RMF pod 7474-0492, a my w ciągu 5 najbliższych minut każdy taki SMS pomnożymy razy 1020. No i ta okazja rusza też na stronie na www.rmf.fm.
1: Tak, ale to tylko przez 5 minut, więc RMF 7474.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Nie odliczaj dni do weekendu.
7: Codziennie możesz mieć mały piątek.
8: Byle do piątku.
9: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
10: Z aplikacją Bigstar zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Bigstar Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
11: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
12: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
16: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
17: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
16: O, aż 6 wyciągnięć.

0: cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest RMF FM i jest lepsza połowa dnia.

0: Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: promocję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 17, czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: Zapraszamy.
4: Kłaniamy się. Policjanci w szpitalu pilnują nożownika z Ostrołęki.
3: 19-latek ranił się nożem.
4: Wcześniej dokonał krwawego ataku w szkole.
3: W mazowieckiej miejscowości jest nasz reporter w wozie satelitarnym.
4: W faktach także ostrzeżenie dla kierowców po wypadku na Dolnym Śląsku.
3: Zaproszenie na niedzielny półmaraton do Krakowa.
4: Oraz muzycznych wspomnień Czar.
3: Z legendarną grupą ABBA.
4: Pod nadzorem policji w szpitalu przebywa sprawca ataku w szkole w Ostrołęce.
3: 19-latek zranił się. Wcześniej dokonał ataku nożem w zespole szkół zawodowych numer 4.
4: Ranił 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Życiu poszkodowanych nic nie zagraża.
3: W Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny. Na łączach ponownie reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Michale, na miejscu od kilku godzin pracują pirotechnicy, prawda?
3: Jak przebiega ich akcja?
5: Tak.
3: Witaj.
5: W tej chwili próbują ustalić, co znajduje się w plecaku, który 19-latek w chwili ataku na uczniów i nauczycieli miał ze sobą. Z tego plecaka w pewnym momencie zaczął unosić się dym. To zaniepokoiło uczniów, którzy natychmiast wyrzucili ten plecak przez okno. Pirotechnicy sprawdzają teraz, czy w środku nie ma materiałów wybuchowych. Prace są na tyle poważne, że strażacy i policjanci przed chwilą zagrodzili możliwość przejścia parkiem, który przylega tutaj do terenu szkoły. Piesi są kierowani na pobliskie chodniki. Wśród nich jest wiele osób, które wciąż nie mogą dojść do siebie po tym, co stało się tu dziś przed południem.
6: Po 11 byłam z psem na spacerze, przychodziłam.
5: Czy pani to słyszała?
6: Nie, tylko przychodziłam, a do mojej chrześniaczka była w szkole właśnie i mówiła, żebym stąd uciekała, bo on dalej tu biega. A mówię, że co? No i byłam w szoku i szybko zawróciłam do domu. Znaczy oni nie wiedzieli też nic, bo byli w klasach zamknięci. Ona się bała, chciała wracać jak najszybciej do domu.
5: No, powiedziała mi mieszkanka ulicy Traugutta w Ostrołęce, tej ulicy, przy której znajduje się zespół szkół zawodowych numer 4, w którym nożownik zaatakował dziś swoich nauczycieli i kolegów z klasy. I stąd właśnie Michał Radkowski.
3: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na drodze S5 na Dolnym Śląsku.
4: Do wypadku, w którym jedna osoba została ranna, doszło w pobliżu węzła Kryniczno.
3: I tam zablokowana jest trasa w stronę Wrocławia.
4: Aż 18 tysięcy osób wystartuje w 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim.
3: Zmagania na dystansie ponad 21 kilometrów już w najbliższą niedzielę.
4: Długa trasa.
3: No i tak, ale jak usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny, przyjazna nawet dla okazjonalnych biegaczy.
7: Każdy biegający człowiek może to przebiec. No fajny dystans taki, żeby się sprawdzić. No maraton wymaga jednak dłuższych wybiegań, większej wytrzymałości, a półmaraton w zasadzie jest dla każdego.
8: A co jest wyjątkowego tym krakowskim?
7: Biegnie się przez centrum miasta. No ja jestem akurat z Krakowa, więc to miasto jakby znam, ale dla kogoś, kto przyjeżdża z innego miasta, uważam, że to jest fajnie, że takie zwiedzanie przez bieganie.
4: Zgrabnie podsumował pan Łukasz z krakowskiego klubu Mastersów.
3: Start i meta niedzielnej rywalizacji w Tauron Arenie.
9: Kronika faktów RMF FM.
3: Dokładnie pół wieku mija dzisiaj od koncertu, który zapisał się w historii polskiej muzyki i telewizji.
4: Mamma mia. 7 października 1976 roku szwedzki zespół ABBA pierwszy i jedyny raz odwiedził Warszawę, występując w słynnym programie Studio 2.
3: Ten występ przyciągnął przed telewizory tylu widzów, że ulice w Polsce świeciły pustkami.
4: A wy? Pamiętacie jeszcze te cudowne hity sprzed lat?
10: Mamma mia.
11: Mamma mia, here I go again. Oczywiście, ABBA jest zespołem mojego dzieciństwa.
8: Jakie wspomnienia przywołuje?
11: Taniec w domu z mamą, w dużym pokoju, w salonie, szaleństwo oczywiście.
8: Przy Mamma Mia czy przy innej piosence?
11: Przy wszystkim po kolei. Cała ABBA jest cudowna. Dancing Queen.
12: No ja uważam, że to jest absolutnie magiczny zespół i że te piosenki są takie mądre, a jednocześnie są takie fajne, melodyjne.
3: Zachwycali się śpiewająco mieszkańcy Warszawy.
4: Tych plenerowych koncertów ABBY bis słuchał Michał Dybrowicz.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: Pięknie Ola Filipek śpiewa i pogoda również śpiewająca. Jutro od 17 stopni w Gdańsku do nawet 23 na południu kraju, w Rzeszowie między innymi. Więc mamy taką radę, jeśli ktoś jutro rano wychodzi z domu, warto założyć jakąś taką lekką kurtkę, ale po południu na pewno przydadzą się okulary przeciwsłoneczne.
15: I korzystajmy z tego słońca, bo już w piątek temperatura miejscami spadnie nawet o 10 stopni.
2: Czyli jesień przestanie udawać lato.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: Tak, to za moment. Za chwilę ktoś z was wygra 10 tysięcy złotych, jeśli tylko odbierze telefon i poda hasło. Hasło
15: jakie?
2: Na dziś to, proszę, no ty to powiedz.
15: Ty to powiedz.
2: Nie, ty.
15: Kapibara moczy nogi w kisielu.
2: Tak.
15: To jest nasze hasło. Kto pilnuje telefonu? No ktoś, kto wrzucił pineskę spoza Polski, chociaż ma na pace warzywo, które w Polsce również robi.

0: No i proszę bardzo, wbił pineskę, a teraz do niego dzwonimy. Daniel, bo o nim mowa, jeszcze musi odebrać od nas telefon specjalnym hasłem.
1: No to co? Dzwonimy pod wylosowany numer. A czy wylosowany? No nie jest wylosowany, to jest znaleziona pineska na naszej mapie na www.rmf.fm. Podpowiadaliśmy, kto to może być, więc osoba zainteresowana chyba wie, co zrobić. Złapać za telefon i powiedzieć specjalne hasło.
0: Czekamy 30 sekund.
1: Słuchawki. A 15 sekund już minęło, więc coraz mniej czasu na to, żeby ten telefon odebrać. Halo,
0: Daniel,
1: halo, prosimy.
0: Daniel,
1: no i to hasło. Danielu, przypominamy o kapibarze.
0: Daniel. Ostatnie 2 sekundy i...
1: No niestety, Daniel właśnie stracił swoją szansę na 10 tysięcy złotych. Zgodnie z regulaminem dostaje od nas nagrodę pocieszenia. Natomiast skoro hasło nie padło, no to jeszcze dziś spróbujemy zadzwonić do kolejnej osoby, która ma szansę wygrać 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy od razu, jakie to hasło ma być.
0: Możemy jeszcze raz? No dobrze. Kapibara moczy nogi w kisielu.
1: Tym hasłem odbieracie telefon jeszcze dziś.

0: dwa proste kroki. Po pierwsze odebrać telefon, po drugie powiedzieć magiczne hasło, no i bach, na czyjeś konto wleci 10 tysięcy złotych.
1: Nie wbijamy nikomu szpilki, wbijamy tylko pineski. Do Daniela nie udało nam się przed momentem dodzwonić, więc dzwonimy do kolejnej osoby, do Bartosza. Mamy nadzieję, że Bartosz odbierze. Czekamy oczywiście 30 sekund, no i przypominamy, Bartosz musi odebrać od nas hasłem. Czy tak się stanie?
2: Taki baran, moczy nogi w cielu.
0: Bartosz, tak się wygrywa! 10 tysięcy złotych!
1: Ale jesteś uważnym słuchaczem! Jak dobrze, że jesteś z nami, stary!
0: Gratulacje!
2: To super, cieszę się!
0: Miłe popołudnie!
2: Jeszcze bardziej.
0: Jesteśmy w kontakcie w takim razie. Trzymaj się ciepło, do usłyszenia, a już niedługo kolejna taka okazja. Trzeba słuchać RMF FM. No i odbierać telefony.
1: Dokładnie tak. Wbijajcie pineski.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
12: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
13: Po reklamie.
14: Fakty RMF FM o 17.30 mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
15: Przed czasem zakończyła się operacja neutralizacji min lotniczych z czasów II wojny światowej.
16: Od poniedziałku w Świnoujściu nurkowi minerzy usuwali niewybuchy, które znaleziono w rejonie budowy terminalu kontenerowego.
15: A o szczegółach tej operacji opowie Anna Pałamar. Anno, dlaczego operacja zakończyła się tak szybko?
17: Pomogły dobra pogoda i współpraca ze strony mieszkańców i turystów. Przypomnę, podczas działań obowiązywał bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Gdyby ktoś wszedł w tym czasie do Bałtyku, służby musiałyby przerwać pracę. Ładunki były neutralizowane metodą deflagracji, która pozwala na wypalenie części trotylu pod wodą, bez detonacji. Z lądu spacerowicze mogli zaobserwować więc jedynie statki. Nie było widowiskowych słupów wody. Łącznie zneutralizowano 5 morskich min, w sumie 2,5 tony ładunku wybuchowego.
16: Dokąd zmierzasz, matematyko?
18: Takie pytanie warto zadać w dniu, w którym OpenAI opublikowało aż 722 prace naukowe dotyczące rozwiązań różnorodnych, bardzo trudnych problemów matematycznych. Rozwiązań, których dokonano z pomocą sztucznej inteligencji.
15: W studiu Człowiek, Grzegorz Jasiński.
18: Witam ponownie.
15: W środowisku akademickim zapanowała konsternacja.
18: New Scientist cytuje kilku matematyków, którzy reagują mieszanką zdumienia, podziwu, niedowierzania. Przyznają, że możliwości AI jeszcze kilka lat temu nieporadnie radzącej sobie z matematyką są teraz zaskakująco wyrafinowane, ale wskazują na potrzebę ostrożności, bo zweryfikowanie tych prac nieco potrwa. Niektórzy podkreślają, że skala publikacji i brak szczegółowych wyjaśnień, choćby opisu konkretnego modelu, które problemy rozwiązywał, mogą utrudnić włączenie tych odkryć do takiego ogólnego zasobu wiedzy matematycznej. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że świat matematyki i praca matematyków już nigdy nie będzie taka sama.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
15: A jaka jest aktualna ekonomia? Zaprasza Krzysztof Brenda.
20: Witamy, Krzysztofie.
21: Dzień dobry. Polski złoty wyraźnie traci dziś na wartości. Zagraniczne waluty przez to idą w górę. Euro kosztuje teraz 4,38 zł. Dolar 3,93, czyli o 4 groszy więcej niż wczoraj. Frank szwajcarski kosztuje 4,71, a brytyjski funt 5,18. Polskiemu złotemu nie pomógł fakt, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dzisiaj stopy procentowe na niezmienionym poziomie. I to po pomimo inflacji rosnącej oraz przekraczającej progi bezpieczeństwa. Zdaniem ekonomistów podwyżka stóp, czyli podwyżka oprocentowania kredytów, możliwa jest za miesiąc. Złotego ma wzmocnić w przyszłości zwiększanie rezerw złota posiadanych przez Narodowy Bank Polski. We wrześniu bank kupił kolejnych 25 ton złota, a to największe zakupy od półtora roku. To oznacza, że w skarbcach NBP mamy teraz 675 ton złota. Prezes banku Adam Glapiński zapowiadał niedawno, że ostatecznie będzie chciał dojść do 700 ton. Szef NBP wydaje więc fortunę na złoto. Większość z nas natomiast wydaje fortunę na czarne złoto, czyli na ropę. Znamy ceny paliw, które będą obowiązywały jutro. Benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 6,83, czyli o 3 grosze mniej niż dzisiaj. Diesel natomiast potanieje o 6 groszy i nie będzie mógł kosztować więcej niż 7,74.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i BigStar.pl.
1: No i mamy hit na drogę w RMF FM. Ewa do nas napisała SMS-a pod 3322, że dawno nie słyszała swojej imienniczki na naszej antenie.
2: O, to bardzo dobrze się składa, to jakiś znak ewidentnie.
1: To chyba tak. Jadę właśnie na wyjazd służbowy do Czech, poproszę Ewę Farną. No to gramy.

0: sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i BigStar.pl.
1: Reklama.
0: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze

0: boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
11: Nie spodziewałem się.
10: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych i teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
11: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
10: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: Po reklamie.

0: bez końca to można słuchać tego głosu. Oskar Cyms za nami w RMF FM w programie Lepsza Połowa Dnia.
1: A my sobie tak dzisiaj z Olą rozmawiamy, kiedy leci dla was najlepsza muzyka. I takie pytanie mam do ciebie. Czy jakbyś miała taką możliwość, żeby w najbliższy weekend pójść na koncert wybranego przez ciebie artysty, to byś wiedziała, kogo wybrać?
0: A taki dowolny artysta na całym świecie?
1: Dowolną osobę możesz sobie wybrać.
0: Kurczę, kiedyś miałam bilet, ale niestety coś mi wypadło, musiałam ten bilet oddać na koncert Katy Perry.
1: Widzisz, no
0: i do dziś żałuję.
1: Idealnie się składa, no nic straconego, bo Katy Perry, a raczej Maria Sadowska w jej najpiękniejszym wydaniu, pokaże się w programie Twoja twarz brzmi znajomo.

0: Trzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
6: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
5: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
5: Aflofarm.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
11: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
10: Czarne skrzynki.
11: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
10: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
12: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: Po reklamie.
14: Ola Filipek i Olek Sikora, dziękujemy Wam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów o 18.
15: A o tej porze fakty mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
14: Meldujemy się.
16: Warto posłuchać.
17: Ze szpitala do policyjnej izby zatrzymań trafił nożownik z Ostrołęki.
16: 19-latek, sprawca ataku w szkole, ranił 9 osób.
17: W faktach także aktualny raport ze zbuntowanej stolicy Francji.
16: Pale Paryż, czyli ogień młodzieżowej rewolty nad Sekwaną.
17: Za chwilę w RMF FM popołudniowa rozmowa.
16: Piotr Salak zaprosił wiceministra aktywów państwowych Konrada Gołotę.
17: Jakub Z., 19-latek z Ostrołęki, który przed południem zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli, opuścił szpital.
16: Został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Wkrótce ma zostać przesłuchany, dowiaduje się nasz reporter.
17: W faktach ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który jest przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce.
16: I witamy Michała Radkowskiego.
18: Witam, dzień dobry.
16: Michale, jakie są Twoje najnowsze ustalenia?
18: Lekarze zezwolili na wypuszczenie 19-latka ze względu na jego dobry stan zdrowia. Teraz, jak mówiliście, przebywa w komisariacie na izbie wytrzeźwień. Wiadomo, że pobrano od niego krew. Będzie badana, czy napastnik nie był pod wpływem substancji odurzających. Wiemy, że wcześniej, jeszcze przed dzisiejszym atakiem, był notowany przez policję za posiadanie narkotyków.
19: Napastnik, mogę potwierdzić, że wyszedł już ze szpitala, został przez nas zatrzymany. Pozytywna informacja jest taka, dosłownie sprzed chwili, że dwie osoby, dwóch uczniów, które był w szpitalu, również ten szpital opuściły.
18: Powiedział mi przed chwilą rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. Na razie nie wiadomo, kiedy pozostałe poszkodowane osoby, nauczyciele i uczniowie wejdą ze szpitala. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
16: nie gaśnie ogień rewolty we Francji.
17: W samym centrum gwałtownych zajść w Paryżu był korespondent RMF FM Marek Gładysz.
16: Marku, przedstaw aktualny raport z niespokojnej metropolii nad Sekwaną.
0: Starcia z policją wybuchły po zablokowaniu przez studentów wejścia do paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, jednej z najbardziej renomowanych francuskich uczelni wyższych, na znak solidarności ze strajkującymi już od ponad 2 tygodni licealistami. Ci ostatni blokują ponad 500 gmachów szkolnych w całym kraju, strajkują też studenci blisko 40 uczelni wyższych. Jeżeli rząd nie pójdzie na ustępstwa, to będziemy coraz bardziej zdeterminowani i zorganizujemy jeszcze więcej protestów, tłumacz mi jeden ze strajkujących licealistów, którzy żądają między innymi lepszych warunków w szkolnych klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
2: Rozmowa pod koniec dnia w RMF FM.
16: W studiu popołudniowej rozmowy w RMF FM czeka Piotr Selak.
17: I jego gość. Witamy panów.
16: Witamy.
20: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy. Dzień dobry, panie ministrze.
21: Dzień dobry, dobry wieczór.
20: Panie ministrze, ponad rok temu wleciały do Polski ruskie drony. Wtedy strzelaliśmy do nich z samolotów i z drogich pocisków powietrze-powietrze. Dzisiaj byłoby to samo?
21: To jest bardzo pojemne pytanie, dlatego że też zależy, o jakich dronach mówimy.
20: A czyli byłoby to samo, jak pan tak mówił?
21: Nie. W międzyczasie pojawiły się kilka tygodni temu coś, co jest zmorą Ukrainy i wszyscy dzisiaj szukają na to odpowiedzi, czyli drony odrzutowe.
20: Za chwilę o tym porozmawiamy, ale gdyby doszło do powtórzenia sytuacji z września ubiegłego roku, to mamy już w tej chwili gotowy system do zastrzeliwania
21: pierwsze
20: dronów,
21: systemy, pierwsze elementy systemu SAN, który został podpisany w grudniu ubiegłego roku, trafią jeszcze w tym roku, czyli w ciągu najbliższych 2,5 miesiąca do naszych sił zbrojnych.
20: To będzie
21: system
20: początek?
21: SAN, czyli system. To będzie początek, to będzie 18 w sumie modułów ogniowych, czyli 700 pojazdów, na których będą postawione efektory, czyli to, czym zastrzeliwujemy, radary, integracja tego dowodzenia.
20: Czyli do końca roku 3 z 18, rozumiem, tak?
21: Taki był plan.
20: I żadnego opóźnienia, bo tam jest sporo elementów, które się składają na ten system. Nie ma żadnego opóźnienia w tej chwili, jeśli chodzi o realizację programu.
21: Na dzisiaj nie ma opóźnienia. Oczywiście jest to też system, który dzisiaj być może będzie wyglądał inaczej niż na finalizacji, bo on jest zrobiony w ten sposób jako otwarty system, trochę jak z klocków Lego, że być może w przyszłorocznych zestawach będziemy coś dokładali. Wtedy opóźnienie teoretycznie może wystąpić, bo na przykład coś będziemy musieli zintegrować, co się pojawi, nowy element, tak? Natomiast jeżeli chodzi o te założenia, które mamy od początku, tu idzie wszystko skończyć.
20: Czyli rozumiem, że gdyby dzisiaj powtórzyła się sytuacja z września, to byśmy dokładnie musieli podrywać samoloty i strzelać z samolotów i znowu się trzeba byłoby strzelać z pocisków powietrze-powietrze, tak? Gdyby to dzisiaj się stało?
21: Dzisiaj jest... Myślę, że to jest pytanie do sztabu generalnego. Jeżeli
20: ale
21: sztab generalny...
20: Ja odpowiadam
21: za SAN i za uzbrojenie, tak. Natomiast proszę... Nie będę wyręczał w tym momencie, i to nie jest żaden unik naszych oficerów, bo być może jest tak, o czym ja nie mam, mogę o tym nie wiedzieć, że w międzyczasie pozyskaliśmy również inne środki zwalczania dronów, o których ja nie wiem, a nie chciałbym nikogo wprowadzać tutaj w błąd swoim mylnym stwierdzeniem.
20: Pan mówi, że największe zagrożenie w tej chwili robią drony odrzutowe, a gdyby wleciały drony odrzutowe, to mamy do nich czego strzelać?
21: To akurat tutaj jest kwestia lotnictwa, poderwania myśliwców.
20: Czyli w systemie SAN, rozumiem, nie mamy środków do zastrzeliwania dronów odrzutowych?
21: Nie, bo drony odrzutowe to jest kwestia ostatnich kilkunastu tygodni.
20: A to chce mi pan powiedzieć, że budujemy system, który nie reaguje na to, co się dzieje na teatrze wojennym?
21: No właśnie budujemy system, który ma mieć możliwość uzupełniania o kolejne elementy. Dzisiaj poza myśliwcami nie ma jeszcze nikt skutecznego systemu przeciwko dronom odrzutowym takim, jakie zastosowała Rosja. Ale za kilkanaście tygodni, bo wszyscy nad tym pracują, te systemy już będą i wtedy będą implementowane. To jest wyzwanie tego teatru wojennego i tego, co dzisiaj mamy, że z jednej strony mamy tradycyjny przemysł zbrojeniowy, tradycyjny sposób działania wojska, a z drugiej strony w niektórych kwestiach zmienia się sytuacja co 2-3 miesiące.
20: Czyli budujemy...
21: I ten system był tak budowany...
20: Żeby mnie pana dobrze zrozumiał, budujemy system, który w tej chwili już nie do końca pasuje do tego, co się dzieje na teatrze działań między Ukrainą a Rosją, tak?
21: Właśnie odwrotnie. Budujemy system, który odpowiada na większość zagrożeń, które mamy, natomiast te zagrożenia nowe będą się pojawiały i po to ten system został stworzony jako system otwarty, żebyśmy kolejne elementy mogli dodawać. Na przykład rzeczą, nad którym pracujemy bardzo mocno, to są efektory tak zwane niekinetyczne. Kinetyczne to jest jak zestrzelimy. Niekinetyczne to jest jak na przykład zakłócimy falami albo działkiem laserowym. I takie rzeczy będą się cały czas pojawiały.
20: Wie pan, ile takich dronów zestrzeliwują niekinetycznie Ukraińcy? To jest, znaczy zestrzeliwują tylko 10%. Tylko 10%. Pytanie, czy ten nasz system SAN będzie rzeczywiście aż tak skuteczny, żeby...
21: Ale są różne rodzaje dronów, bo proszę pamiętać, że on nie służy tylko, system SAN nie służy tylko do ochrony granicy. Po to jest postawione na ciężarówkach, żeby można go było na przykład przesunąć do ochrony infrastruktury krytycznej. I już na przykład nad rafinerią raczej nie będzie pan chciał strzelać, prawda?
20: A co gdyby była taka potrzeba? Jeżeli my mówimy o 18 bateriach i 54 plutonach, to tej infrastruktury krytycznej mamy dużo więcej, panie ministrze. Pan o tym lepiej wie niż ja.
21: Ale to jest tak bardzo ciekawie zadane pytanie. Ale mamy kilka warstw obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Mamy myślice. Znaczy, to też nie jest tak, że my mamy mieć system SAN na ciężarówkach do ochrony każdego elementu infrastruktury krytycznej, bo tego nikt na świecie nie ma. To jest niemożliwe. Ale po to mamy największe natężenie tych systemów na granicy, żeby maksymalnie to, co wlatuje, zatrzymać na granicy. Natomiast mamy ten odwód. Podkupiłby było, no co, mamy lać setki ton, tysiące ton betonu pod fundamenty, postawić to w jednym miejscu, żeby było pomnik nie do ruszenia.
20: Wręcz odwrotnie. Ja mówię chociażby o tej krytyce, o której, którą przedstawia Michał Dworczyk, który mówi, że ten system powinien być bardziej rozproszony.
21: Nie lubię, może nie chcę do końca polemizować z Michałem Dworczykiem, ale przez chwilę to porobię. Michał Dworczyk opowiada różne rzeczy, najpierw zapominając, że był współodpowiedzialnym za budowę kompetencji Polski w tym dziedzinie przemysłu obronnego, a pojechali wtedy na zakupy spółki do Korei. Potem były jakieś dziwne pomysły w tamtym rządzie dotowania zamówieniami firm, które nie miały prywatnych linii produkcyjnych, żadnego doświadczenia.
20: O jakiej firmie pan mówi?
21: No, przecież Michał Dworczyk cały czas powtarza o tym, że powinniśmy amunicję 155 rozproszyć po prywatnych firmach. Tylko nie ma dzisiaj w Polsce prywatnych firm, które mają kompetencje do budowy. Chcieli zbudować za publiczne pieniądze swoje zbrojeniowe Red Izbet. I dzisiaj Michał Dworczyk z uporem maniaka powtarza, bo jego kolega Mateusz Morawiecki chciał już rozwiązywać Polską Grupę Zbrojeniową. Polska Grupa Zbrojeniowa, która ma zamówienia z sejfa na 110 miliardów złotych, realizuje kluczowe potrzeby wojska. Inwestuje, bo ponad 9 miliardów złotych zainwestowane z Funduszu Inwestycji Kapitałowych w rozwój zdolności produkcyjnych. Nagle pojawia się cały na biało i mówi, nie, to trzeba zrobić inaczej, trzeba to dać do prywatnych. Ale zapytajmy, do jakich prywatnych? Jak przyjdzie i powie o jakimś konkretnym systemie, który należy wykorzystać, to ja chętnie się
20: ale sami będzie, sami korzystacie z firm prywatnych, to jest ministrze.
21: Ale nie. Ale mówimy o konkretach. Jeżeli ja do pana przychodzę i mówię o tym, że chcemy współpracować z przemysłem amerykańskim, to na przykład kładę na stół projekt Barracuda 500. Pociski kierowane, zasięg 925 km. I mówię, że wchodzimy w partnerstwo, to produkujemy. Taka opowieść, że powinno się to robić inaczej, ale nie podam przykładów, to jest bajkopisarstwo. To jest robienie kampanii wyborczej bez żadnego konkretu.
20: Panie ministrze, czy zmieńmy temat. Czy Orlen przejmie część akcji Polskiej Grupy Kapitałowej? Polskiej Grupy Zbrojeniowej? Czy Orlen przejmie część aktywów Polskiej Grupy
21: Nie wiem.
20: Zbrojeniowej?
21: Nie wiem tego. To, co na razie, czym się na razie zajmujemy, to jest wycena Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
20: Ale to pan musi to wiedzieć.
21: Ale już odpowiadam na pana pytanie. Drugą rzeczą, to co chcemy zrobić, żeby móc podejmować dalsze decyzje, jest ujednolicenie struktury właścicielskiej. Już tłumaczę. Dzisiaj Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Holding Obronny mają udziały w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. To jest zaszłość. Proszę pamiętać, że Polska Grupa Zbrojeniowa jako podmiot istnieje dopiero od 12 lat.
20: No dobrze, to jeżeli już to zrobicie, panie ministrze, to, to wyobraźmy sobie, że ten krok będzie
21: zrobiony. Zrobimy, to trochę to potrwa. I co wtedy?
20: I wtedy pytanie, czy Orlen na przykład wykupi część akcji Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
21: Myślę, że gdyby Orlen bądź inna duża spółka Skarbu Państwa chciała dodatkowo, zamiast sama, zainwestować wspólnie w budowę tej nogi defense, to zasadnym jest, żeby wtedy zainwestowała w dalsze dokapitalizowanie i rozwój Polskiej Grupy
20: Zbrojeniowej. Ale spółki Skarbu Państwa są na giełdzie. To nie jest niebezpieczne?
21: Dlaczego?
20: No, dlatego chociażby, że można potem wykupić te akcje orlenowskie.
21: Nie dlatego, że przecież spółki Skarbu Państwa, które są na giełdzie, państwo zachowuje nad nimi pełną kontrolę.
20: Tak mówi nasz gość rozmowy popołudniowej, Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: No to już można rozpoczynać program, prawda?
22: Zdecydowanie. Poplista, widzę, że kolega jedzie na kawie.
3: No oczywiście, bo kawa to jest bardzo dobra sprawa.
22: No to my dla wszystkich, którzy, tak jak ja jadę na radio.
3: No i bardzo dobrze. Darek Maciborek, dobry wieczór.
22: Marcin Jędrych, dla dziewczyn i dla chłopaków. Chłopaki.
3: O, proszę.
22: Na dziesiątym.

0: Armin van Buuren, Sasha Everlasting. Tutaj takie prace trwają naprawcze, tak? Kolega tutaj nam...
1: Musimy troszeczkę zwolnić, mamy aktualnie drobne roboty radiowe.
0: Mogę powiedzieć, co to się tutaj dzieje?
1: Bardzo proszę.
0: To jest taki uchwycik słuchawkowy, który jest bardzo przydatny w czasie, kiedy się tutaj pracuje przy tym stole.
1: No jeżeli chcecie uchwycić jakąś dobrą nutę i jesteście przed robotami drogowymi, to zwolnijcie, dajemy klimat.
0: Tak, bo Kwiatkowski i Margaret właśnie teraz zrobią to, co trzeba.
1: Teraz zapytaj, kiedy skończą się te roboty drogowe.
0: Później ci opowiem.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie.

0: No jak zakochani. Jak zakochani między nutami Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci powiem na top ten poblisty.
1: Nie powiem, tylko opowiem. Tam jest opowiem. Popatrz wyraźnie na tytuł.
0: Ale ja powiedziałem, że później ci powiem, jak są zakochani.
1: Dobra. Bo ja już się pomyliłem. 6224 notowanie poblisty. Za chwilę będzie piękna ballada. Jeszcze jedna taka w stylu jesiennym.
0: Karol G. Bruno Mars, właśnie z nami.
1: Właśnie, sprawdźcie, jak się przytula przy takim nagraniu.
0: Na czerwonym?
1: No pewnie.
2: Sponsorem poblisty jest Komputronik, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
3: Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 Premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Codziennie po 17.
4: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
11: Trwa poplista w RMF FM.

0: drodzy słuchacze poplisty, właśnie teraz w naszym programie Darek zwróci się do was z bardzo ważną myślą płynącą z tej piosenki.
1: Mamy czas. Podchwyciłem sentencję z piosenki Dawida Podsiadło na błysk. Czyli nie gońcie już dzisiaj, ze wszystkim zdążycie.
0: Mądrze mówi kolega.
1: Macie czas. I my ten czas dla was spożytkujemy na muzykę, którą wam nie ucieknie.
0: Tak, będzie Fast Boy i Music Sounds, czyli coś, co fajnie brzmi.
1: Wyzwolicie? A my przyspieszymy.
0: No i go.

0: Nie, winne dwie minutki z haczykiem, ale wkręca strasznie to nagranie. Tak. To się będzie tańczyło na waszych domówkach. Tak, tak. To jest taka muzyka, która przełamuje lody.
1: O, dobrze, to a propos przełamywania, to ważna informacja. Czytam tu w raportach od naszych specjalistów od dróg, że właściwie większość utrudnień, które były w ostatnich godzinach na różnych drogach, na 902, na A1, A2, wszystko się skończyło, można jechać swobodnie i bezpiecznie.
0: No. Można jechać na radio.
1: O. Tylko nie kręćcie gałą.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA? Się okaże. Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
6: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.

0: W RMF FM za kwadrans godzina 19 to Swedish House Mafia i oczywiście Lika Lee w nagraniu Happiness i Soseda. W naszym dzisiejszym muzycznym repertuarze jest takie nagranie o jakże wymownym tytule Perfect Man.
1: Duszne, soulowe.
0: Duszne, soulowe. Darek, czy ty jesteś w stanie opisać jakby takiego prawdziwego, idealnego mężczyznę?
1: Co tam on ma? Oni są wszędzie.
0: Tak?
1: Przytuli, posprząta, zrobi zakupy, wypierze, jeszcze znajdzie czas na masaż po powrocie do domu.
0: Dajcie ludzie spokój, to faktycznie perfect man, tylko gdzie takiego chłopa szukać?
1: No dajcie głośniej, na pobliście. Teddy Swims.
0: Już jedzie do was, posłuchajcie, co wam zrobi teraz.
1: Wow.
0: Widziałeś go?
1: O, już wchodzi. Robi wielkie wow, dziewczyny.

0: Ale to już teraz?
1: Poczekaj, niech skończy dziewczyna.
0: Ale przepraszam, ja nie wciskam się między słowa serca, tylko
2: ja
0: ty.
2: Nie wciskam, tylko daję znać, jak chcesz mówić, to mów. Po prostu w radiu się tak robi.
0: Ale kobiecie się nie przerywa.
2: No to proszę, to kolega zaczyna.
0: Jest pytanie w SMS-ach 3322, bo no. Rozmawialiśmy o idealnych mężczyznach.
2: No.
0: Czy ty taki jesteś, MJ?
2: Oczywiście, że tak.
0: MJ?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Przecież każdego dnia mnie widzisz tutaj, co robię, nie? Wszystko to, o czym powiedziałeś.
0: No, ciasteczka też przyniesie. O.
3: Lista numer 1.
2: Ale my body isn't ready.
3: 1.
0: Ty musisz popracować na siłce czy coś.
2: Proszę pana, każdy poniedziałek pracuje.

0: Sponsorem poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
1: Reklama.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Nie odliczaj dni do weekendu.
5: Codziennie możesz mieć mały piątek.
4: Mele do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
0: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mrożące, krew w żyłach, wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
2: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
1: Czarne skrzynki.
2: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
4: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne. Po reklamie.
7: To już jest czas na fakty, bo na zegarze za chwilę będzie godzina 19. Słuchajcie, RMF FM.
8: Te najświeższe przedstawia Anna Wachowska.
9: Jestem, zapraszam. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Te informacje potwierdza RMF FM, prokuratura w Ostrołęce. Na początek nowe fakty w sprawie nożownika, który ranił 9 osób. Prokurator żąda najwyższej możliwej kary dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś premiera filmu Mniej obcy i o tym na koniec. Prokuratura w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli, a następnie po ucieczce z budynku postronne osoby. W sumie ranił 9 osób, został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Na linii faktów reporter RMF FM Michał Radkowski. Łączymy się z naszym głosem satelitarnym. Witaj. Jesteś przed zespołem szkół. Czy na miejscu są jeszcze pirotechnicy?
10: Nie, opuścili ten teren po godzinie 18, a to oznacza, że zakończyli sprawdzanie plecaka. Dosłownie przed chwilą Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła mi, że w plecaku znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Na razie nie chcę ujawniać więcej szczegółów, temat podać jutro podczas konferencji prasowej. Udało mi się też nieoficjalnie ustalić, że ładunek miał być prawie zdetonowany. No i faktycznie tuż przed odjazdem pirotechników była tutaj wyczuwalna woń, podobna do tej, gdy odpalane są petardy. Teren przed szkołą nadal jest tutaj wygrodzony, wciąż pracują tu policjanci. Nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa. Jutro wszystkie szkoły w Ostrołęce mają odwołane lekcje. Uczniowie mają jednak przyjść do szkół, tam będą na nich czekać psycholodzy. Jutro rano o 9 zbiera się znów sztab kryzysowy. Ten dzisiejszy pracował od 13 aż do 18.30. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
9: Sprawa tego, co wydarzyło się w Ostrołęce, powróci za chwilę w naszym informacyjnym radiu RMF 24. Gościem Tomasza Weryńskiego będzie psycholog społeczny profesor Zbigniew Nęcki. Polecamy tę rozmowę. Skala tej tragedii pokazuje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, mówił dziś prokurator po opuszczeniu sali sądowej w Piotrkowie Trybunalskim. Za dwa tygodnie, 21 października, poznamy wyrok w procesie Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1. Zginęli w nim rodzice i ich 5-letni syn. Prokuratura chce maksymalnej kary, 8 lat więzienia.
11: Ja po prostu uważam, że na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
9: To prokurator Aleksander Duda. Obrona wnioskuje o uniewinnienie Sebastiana M.
12: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
9: Mówiła adwokat Katarzyna Hebda. Sebastian M. po wypadku uciekł za granicę. Został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sprowadzono go do Polski w ramach ekstradycji. Od tego czasu przebywa w areszcie tymczasowym.
13: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
9: Rock'n'roll to bunt i wolność, mówią nam twórcy filmu Mniej obcy. Produkcja inspirowana życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk Jana Borysewicza dziś ma premierę. Reżyserem jest polsko-szwedzki twórca Christopher Rus, a główną rolę gra debiutant Mikołaj Bukrewicz.
14: Do filmu znaleźliśmy gitarę z 79 roku w takim samym odcieniu też jak miał Janek. I to jest gitara, na której Mikołaj w filmie gra.
15: Taka... Znaleźliśmy gitarę rekwizyt do filmu. Chris po prostu chciał mieć fajną pamiątkę, więc sobie kupił gitarę, którą potem użyliśmy na planie. Po prostu chciałeś sobie kupić gitarę.
9: Zapis spotkania Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z RMF FM i twórców filmu Mniej Obcy jest na rmf24.pl, a my słyszymy się o 20.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To my już zaczynamy, tak?
15: Oj tak, przypominają się rock'n'rollowe czasy z Jankiem Borysowiczem.
7: Oj tak.
15: Będziemy oglądać z wypiekami na twarzy historię polskiego rock'n'rolla. A teraz program Powerplay, Marcin Jędryk, Darek Maciborek.
7: Dobry
15: i okulary
7: wieczór,
15: tak. W kolorze różowym znacie, ale drogę w kolorze różowym to poznacie. Komu w drogę, temu Powerplay.
7: Tak, troszkę żeśmy się obśmiali, ale kto pamięta, ten wie, kto nie pamięta, ten się dowie. Może z filmu, a może z opowieści pozakuluarowych.

0: fajne Radio RMF.
1: Kolega mówi pierwszy?
2: Oczywiście.
1: No to proszę, bo kolega się zna na muzyce, to proszę.
2: No.
1: Nie mówi.
2: Ale to był żart taki prowadzącego.
1: Nie, no, bo nie, to bardzo proszę. No ty tu wiesz o tym gościu, bo ja nie znam tego typa w ogóle.
2: A, to nie jeden, tylko aż trzech. No. Narli, szwedzki DJ i producent, znany w środowisku EDM, trudne słowo, i Major League DJs, afrykański duet muzyki elektronicznej. No i to jest przykład Afro House.
1: Afro House, o, to warto posłuchać, bo to tak brzmi, jak u nas.
2: Nagranie nosi tytuł Wasted, ale nie zmarnujecie swojego czasu.
1: Kręcicie
2: się w ten beat.
1: W samochodzie znakomicie, tylko głośniczki trochę wyżej.

0: programie Powerplay. Wracamy teraz do tego niezwykle ważnego wydarzenia piłkarskiego, które miało miejsce dzisiaj w nocy, czyli pożegnanie Leo Messiego z reprezentacją Argentyny.
1: Płakali, oglądali mecz, ostatni mecz Messiego na zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. I mamy kilka sentencji, które warto, żeby zapadły w pamięć Messiego po pożegnalnym meczu. Proszę bardzo. Ta koszulka przez lata była moim marzeniem, moją dumą i moim życiem. Zawsze będę was nosił w sercu. Odchodzę w spokoju, dałem z siebie wszystko. No wielki piłkarz.
0: Tak, wielki piłkarz, i żeby jeszcze tak podsumować tę jego karierę oraz to, co dzieje się w świecie futbolu, to ważna myśl pojawiła się ze strony słynnego Cristiano Ronaldo.
1: A tak, wykorzystał całą sytuację i powiedział: bardzo przepraszam was, kibice, bardzo przepraszam, ale nie zamierzam kończyć kariery w reprezentacji Portugalii. Bardzo przepraszam.
0: Więc on dalej będzie grał, a Messi będzie się tylko przyglądał.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: W poprzednich odcinkach Lalki
4: jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie, niestety.
3: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
5: Czyta Andrzej Seweryn.
6: Reklama.
7: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
8: Ej, dziewczyny!
9: No?
8: Jest temat.
3: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
9: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
10: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
3: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM.
11: Weekend nabiera rumieńców.
3: Łukasz Złodziej zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
11: Super, bardzo dziękuję.
3: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność, wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
18: tworzona przez miliony słuchaczy
19: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
17: Czas na kolejny rozdział.
3: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
20: Urodzinowa wielka 30 okazji w Computronic. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Computronic.
21: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
22: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
21: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
22: Ach, ci panowie z Media Expert.
21: Prawda?
23: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: to może być taki nieoficjalny hymn programu Powerplay, bo to jest to.
1: Oj, tak,
0: to
1: smakuje.
0: Jest to wieczorową porą.
1: Oczywiście.
0: Robimy wam bardzo dobry wieczór.
1: Mhm. I teraz właśnie a propos tego dobrego wieczoru, mamy tutaj kolegę, który ważny komunikat chciał przekazać.
2: Chciałbym zadedykować piosenkę wszystkim kobietom, które są aktualnie na drodze.
1: O, proszę bardzo.
0: Dziewczyny.
1: Mamy dziewczyny. Coś specjalnego.
0: O, że to matko, jedyna córko wszystkich śpiewających poetów, to jest Prince z nagraniem The Most Beautiful Girl in the World.
1: Proszę pani.
0: I wtedy już nie nazywał się Princem, tylko symbolem.
1: Mm-hmm, ale
0: nie mówcie do mnie Prince, tylko symbol.

0: Rozrywkowy beat dla odpoczywających w to środowe popołudnie i wieczór. To było Danza Kuduro.
1: O, tak mi zagraj, piękny cyganie.
0: Oczywiście,
1: tak mi zagraj rozrywkowo. Na Podlasiu będą koncertowe urodziny króla latinopolskiego, no i jego zaproszonych gości.
0: Tak, bo burmistrz miał też kazał pomalować drogę na różowo dla Skolina. Mm-hmm. Wszystko z okazji tych 30 urodzin, no właśnie.
1: Kiedyś malowano trawę na zielono, a teraz drogę na różowo.
0: Ale mnie się wydaje, że jednak taki zielony to byłby bardziej praktyczny. Róż nie pasuje.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje. Najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź. Miasto gospodarz.
5: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego mennica-apart.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
13: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
14: Pan mi kibicował i dobiegłam.
15: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
16: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na dzień nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
17: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
18: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
17: Z PSB zawsze się da.
19: Po reklamie.
20: A w RMF FM Powerplay i dwie radiowe legendy. Darek Maciborek i Marcin Jędrych.

0: przetrzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
3: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
2: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
7: 20 na zegarze, tak, to jest ta pora, kiedy w RMF FM są najnowsze fakty.
8: W studiu faktów RMF FM Anna Wachowska, zapraszamy.
9: Obecna. 19-latek, który ranił 9 osób w Ostrołęce, spędzi noc w policyjnym areszcie. Za chwilę relacja reportera RMF FM. Mamy także nowe fakty w sprawie śledztwa dotyczącego zbrodni w klasztorze w Jarosławiu. Ten koncert przeszedł do historii. 50 lat temu ABBA porwała Polskę. Będą także fakty sportowe. Nożownik z Ostrołęki tę noc spędzi w policyjnym areszcie. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne, w sumie 9 osób. Ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa. W Ostrołęce jest reporter RMF FM Michał Radkowski. Łączymy się z naszym wodzem satelitarnym. Dobry wieczór. Kiedy 19-latek zostanie przesłuchany?
10: Najpóźniej w piątek w południe, ale niewykluczone, że dojdzie do tego jutro. Już po południu prokuratura ma 48 godzin na to od chwili zatrzymania Jakuba Z. A ten, przypomnę, został dziś zatrzymany przez policjantów właśnie około 12 w rejonie plaży miejskiej nad rzeką Narew. Na razie 19-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Przed chwilą Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła, że badany był przez pirotechników plecak, który chłopak miał zostawić w sali, której zaatakował uczniów i nauczycieli.
11: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji. Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników, będzie poddana oględzinom i ewentualnie jutro będziemy mogli Państwu podać, co faktycznie znajdowało się w tym plecaku.
10: Jutro prawdopodobnie prokuratura poda też, jakie zarzuty może postawić 19-latkowi. Mówi się, że w tej chwili w związku z tym, co znaleziono w plecaku, można mu będzie postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Sprzed prokuratury okręgowej w Ostrołęce, Michał Radkowski.
9: Przemyska prokuratura przesłuchała nożownika, który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga. Do przesłuchania doszło dzisiaj. Podejrzany Ihor M., obywatel Ukrainy, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Więcej o tym usłyszycie w kolejnych faktach. Syntetyczne narkotyki warte co najmniej 35 milionów złotych przejęli w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zlikwidowali fabrykę klofedronu, zwanego też kryształem. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tej akcji?
12: W dwóch miejscowościach w powiecie włocławskim funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. Podczas przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń odkryli laboratorium, a w nim ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą. To było w sumie 2000 litrów płynnego 3CMC. Chemicy mogli z tego uzyskać około 800 kg kryształu. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Szubinie zarzuty wytwarzania na dużą skalę narkotyków. Wszyscy trafili do aresztu, grozi im 20 lat więzienia.
13: Te fakty warto przypomnieć.
9: 50 lat temu szwedzki zespół ABBA nagrał swój kultowy i jedyny występ w Polsce. Przyciągnął on przed telewizory tylu widzów, że ulice świeciły pustkami. A czy wy pamiętacie te hity sprzed lat?
14: Mamma mia, here I go again,
15: Mamma mia, cała ABBA jest cudowna.
16: A ta najmądrzejsza, najważniejsza, najfajniejsza, najbardziej melodyjna?
17: Jest taka piosenka, tak, the winner takes it all chyba, coś takiego było. Tak mi się wydaje.
16: Zwycięzca bierze wszystko.
17: Tak jest.
14: The winner takes it all.
17: Rozstaniu i ona jest taka smutna, jednocześnie właśnie melodyjna, fajna. To jest pokoleniowo zespół między moimi rodzicami a mną mniej więcej. Także ja...
16: Ale brzmi dobrze i trafia w jakąś strunę.
17: Moim zdaniem to on się w ogóle nie starzeje. No jest coś fantastycznego.
9: To prawda. Te wspomnienia wśród mieszkańców Warszawy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ja już dziękuję i dobrego wieczoru wam życzę, a na fakty o 21 zapraszam w imieniu Katarzyny Podrasy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
18: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Pekinie. Nasza zawodniczka pokonała wschodzącą gwiazdę amerykańskiego tenisa Iwę Jowicz. Pewne zwycięstwo. 6-1, 6-3. Kolejną rywalką Polki będzie w piątek Belgijka Elis Mertens. W Szanghaju w pierwszej rundzie porażka Kamila Majchrzaka po bardzo wyrównanym meczu z Niemcem Janikiem Hanfmanem. 3 sety, 3 tiebreaki, ponad 3 godziny gry przez cały mecz, ani jednego przełamania. W pierwszym tiebreaku górą Polak, dwa kolejne już pod dyktando Hanfmana. Szczypiorniści Industrii Kielce mają przed sobą trzeci mecz w Lidze Mistrzów. Rywalem będzie Magdeburg, czyli jedna z najlepszych drużyn Europy, która w poprzednim sezonie zajęła trzecie miejsce w tych prestiżowych rozgrywkach.
19: Przyjdziemy jako, moim zdaniem, jako faworyt, ale my gramy u siebie i to daje nam największą szansę, bo kibice, jak każdy wie, jak przyjdzie do naszej hali, że kibice dają nam taką siłę, że możemy wygrać z każdym.
18: Tak mówił skrzydłowy Industrii Piotr Jarosiewicz. Dziś w faktach sportowych głos oddajemy Bartoszowi Mazurkowi. Młody piłkarz Red Bull Salzburg szybko odnalazł się w czołowym austriackim klubie, no bez kompleksów, ale początki, letnie treningi były naprawdę bardzo wymagające.
20: Największa właśnie różnica to jest intensywność treningów. Jak pojechałem pierwsze dni treningi, to schodziliśmy na kolanach z boiska, bo naprawdę ten wysiłek był niesamowity. Dwa treningi dziennie plus bieganie bez piłki, ale teraz to owocuje i w tych meczach dominujemy.
18: Rozmowa Wojtka Marczyka z Bartoszem Mazurkiem jest na rmf24.pl. No a nasza piłkarska kadra zanotowała spadek w rankingu FIFA. Biało-czerwoni obecnie na 37. miejscu. Na prowadzeniu niezmiennie mistrzowie świata Hiszpanie, dalej Argentyna i Francja, a po serii dobrych wyników w Lidze Narodów na 5. lokatę awansowała Portugalia.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: W programie Powerplay ja jestem odpowiedzialny za paski, które wyświetlają się u was na dole, drakonidy i muzyczne manekiny testowe i nie będziemy opowiadać wam bajek.
22: No to Darek Maciborek, Marcin Jędrych mówią dobry wieczór.
21: Turn the lights off.
22: Czyli tu chodzi o to, żeby włączyć światło w mieszkaniu, ale w samochodzie raczej nie.
21: Bezpiecznie z Powerplayem.

0: jest klasyka. To jest piosenka, która kojarzy się chyba wszystkim bardzo pozytywnie, bo przecież to Roxette, bohaterowie lat 90. także w RMF FM, czyli Fading Like a Flower.
1: Zawsze kiedy pojawiają się takie wspomnieniowe bangery lat 90., 80., wow, trudne słowo, to zastanawiam się, co wtedy robiłeś.
0: Co ja wtedy robiłem? Ja byłem w radiu akurat. To miałem dyżur akurat po południu.
1: Jutro też będziemy w radiu, tak, będziemy podziwiać gwiazdy. Drakonidy pojawią się jutro. Jedne z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorów.
0: I teraz specjalnie z myślą o naszych słuchaczach, tych, którzy są z nami o tej porze i być może będą jutro. Ważna informacja: do ich obserwacji nie będą potrzebne ani teleskop, ani lornetka. Wystarczy spojrzeć w niebo jutro między 20 a 23, czyli w trakcie powerplaya jutro.
1: Czyli namawiasz słuchaczy do oglądania spadającej gwiazdy gołym okiem.
0: No tak, no bo przecież słynne hasło wszystkim jest znane, prawda? No jakie?
2: Dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są.
1: No ładne.
0: Tak?
1: O piosence mówię najnowszej, Sanach, Cichosza.
0: Ja się zamykam.

0: the best.
1: Kto będzie dziś najlepszy w naszym konkursie, który znany jest z programu Powerplay, a nazywa się Czułe Ucho.
2: Zapraszamy bardzo czule, zasady są bardzo proste. My emitujemy dźwięk, waszym zadaniem jest odpowiedzieć, co to za dźwięk. Mogę podpowiedzieć, że jest podchwytliwy.
1: Tak, podchwytliwy. Darek dzisiaj osobiście przygotował ten dźwięk do programu, więc tym bardziej szacunek dla niego i przy okazji zobaczymy, jak sobie z tym poradzicie.
2: No i co, gramy ten dźwięk?
1: Tak, no bardzo proszę, oczywiście, dźwięczku graj. No, tak właśnie to brzmi.
2: Podchwytliwy.
1: Puścić jeszcze raz?
2: Bardzo proszę.
1: Proszę bardzo, jeszcze raz. O, o. Nie zagrał? Zagrał, o teraz.
2: Przestraszyłeś go. O,
1: no już gra. No to 12,2 miliony, czekamy na wasze telefony.
2: Zapach RMF do samochodu, do biura, do sypialni. Bardzo wyjątkowa nagroda w dzisiejszym konkursie Czułe Ucho. 12,2 miliony.
1: Czekamy.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
10: Dowiecie się wkrótce.
9: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
11: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Po reklamie.
13: Power Play w RMF FM.
16: Power Play w RMF FM.

0: to był tytuł.
1: Wszystko, czego chciałem z najnowszej płyty Mroza.
2: A ja chciałem dzisiaj rozwiązać konkurs pod nazwą Czyłe Ucho, bo to dziś Darek był autorem tego pomysłu na ten dźwięk.
1: Podchwytliwa bestia.
2: Tak, no to proszę bardzo, posłuchajmy go raz jeszcze.
1: No jakie były odpowiedzi?
2: Proszę bardzo.
3: Dobry wieczór, wie pan co? Chciałam odpowiedzieć na zagadkę dźwiękową prowadzącego. Mm-hmm. Nie wiem, jak się to prowadzącemu udało, ale to jest kot mojej mamy, proszę pana.
1: Nawet nie sąsiadki.
4: No wydaje mi się, że jest to mruczący kot.
5: A, czyli to jest to podchwytliwe.
1: Czyli to jest to podchwytliwe.
2: Tak, i teraz?
1: Ale mamy ze sobą broń na czułe ucho, czyli Paweł. Dobry wieczór, witamy cię bardzo serdecznie.
6: Dobry wieczór, witam wszystkich.
2: Powiedz wszystkim,
1: co to jest za dźwięk, Paweł.
6: To było miauczenie, ale ptaka, sójki zwyczajnej.
2: Nie do wiary. Paweł ornitolog.
1: Sójka, która naśladuje kota, dokładnie tak. Paweł, czy ty masz taką sójkę gdzieś w kuchni może?
6: Nie. Moja sójka też miałczy, w sumie ma 2 latka niecałe, ale to nie takie miauczenie jest.
1: Ale skąd wiedziałeś? Znaczy, masz zacięcie do naśladowania albo do badania odgłosów ptasich?
6: Nie, po prostu pochodzę z terenów wiejskich i nie wiedziałem, co za ptak, trochę wujek Google pomógł. Mhm. No i udało się nawet dodzwonić.
1: Udało się otrzymać cały zapas zapachów RMF FM. I do samochodu, i do sypialni, słuchaj, i do twojej torby podróżnej. No będzie z tobą RMF.
2: No i trzymaj się, Paweł, wszystkiego dobrego. Dzięki, że zadzwoniłeś, że tak fajnie odpowiedziałeś. Dobrego wieczoru ci życzymy.
6: Mogę kogoś pozdrowić jeszcze?
2: O już proszę. Teraz jest, tak, teraz ostatnia szansa.
6: Chciałbym pozdrowić moją żonę, dwójkę dzieci. No oraz klasycznie, mamy taty i rodziców.
2: Poszło.
1: Pomruczymy trochę.
2: Jak ta sójka, nie?
1: Nawet jak nie kot, tylko Crash the Dummies.

0: Witamy wszystkie aniołki, jak w nagraniu Angels Above Me. Słuchajcie, za chwilę w faktach RMF FM. Tydzień noblowski, przedstawimy noblistów z chemii.
1: A akurat chemii to ja nie lubiłem.
0: A ja bardzo lubię.
1: Tak? Nie? Dlaczego?
0: Bardzo lubię, no... W reakcji dwóch ciał chemia się przydaje.
1: No, fizyka też jest potrzebna, proszę pana.
0: Nawet geografia.
1: Tak, mapa ciała jest konieczna, żeby ją znać.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać.
6: Hit na drogę w RMF FM.
5: Kieruj się najlepszą muzyką. Codziennie po 17.
7: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
13: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
12: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
12: Aflofarm.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni.

0: Weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nie odliczaj dni do weekendu.
2: Codziennie możesz mieć mały piątek.
3: Byle do piątku.
4: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
5: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
9: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
8: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
9: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
8: A do tego doskonale rozgrzewa.
9: No to na zdrowie.
10: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
11: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
12: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
13: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
14: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
13: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
15: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
16: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
17: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
18: Po reklamie.
19: Jesteście gotowi? To świetnie, bo zbliża się godzina 21, zatem czas na nowe fakty w RMF FM.
20: Dyżur w faktach rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
21: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek nowe ustalenia po tragedii w opactwie w Jarosławiu. Ukrainiec Ihor M. przyznał się do zarzutów. Śledzimy to, co dzieje się w Ostrołęce po ataku nożownika w szkole. Jutro zamiast lekcji spotkania z psychologami. Nobel z chemii dla Francuza i Japończyka. Wrócimy do przełomowego odkrycia. Prokuratorom z Przemyśla udało się dziś przesłuchać nożownika, który 24 września w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, czy podejrzany przyznał się do winy?
22: Dobry wieczór. Tak, usłyszał dzisiaj zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Przyznał się do tych czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Dowiedziałem się w prokuraturze okręgowej w Przemyślu, która prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni w opactwie. Prokuratorom dopiero dziś udało się przesłuchać mężczyznę, bo wcześniej wykluczali to biegli psychiatrzy, którzy w pierwszej opinii stwierdzili u Ihora M., obywatela Ukrainy, objawy ostrej psychozy. Druga opinia mówiła o lekkiej poprawie i zaniku wrogości, ale wciąż wykluczała przesłuchanie. Wczoraj prokuratura zamówiła trzecią opinię. Dziś doszło do postawienia zarzutów i przesłuchania. Mężczyźnie grozi dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, ale o tym przesądzi osobna opinia na późniejszym etapie śledztwa.
21: Jutro w ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie mają możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. To reakcja na dzisiejszy atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce.
23: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że uczniowie są bezpieczni.
21: Mówiła wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Wsparcie psychologiczne będzie dostępne także dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowo przed szkołami pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej. Pomorscy funkcjonariusze szukają sprawcy albo sprawców, którzy ostrzelali z broni pneumatycznej szkolny bus w miejscowości Skarszewy w okolice Stargardu Gdańskiego. Jak przekazali RMF FM, pomorscy policjanci, nikomu na szczęście nic się nie stało. Pusty bus był zaparkowany obok lokalnego zespołu szkół publicznych. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem albo w nocy. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja. Skalę strat oszacowano na 3000 zł. Osoby, które mają informacje na temat sprawców tego zdarzenia, proszone są o kontakt z policją w Starogardzie Gdańskim. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła dziś wieczorem projekt ustawy, która ma wprowadzić limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Te przepisy to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Zgodnie z nimi maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza to 240 zł, a w szczególnych przypadkach 360 zł brutto. Zielone światło w Sejmowej Komisji Zdrowia otwiera drogę do dalszych prac nad tymi przepisami w parlamencie.
0: Wybitni naukowcy w faktach RMF FM.
21: Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Sohai to tegoroczni nobliści z chemii. Naukowców doceniono za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Co to dokładnie oznacza?
1: Cząsteczki mogą same napędzać swoją formę. Czyli kiedy zaczynamy, tak jak gotujemy zupę w kuchni, chcemy, aby nasz produkt wyszedł jedna bądź druga zupa. Gdybyśmy mieli taki dowolny wybór, że ona może nagle zdecydować, czy powstanie o jednym czy o drugim smaku, to ci profesorowie pokazali, że wybór, który zostanie po jednym malutkiej fragmencie tej zupy wybrany, może się powielić na cały garnek.
21: Mówił dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro dowiemy się, w czyje ręce trafi literacki Nobel.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
2: Mikel Arteta przedłużył umowę z Arsenalem. Nowa ma obowiązywać do 2030 roku. Drużynę kanonierów Hiszpan prowadzi od grudnia 2019 roku. Na liczniku już 360 meczów. Nawiązaliśmy już wyjątkową więź. Stworzyliśmy wspomnienia, które pozostaną z nami na całe życie. A najbardziej ekscytujące jest to, że to jest dopiero początek tego, co możemy razem osiągnąć. To Arteta cytowany w klubowym komunikacie. No a różnie układają się na to losy Hiszpanów, którzy w 2010 roku zostali piłkarskimi mistrzami świata. 39-letni Pedro ogłosił dziś zakończenie kariery. Wznawiają Dawid Silva, 40-latek, podpisał kontrakt z klubem Szatin, no i Hiszpan będzie grał w Hongkongu. Salzburg, w tym austriackim mieście mieszka od kilku miesięcy Bartosz Mazurek, z nastolatkiem, który jest uznawany za jeden z naszych największych piłkarskich talentów, rozmawiał Wojciech Marczyk.
3: Salzburg jako miasto, podoba ci się?
24: Szczerze, jak mam powiedzieć, to bardzo. Wielkościowo to jest trochę mniejsze niż Białystok, ale szczerze mi to odpowiada, nie ma jakichś większych korków, dużo zabytków, miasto raczej stare, ale bardzo ładne, plus te góry, Alpy, to robi wrażenie.
3: A stałeś się fanem muzyki klasycznej? Przez ducha tego miasta, który no mocno nawiązuje jednak.
24: Skończyłem szkołę muzyczną. Ta muzyka klasyczna nie jest mi obca tak do końca. Nawet chwilę, jak byłem młodszy, to się nią interesowałem, ale dalej tam widać tego ducha Mozarta.
3: A jaki instrument miałeś?
24: Na akordeonie. Grałem 8 lat i na pianinie 2 lata.
2: A rozmowę z zawodnikiem Red Bull Salzburg znajdziecie na rmf24.pl. Zaglądamy jeszcze do Kielc. Tam piłkarze ręcznej industrii grają z Magdeburgiem w Lidze Mistrzów. Kwadrans gry za nami. Kielczanie teraz przegrywają 6-9.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Tutaj teraz pan będzie mówił o pogodzie. Wróżdariusz.
26: Wróżdariusz. Ludzie, co to znaczy, że będzie dobra pogoda?
25: Prognozy pogody. No, jutro elegancko, słoneczko, 16 na Pomorzu Zachodnim, 23 w regionach centralnych, 25 na Podkarpaciu, a w piątek, no, deszczowo. Niemal w całym kraju. 12 ledwie na północy, no 14 prawie wszędzie.
26: Ale powiem ci, że ja bym nawet polubił ten deszcz, bo on się może przydać w wielu miejscach.
25: No, w piątek deszcz, w sobotę słońce i grzybobranie gotowe.
26: O tak, właśnie ja czekam na grzyby, które znane są jako rydze, bo one właśnie potrzebują trochę deszczu, więc dajcie deszczu, będą rydze smażone.
25: Głosy polandowe. Tańcząca królowa w czasach PRL-u. Power play.
26: RMF FM. Maciborek Jędrych. Dobry wieczór. Jeszcze Avicii.

0: Tylko kochaj mnie. Zalia.
1: Jak to ładnie zabrzmiało. Proszę państwa, bo tu taki jest człowiek u nas, właściwie nasza Anita, która jest za kulisami słynnego programu Voice of Poland. Ona tam obserwuje tych ludzi.
2: Specjalnie dla was.
1: Tak, specjalnie dla was, żeby wiedzieć,
2: co się wydarzy.
1: No i Anita powie teraz, że...
3: Przed nami ostatnie przesłuchania w ciemno, a to oznacza, że w drużynach trenerów jest coraz mniej miejsca. Uczestnicy czują pewnego rodzaju presję. Zresztą byłam na planie, poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. No przezdolni ludzie tam są. No i też trenerzy tak patrzą na siebie, żeby tutaj wzajemnie sobie podkraść te muzyczne perełki. Decydujący odcinek. Ja trzymam za wszystkich bardzo mocno kciuki.
1: No my też. I oczywiście czekamy na relacje w telewizji, jak zawsze.
0: Voice of Poland, śledźcie.
4: Reklama.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA?
9: Się okaże.
8: Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
10: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowid. Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
4: Po reklamie.
10: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Till.
1: O, jak ładnie zabrzmiało, ale u nas jak zawsze w programie Powerplay myślimy o słuchaczach, o tym, co jest ważne, o czym warto wiedzieć, o czym warto na przykład pogadać sobie przy okazji. Na przykład jutro rano, jak się obudzicie, sprawdzicie swoją aplikację M-Obywatel, tam się okazuje, że są takie opcje polegające na tym, że można zapisywać dokumenty w telefonie, jak stracicie na chwilę zasięg do internetu, to one nadal tam są.
0: Słyszałem, że też recepty.
1: Tak, to recepty się zapisują. Właśnie, dobrze kolega mówi. Tak, tak, tak.
0: No ale tam też się zapisują punkty karne.
1: No właśnie, no i teraz propozycja jest taka,
0: no, że... może, sprawdźmy. No. Może sprawdzicie, kierowcy, bo to taka ciekawość ludzka. Czekamy na rekordzistów. Napiszcie, ile macie na tym koncie, czego się nie da wymazać. 3322.
1: A ty ile masz, Starku? Tych punktów?
0: Ja mam tak blisko oczka.
1: Blisko oczka? Zaparkowanie blisko oczka? O co chodzi?

0: Ten tytuł First Time zainspirował mnie do takiej myśli, kiedy po raz pierwszy dostałem w życiu punkty karne
1: za złe parkowanie.
0: A nie, to nie było akurat złe parkowanie, to było złe jechanie. Mm-hmm.
1: Zgłaszali się rekordziści 3-3-2-2, ale też wzorowi się zgłaszają. Rekordzista
0: taki
1: miał 24, no to już jest przewalona sytuacja.
0: Tak. Ale tutaj
1: cytuję,
0: kolega,
1: ja przez 4 lata 0 punktów, średnio miesięcznie około 5000 km, a kolejny po 30 latach mam prawko i to za parkowanie latem jak 1 punkt.
0: No to właśnie u ciebie też tak.
1: No to tak jak u mnie lato tylko trwało 16 miesięcy.
0: No to teraz taka rada dla tych, którzy zdobywają punkty na drogach. Proszę bardzo. Bądźcie jak nasi piłkarze w Lidze Europy.
1: O.
0: Zbierajcie punkty, ale z wyczuciem.
2: Reklama.
3: Marek, podaj tam to zamówienie.
2: Ty, przecież on nie słyszy.
3: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta. Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
2: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi. Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.wizitwroclaw.eu.
15: Po reklamie.
16: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Za 9 minut godzina 22 w programie Powerplay. Teraz bardzo ważny telefon od słuchacza. Halo?
1: Panie kochany, bawam was. Puśćcie jakąś piosenkę, Waterloo albo coś.
2: Jest doskonała okazja. Przypominamy, bo w aktach RMF FM 50 lat temu, w 76 roku, zespół ABBA wystąpił w telewizji polskiej, w słynnym Studio 2.
0: Tak, to był koncert porównywalny z przyjazdem Stonesów w 67 roku. No i oczywiście, co ważne, publiczność to było raptem 100 osób w studio. Dopiero reszta zobaczyła program w telewizji kilka tygodni później, w listopadzie.
2: Wielki powiew wielkiej zachodniej kultury. Dziewczyny nie chciały wejść w ogóle na nagranie, bo schody były za śliskie, potem trzeba było antypoślizgową matę dać, no i w końcu pojawiły się na pięknych koturnach i był wielki show.

0: reklama.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
3: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
4: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
5: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
4: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
6: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
0: Po reklamie.
7: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
8: I zapraszamy na najnowsze fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza. Zbliża się 22.
9: Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie nożownika z Ostrołęki. 19-latek ranił 9 osób. Noc spędzi w areszcie. Dawid K. z zarzutami, ale nadal może leczyć. Posłuchajcie, co na to lekarski samorząd. Kocham Polaków. Trump odpowiada RMF FM na pytanie o polski rząd. Polecamy też fakty sportowe. Prokuratura wszczęła śledztwo po dzisiejszym ataku w szkole w Ostrołęce. Przed południem 19-latek zaatakował nożem w klasie uczniów i nauczycieli. Poszkodowanych jest 9 osób. Większość z nich wciąż przebywa w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranny jest także sprawca, którego szybko udało się zatrzymać. Wkrótce zostanie przesłuchany.
10: Czynności prawdopodobnie odbędą się jutro po południu albo w piątek rano. 48 godzin minie w piątek około godziny 12.
9: Zapowiada Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Mieszkańcy są wciąż poruszeni tym, co stało się dziś w szkole.
11: Dostałam wiadomość na zegarek i ja mówię, niemożliwe. Ale mówię, za chwilę wziąłam ten telefon i przeczytałam ten artykuł w pracy na głos. Mówię, dziewczyna Boże, co się stało? Była panika u nas ogólnie, bo znajomi mają też dzieci w tej szkole, także było u nas wielkie poruszenie, nie dało się pracować.
12: Nigdy w życiu czegoś tego tutaj nie było. No jak się dowiedziałam, a mieszkam tutaj dosłownie za ulicą, jak o tym słyszałam, to po prostu taki strach we mnie wstąpił.
9: Jutro we wszystkich ostrołęckich szkołach nie będzie lekcji. Zamiast tego odbędą się rozmowy z psychologami. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy sprawdza, czy Dawid K. powinien dalej leczyć pacjentów. Tak przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej komentują dzisiejszą informację prokuratury o zarzutach dla młodego medyka, głównego bohatera afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Dawid K. jest podejrzany o to, że wystawiał szpitalowi nierzetelne faktury na kwotę ponad 500 000 zł. Zastosowano wobec niego dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Komentarze w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
13: Rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania tłumaczy, że nie ma informacji o tym, żeby Dawid K. popełnił błąd medyczny. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości gospodarczych i dlatego na razie może dalej pracować w gabinecie.
14: W świetle tych ustaleń może nadal przyjmować pacjentów, wykonywać swój zawód. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwróci się do prokuratury o wgląd w akta.
13: Z kolei wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za stołeczne szpitale Izabela Marcewicz-Jędrysik komentuje w rozmowie ze mną, że zarzuty dla Dawida K. zamykają ważny etap wyjaśniania afery. Pod koniec października, jak ustaliłem, swoje wnioski po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym ma przedstawić po kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia.
15: Fakty prosto z Waszyngtonu.
9: Kocham Polaków, odpowiada Donald Trump na pytanie naszego korespondenta Pawła Żuchowskiego. Nasz dziennikarz dopytywał o informacje, które pojawiły się w Polsce na temat tego, że prezydent USA ma wspierać zmianę rządu w Polsce. Paweł Żuchowski ze mną na linii.
16: Kłaniam się, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Paweł, co jeszcze powiedział amerykański przywódca?
16: Prezydent przywołał też w krótkiej odpowiedzi swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Pytanie zadałem, kiedy prezydent Trump szedł do śmigłowca Marine One. Donald Trump jest w tej chwili w drodze do San Antonio w Teksasie na kolejny wjazd wyborczy przed listopadowymi wyborami.
17: Ma pan świetne relacje z Polską, jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Czy popiera pan zmianę rządu w Polsce? Czy to prawda? Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem. I jak wiesz, poparłem go.
16: To jest cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta. O tym, że prezydent Trump miał wyrażać zainteresowanie zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, donosiła jedna z prawicowych stacji. Według Kosiniaka-Kamysza rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, choć odmówił podania szczegółów.
9: Zapraszamy Was do słuchania naszych porannych rozmów publicystycznych w RMF FM i RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Z kolei po 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, wiceprezesa PSL. Wy również możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl. Polecamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
18: Niespodzianka w hokejowej Lidze Mistrzów to za sprawą zawodników GKS-u Tychy. Po 3/4 remis 4-4 z niemiecką drużyną Adler Mannheim, która tutaj była uznawana za zdecydowanego faworyta. Zatem pierwszy punkt w rozgrywkach udało się zdobyć. W dogrywce 5 minut 3-3 bez rozstrzygnięcia. No i przed chwilą o wyniku tego spotkania przesądziła seria rzutów karnych. Tutaj już lepsi gospodarze z Mannheim, ale hokeiści GKS-u Tychy postawili się rywalowi. Polsko-niemiecki pojedynek także w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Industria Kielce gra z Magdeburgiem. Druga połowa tego spotkania. Gospodarze przegrywają teraz 22-26. No a koszykarze Kinga Szczecin wygrali dziś mecz rozgrywek FIBA Europe Cup. Pokonali u siebie słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81.
19: Chaotyczny mecz, bym powiedział. I na tym etapie wydaje mi się, że z każdego zwycięstwa, bez względu na styl, na wszystko, trzeba po prostu kolekcjonować te zwycięstwa.
18: Podsumował kapitan Kinga Tomasz Gielo. Wielki talent. Taką opinię zasłużenie ma młody piłkarz Bartosz Mazurek. 19-latek niedawno zadebiutował w kadrze do lat 21, a piłkarskie szlify z powodzeniem zbiera obecnie w austriackim Red Bull Salzburg. Coraz głośniej mówi się o tym, że powinien dostać szansę w seniorskiej kadrze.
20: To myślę, że marzenie każdego chłopaka, który zaczyna grać w piłkę, żeby zagrać na narodowym, pełny stadion, pierwsza reprezentacja. Ja się cieszę, że w ogóle jestem wymieniany jako ten zawodnik, który może tam trafić i tak jak mówiłem, wierzę, że to niedługo nadejdzie.
18: Na rozmowy z Bartoszem Mazurkiem możecie posłuchać na rmf24.pl. Maja Chwalińska zagra w grudniu pokazowy mecz w Polsce w trójmiejskiej Ergo Arenie. Spotka się z Czeszką Lindą Noskową.
21: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok.
18: Tak mówiła 21. zawodniczka rankingu WTA. Wszystko to 11 grudnia, a tenisowych atrakcji na miejscu ma być więcej.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: Mocne tematy u mnie.
23: Ostrołęka i atak narzownika w szkole, atak dżumy w Rosji, kolejny cyberatak w Polsce. Jak się przed tym wszystkim bronić? Z taką myślą dzisiaj zaczynam. No to tak, to gra Modern Talking, a ja zaraz wracam z piątką gorących tematów tej środy. Daniel Dyk, ruszamy z programem RMF na koniec dnia.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Dzisiaj środa, 7 października. Jeśli przez cały dzień byliście zajęci, dajcie mi chwilę i wszystko nadrobimy. Bez zbędnych słów podsumujemy ten dzień. Oto 5 tematów, o których dzisiaj głośno.
0: 5.
1: Kolejny wyciek danych i próby przejęcia kont Polaków. Powiemy, jak się nie dać złapać hakerom.
0: 4.
1: Dawid K. ze Szpitala Południowego z zarzutami, a jednak może nadal przyjmować pacjentów.
0: 3.
1: Tydzień Noblowski. Dzisiaj chemia. No i kompletnie nie rozumiemy, o co chodzi, ale zostańcie z nami, a jeszcze w tej godzinie to stanie się naprawdę proste.
0: 2.
1: Dżuma. Niepokojące i niejasne wieści z Rosji. Czy faktycznie mamy się czego bać?
0: 1.
1: Ostrołęka i atak nożownika. To dzisiaj zdominowało media w Polsce. Od tego zaczynamy. Zaraz, jak wyglądało zatrzymanie napastnika, który zaatakował kolegów i nauczycieli ze szkoły oraz przypadkowe osoby. Zostańcie z nami. To jest RMF na koniec dnia.

0: wydarzyło się dziś. RMFFM na koniec dnia.
1: Atak nożownika w Ostrołęce. To dzisiaj dominowało w faktach RMF FM. Może przypomnijmy kolejność zdarzeń. Przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce zaatakował nożem przypominającym maczetę kolegów i nauczycieli po wyjściu ze szkoły, także przypadkowych przechodniów. Część uczniów zabarykadowała się w klasach, część uciekała. W sumie 9 osób rannych. Przy próbie zatrzymania nożownik okaleczył także siebie. No właśnie, jak doszło do zatrzymania? Oficer prasowy komendanta policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
2: Policjanci natychmiast po odebraniu zgłoszenia rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Zaledwie 25 minut od zgłoszenia został on zatrzymany przez ostrołęckich policjantów. Przesłuchujemy świadków, wykonujemy czynności procesowe, oględziny miejsca zdarzenia. Cały czas po to, aby jak najdokładniej wyjaśnić wszystkie okoliczności i motywy działania sprawcy.
1: Nożownik próbował wywołać zamieszanie, odpalając ładunek domowej roboty w szkole, który ukrył w szkolnym plecaku. Wydobył się z niego dym, ale na szczęście nie wypalił. Zabezpieczyli go policyjni pirotechnicy. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa, a władze miasta zdecydowały jutro dzień bez lekcji. Prezydent miasta Ostrołęka Paweł Niewiadomski.
3: Najważniejsze jest teraz zachowanie bezpieczeństwa i spokoju. Dlatego też podjąłem decyzję o tym. W momencie, kiedy dostałem informację, zarządziłem polecenie dla dyrektorów szkół, żeby szkoły zostały zamknięte, nie puszczały osób postronnych. Równolegle została uruchomiona akcja wsparcia psychologicznego. Tutaj duże wsparcie i działania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostrołęce i każdy, nie tylko uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 czy rodzic, ale każdy uczeń w ostrołęckiej szkole czy nawet mieszkańcy, jeżeli takiego wsparcia psychologicznego będzie potrzebował w związku z tą sytuacją, która wydarzyła się dzisiaj w Ostrołęce, taką pomoc otrzyma.
1: Dodam jeszcze, że przed szkołami pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej.
4: Reklama.
5: Marek, podaj tam to zamówienie.
4: Ty, przecież on nie słyszy.
5: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
6: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
11: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM
12: weekend nabiera rumieńców.
11: Łukasz Złodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
12: Super, bardzo dziękuję.
11: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych.
13: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Po reklamie.
11: RMF FM na koniec dnia. Tylko najważniejsze newsy.

0: Boys. Eli Goulding.
1: Dokładnie 22.30, słuchacie programu RMF na koniec dnia i to, co najciekawsze w tym programie dla tych ciekawych. Zanim kolejny temat z naszej mocnej listy, Cristiano Ronaldo wyjaśnił, dlaczego wyjechał obrażony ze zgrupowania kadry Portugalii. Wydał oświadczenie, z którego wynika, że poczuł się dotknięty tym, że trener kazał mu się rozgrzewać, po czym nie dał mu zagrać w meczu. Jeszcze na konferencji za to publicznie nie przeprosił. Może zacytuję Cristiano, który tak o sobie mówi. Kazać rozgrzewać się zawodnikowi formatu Pelego czy Maradony, by ostatecznie nie wpuścić go na boisko. Coś czuję, że Pele i Maradona to jednak inny format. Nie wydaliby podobnego oświadczenia.

Jeremi Sikorski w RMF FM. Najlepsza muzyka. Duma. Atakuje czy nie atakuje? To dziś na portalach. Rosja tuszuje czy nie tuszuje? WHO rozkłada ręce. Cytuję: chcielibyśmy uzyskać więcej informacji. No właśnie, wszyscy chcielibyśmy i zaraz uzyskamy. Zostańcie z nami.

0: 22:40, to jest program RMF na koniec dnia.
1: Dwa.
0: Duma atakuje. Tytuły z portali. W Rosji młoda kobieta miała rozbić fiolkę w laboratorium z groźnymi wirusami. Po kilku dniach zmarła w podejrzanych okolicznościach z niewyjaśnionymi objawami. Szpital w rosyjskim Szelechowie miał zostać objęty kwarantanną. No tyle w internecie. My pytamy, czy faktycznie mamy się czego bać. Mikrobiolog, wirusolog, doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzieciątkowski. No muszę zapytać wprost, panie doktorze, czy istnieje ryzyko wybuchu epidemii w Europie, w Polsce?
2: Nie, nie istnieje. Dumy w Europie, w pojedyncze przypadki miały miejsce 50 lat temu, a tak to na masową skalę nie spotyka się de facto od końca XVIII wieku.
0: Czyli uff.
2: Zdecydowanie byłoby to trudne przy naszych obecnych warunkach zarówno sanitarnych, jak i przy dostępie do antybiotyków i naprawdę nie ma się czym martwić.
0: A jeśli sytuacja w Rosji jest poważniejsza niż to wynika z doniesień medialnych, WHO sama przyznaje, że nie ma pełnych informacji.
2: To znaczy, tutaj no cóż, trudno jednoznacznie stwierdzić. Należy w takich przypadkach mimo wszystko mieć nadzieję, że Rosjanie tym razem nas nie oszukują, bo byłoby to ze szkodą no tak naprawdę dla całego świata. Natomiast też należy wyraźnie wspomnieć, duma jako choroba nie znikła z powierzchni Ziemi. Kilkaset przypadków, nawet do kilku tysięcy w regionach endemicznych rocznie przypadków dumy funkcjonuje. Jednym z takich regionów, gdzie duma funkcjonuje prawie co roku, to jest pogranicze Stanów Zjednoczonych i Meksyku, gdzie z kolei ludzie zakażają się przede wszystkim od piesków periowych. A tak to Afryka przede wszystkim, Kongo, Madagaskar, tam akurat jest też co roku kilka tysięcy przypadków, też przede wszystkim od szczurów.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Te pieski preriowe trochę mnie uspokoiły, chociaż przypominam sobie, że wersja z nietoperzami w Wuhan też początkowo nie brzmiała poważnie.

FM. Na koniec dnia tydzień noblowski trwa i dzisiaj trudny dzień, chemia. Wyjątkowo nie rozumiem, o co chodzi, ale zaraz przykłady, dzięki którym słowa skrętność, efekty nieliniowe czy autokataliza w asymetrycznej syntezie organicznej, to wszystko stanie się proste. Dajcie nam dosłownie 3 minuty i to będą wspaniałe 3 minuty. Alanis Morissette w RMF FM. You are the light.

0: RMF na koniec dnia i na naszej liście to temat numer
1: 3.
0: Nagroda Nobla z chemii. Przyznana. Francuz Henri, a właściwie Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai docenieni za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Tylko pan może nam pomóc zrozumieć, za co właściwie ta nagroda została przyznana.
2: Została przyznana za odkrycie tego, że cząsteczki mogą same napędzać swoją formę. Czyli kiedy zaczynamy, tak jak gotujemy zupę w kuchni, chcemy, aby nasz produkt wyszedł jedna bądź druga zupa. Gdybyśmy mieli taki dowolny wybór, że ona może nagle zdecydować, czy powstanie o jednym, czy o drugim smaku, to ci profesorowie pokazali, że wybór, który zostanie po jednym malutkiej fragmencie tej zupy wybrany, może się powielić na cały garnek. To tak jakbyśmy na stadionie zaczęli klaskać, jedna osoba zaczyna klaskać w pewnym tempie, a wszystkie inne zaczynają ją powielać. Tylko że to powielanie odnosi się w tym kontekście do skrętności, do tego, że nasz świat nie jest identyczny z jego odbiciem lustrzanym. Jeżeli spojrzymy na nasze

0: telefonie, to one składają się z tych samych elementów, ale nie są identyczne. Leki, które wykorzystujemy, 70% z nich w naszej apteczce jest chiralnych. To jest niezwykle ważny element. Poznanie tego, że tego typu efekty nieliniowe, takie, w których może nastąpić kaskada pewna, która napędzi jedną ze skrętności, to jest niezwykle użyteczne, żebyśmy się tego spodziewali i być może powstrzymywali ten efekt na przykład w syntezie leków.
1: Smak zupy, klaskanie na stadionie, różne dłonie. Nobla przyznajemy panu za wytłumaczenie nam tego i dziękujemy.

0: Zbliżamy się do godziny 23. Już za chwilę najnowsze fakty. RMF FM ma w nich m.in. potężny pożar sklepu Biedronka w Jastrzębiu-Zdroju. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
2: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
3: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: reklamie.
1: Już tylko sekundy dzielą nas od 23, więc poznajmy szczegóły najnowszego wydania Faktów RMF FM. Zebrała je dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Potężny pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju. Akcja strażaków może potrwać do rana. Nożownik z Ostrołęki w areszcie. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy.
3: Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników. Będzie poddana oględzinom.
2: W tych faktach podpowiemy Wam także, jak dbać o kręgosłup. Pożar sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Jak przekazała RMF FM, rzeczniczka prasowa tamtejszej policji, aspirant sztabowy Halina Semik, na miejscu trwa akcja gaśnicza. Nikt nie został poszkodowany. Ogniem objęta jest część dachu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne. Cały czas dojeżdżają dodatkowe siły OSP, które pomagają strażakom. Akcja gaszenia potrwa najprawdopodobniej do rana. Droga przy budynku objętym pożarem w obu kierunkach została zablokowana. To miejsce zabezpieczają policjanci. Do Jastrzębia-Zdroju będziemy wracać w faktach RMF FM. Nożownik z Ostrołęki w policyjnym areszcie. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne. W sumie 9 osób. Ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Młody mężczyzna miał ładunek wybuchowy w plecaku, przekazała Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
3: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji. Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników, będzie oględzinowana, będzie poddana oględzinom i ewentualnie jutro będziemy mogli Państwu podać, co faktycznie znajdowało się w tym plecaku.
2: Jutro we wszystkich ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie będą mieli możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. Słuchacie Faktów RMF FM. Afganistan nauczył nas odpowiedzialności za siebie i kolegów, mówi w rozmowie z naszym reporterem kapitan rezerwy Jacek Domański, który walczył podczas trzech zmian polskich żołnierzy. Dziś mija 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, wielu Polaków straciło życie i zostało rannych.
4: W wyniku walk w Afganistanie zginęło 44 Polaków. Jak wspomina kapitan Jacek Domański, uważać na siebie i na kolegów trzeba było na każdym kroku.
5: Jako siódmy pojazd w Kolumnie najechałem tylnym kołem na minę. Pierwsze co pamiętam, to wyszedłem, próbowałem ratować jednego kolegę, drugiego ratować kolegę. Medawak, szpital. Na drugi dzień dopiero się ocknąłem.
4: W tym ataku życie stracił jeden z polskich żołnierzy.
5: Ciężko jest, kiedy się idzie do tych kampów, gdzie mieszkaliśmy i to łóżko było puste już do końca zmiany, no to jest ciężko, to cały czas wracało do głowy, ale trzeba było sobie z tym radzić.
4: W takich sytuacjach pomocy na miejscu udzielali wojskowi psychologowie.
2: Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą czterech posłów PiS-u, którzy we wrześniu brali udział w blokadzie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, dowiedział się reporter RMF FM. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego protestowali przeciwko odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta AWS-u. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, o których posłów chodzi?
6: Z moich informacji wynika, że Komisja Etyki Poselskiej podczas trwającego właśnie posiedzenia Sejmu otrzymała wnioski o ukaranie Dariusza Mateckiego, Marii Kurowskiej, Mariusza Goska i Antoniego Macierewicza. Komisja zdecydowała, że rozpatrzy każdy z tych wniosków. To oznacza, że na następne posiedzenie przyjdą zarówno wnioskodawcy, czyli zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie i Sławomir Cudak, nowy rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości oraz sami zainteresowani. Członkowie komisji zdecydują o ewentualnej karze. Przypomnę, Dariusz Matecki w połowie września przeskoczył przez płot i wtargnął na teren AWS-u. Posłanka Kurowska natomiast przez kilka dni okupowała budynek uczelni. Antoni Macierewicz i Dariusz Gosek z kolei próbowali dostać się do siedziby Akademii.
7: Liczy się tylko twoje zdrowie.
2: Zbyt szybka chęć powrotu do formy sprzed lat albo źle wykonywane ćwiczenia na siłowni. To wszystko może prowadzić do bólu w plecu, a nawet dyskopatii.
8: Przede wszystkim za szybki powrót do tego, co było kiedyś. Zbyt duże ciężary. Musimy zacząć się rozpędzać jak lokomotywa.
9: Poprawność wykonywanych ćwiczeń też jest ważna.
8: Technika najważniejsza. Jeżeli opanujemy dobrze ruch, dopiero możemy dawać jakieś zewnętrzne obciążenie. Ale przede wszystkim technika.
2: Te rady w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim przekazał wam fizjoterapeuta Maciej Lasocki. Więcej o tym, jak powinniście dbać o kręgosłup, przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Zdrowie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Co wydarzyło się dziś? RMF FM na koniec dnia.
1: Co w ostatniej godzinie środy w RMF-ie? Salonik VIP w Szpitalu Południowym działał czy nie działał? Nasz dziennikarz zna najnowsze ustalenia i już zaraz się z nim łączymy. Kolejny atak hakerski na dużą skalę, próby przejęcia kont Polaków. Powiemy, jak oni nas najczęściej nabierają. No i jak zawsze Andrzej Seweryn przeczyta kolejne strony lalki. Daniel Dyk, witam ponownie, to jest RMF na koniec dnia.

0: Dawid K. przesłuchany w prokuraturze. Dawid K. usłyszał zarzuty. W programie RMF na koniec dnia Michał Dobrołowicz. No właśnie, Michale, są zarzuty dla młodego lekarza. Dużo emocji budzi jednak fakt, że Dawid K. będzie mógł nadal leczyć pacjentów. Z czego to wynika?
1: Dobry wieczór. To wynika z tego, że ten zarzut, który postawiła prokuratura, to jest zarzut, który dotyczy przestępstwa gospodarczego. Dokładnie popełnienie oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Tutaj nie ma mowy o tym, aby Dawid K. popełnił błąd medyczny i dlatego może dalej pracować. Krótko mówiąc, choćby jutro może dalej przyjmować pacjentów. Prokuratura zdecydowała się na inne środki zapobiegawcze.
0: A propos przyjmowania pacjentów, co ustalono w sprawie słynnego saloniku VIP w warszawskim szpitalu południowym? Był salonik, nie było salonika?
1: Prokuratura wprost nie odpowiada. Na razie nagrania z monitoringu nie wskazują, żeby taki salonik działał. W tym specjalnym pomieszczeniu, które tak zaczęto nazywać w pewnym momencie, nic nie potwierdza, jeśli chodzi o nagrania z kamer, aby ktoś tam specjalnych świadczeń dodatkowych udzielał, ale jest inna ważna sprawa. Ja dzisiaj po raz pierwszy w prokuraturze usłyszałem hasło show business. Byłem zaskoczony, ponieważ są zeznania świadków, które wskazują, że do szpitala południowego w Warszawie zgłaszały się osoby i to byli politycy i właśnie reprezentanci szeroko pojętego show biznesu, celebryci między innymi, którzy powoływali się na Dawida K. i prosili o to, aby przyjąć ich w specjalnym trybie. To jest kilkanaście wytypowanych osób i te osoby będą przesłuchiwane dokładnie w najbliższych tygodniach, zarówno przez prokuraturę, jak i, uwaga, przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
0: Michał Dobrołowicz, dzisiaj widziałem cię z mikrofonem RMF-u w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Byłeś we wszystkich ważnych telewizjach. Nie mogło cię zabraknąć w RMF FM. Dziękujemy.
1: Cieszę się, że jestem też w RMF na koniec dnia. Właśnie po to ten mikrofon tam trzymałem. Do usłyszenia.

0: przewijania, bez klikania, RMF FM na koniec dnia.
1: No i zaraz historia człowieka, który obszedł świat dookoła świata. Obszedł. A zajęło mu to... Zaraz wam powiem.

28 lat temu Karl Busby wyruszył w podróż dookoła świata, ale inaczej niż wszyscy podróżnicy, on postanowił nie korzystać z żadnych środków transportu. Żadnych. Cała podróż własnymi siłami. Na nogach, a jak trzeba było, to wpław. No właśnie, przeszedł prawie 50 tysięcy kilometrów, a jako że nie dostał pozwolenia, by na tym już ostatnim odcinku z Francji do rodzinnej Anglii dostać się eurotunelem, pieszo nie wolno, cofnął się na brzeg, założył piankę, no i co mu pozostało? No przepłynął wpław kanał La Manche. Dodam, że jak wyszedł z domu, miał 29 lat, jak wrócił, ma 57. A to tylko jedna wycieczka.

0: Piłata.
1: 23:29 tu RMF na koniec dnia i...
0: 5.
1: Temat numer 5. Użytkownicy aplikacji ASOS otrzymali nietypowe powiadomienie, w którym hakerzy twierdzili, że włamali się do systemu firmy. Ta bada sprawę, ale skala naruszenia bezpieczeństwa pozostaje niejasna, jak czytam w sieci. A jak coś jest niejasne, to my wiemy, kto sprawi, że jest zdecydowanie jaśniejsze. Tomasz Turba, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Wiadomo, kto nas zaatakował i o co im chodzi?
2: Tak, na razie jakby nikt się nie przyznaje do tego, kto atakuje, bo mamy 3 możliwe scenariusze. Albo to są typowe grupy hakerskie, które chcą zarobić, no i chcą zarobić na tym, że informują ofiarę, właśnie przykładowo tam MLNet, MyDR czy ostatnio fakturownia.pl w takim zakresie, że jeżeli nie zapłacicie, to te dane zostaną opublikowane, no i będzie katastrofa wizerunkowa, potencjalnie te osoby, których te dane dotyczą, mogą występować ze swoimi roszczeniami na drodze powództwa cywilnego i tak dalej. To jest pierwsza sprawa, mało prawdopodobna. Druga sprawa jest taka, że być może służby obcego wywiadu, które też są grupami hakerskimi, tylko nie działającymi z powódek finansowych, tylko z powódek wyższych, no, destabilizacja, rozwalenie struktur państwa od środka, mogą teraz na przykład masowo atakować nasze organizacje, nasze instytucje. A trzecie rozwiązanie jest takie, że jednak możemy mieć faktycznie te grupy hakerskie, ale grupy hakerskie, które potrzebują tych danych wyciekowych, żeby na przykład do innych ataków je wykorzystywać.
1: A co niestety na nas w prawie wszystkich działa? Na co się najczęściej nabieramy?
2: Każdy jest na ten atak podatny, na atak phishingowy. Do każdego trafi komunikat, kończy się ważność twojego hasła, zmień hasło niezwłocznie, bo od jutra będzie konto zablokowane. No i to działa na wszystkich i wszyscy klikają ten link, nie zwracają uwagi, że tam jest jakaś dziwna domena, ludzie zmieniają to hasło, no i niestety to hasło tak naprawdę nie jest zmienione, tylko trafia do przestępców, mają dostęp do, no, wszystkiego, co to konto daje.
1: Konto internetowe powinno być strzeżone lepiej niż PESEL, tak mi przekazał nasz ekspert. PESEL to tylko cyferki, a w mailu można odtworzyć pół naszego życia.

0: wiem, że są tacy słuchacze, którzy nie położą się, jeśli nie usłyszą. Andrzej Seweryn i lalka w RMF FM.
1: Obrażona panna poszła naprzód w stronę sadzawki, panowie za nią. Łowili ryby do 5 wieczorem na spiekocie, gdyż dzień był gorący. Ochocki złapał 2-calowego kiełbia, a panna Felicja oberwała sobie koronkę u rękawa. Skutkiem czego wybuchnął między nimi spór o to, że młode panny nie mają pojęcia o trzymaniu wędki, a panowie nie mogą jednej chwili usiedzieć bez gadania. Pogodził ich dopiero dzwonek wzywający na obiad. Po kolacji prezesowa poszła spać, a pani Wąsowska zaproponowała spacer po parku. Baron, lubo niechętnie, zgodził się na ten projekt. Włożył gruby paltot, szyję okręcił chustką i wziąwszy pod rękę narzeczoną, wysunął się z nią naprzód. O czym mówili? Nikt nie wie. Tyle tylko widziano, że ona była blada, a on miał wypieki na twarzy. Około 11 w nocy wszyscy rozeszli się, a baron, pokaszlując, odprowadził Wokulskiego do jego pokoju. Cóż, przypatrzył się pan mojej narzeczonej? Jaka ona piękna! Obraz Westalki, panie, prawda? A jeszcze kiedy na jej buzi ukaże się ten wyraz dziwnej melancholii, uważał pan, jest tak czarująca, że oddałbym za nią życie. Nikomu bym tego nie powiedział, wyjąwszy pana, ale wie pan, ona robi na mnie takie wrażenie. Po prostu, panie, klęczałbym u jej nóg i patrzył w oczy szczęśliwy, gdyby mi pozwoliła, panie, pocałować brzeg swojej suknia. Gwałtownie zakaszlał się, tak że mu oczy krwią zabiegły. Odpocząwszy, mówił dalej. Wierzy pan w życie przyszłe? Dlaczego? Bo widzi pan, ta wiara chroni człowieka od rozpaczy. Ja na przykład rozumiem, że ani sam nie będę już tak szczęśliwy, jakbym mógł być kiedyś, ani jej nie dam zupełnego szczęścia. Jedyną zaś pociechę mam w tej myśli, że spotkamy się na innym, lepszym świecie, gdzie oboje będziemy młodzi. Przecież ona, dodał zadumany, będzie i tam należała do mnie, gdyż Pismo Święte uczy, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Zegar za ścianą wybił północ, baron zerwał się wylękniony i pożegnał Wokulskiego. W kilka minut później jego zanoszący się kaszel było słychać w drugim końcu oficyny. Wokulski otworzył okno. Przy kuchni piały ogromnymi głosami koguty kałakuckie. W parku kwilił puszczyk. Na niebie urwała się jedna gwiazda i spadła gdzieś za drzewami. Baron wciąż kaszlał. Czy wszyscy zakochani są tak ślepi jak on? Myślał Wokulski. Bo dla mnie i chyba dla każdego tutaj jest jasne, że ta panna wcale go nie kocha. Może nawet kocha Starskiego. A ten Starski sprytny człowiek, może trochę hulaka, próżniak, ale sprytu mu nie brak. Ciekawym, dlaczego prezesowa dziś nie wspominała o pannie Izabeli. No już ja pytać się nie będę, od razu wzięliby nas na języki. Ranek znowu zeszedł mu na łapaniu ryb z panną Felicją i Ochockim. Gdy zaś o 1:00 wszyscy zebrali się na śniadaniu, pani Wąsowska odezwała się. Babcia pozwoli nam osiodłać 2 konie, mnie i panu Wokulskiemu, prawda? A potem zwróciwszy się do Wokulskiego, dodała. Za 30 minut jedziemy. Od tej chwili zaczyna pan służbę przy mnie.

drugiej przyprowadzono dwa piękne wierzchowce. Wokulski stanął przy swoim, a w parę minut ukazała się pani Wąsowska. Miała obcisłą amazonkę, kształty Junony, kasztanowate włosy zebrane w jeden węzeł. Końcem nogi oparła się na ręku Stangreta i jak sprężyna rzuciła się na siodło. Kilka minut jechali kłusem. Potem pani Wąsowska położyła rękojeść szpicurzgi na ustach, pochyliła się i poleciała galopem. Welon kapelusza chwiał się za nią jak popielate skrzydło. Avanti, avanti! Znowu biegli kilka minut. Nagle pani osadziła konia na miejscu, była zarumieniona i zadyszana. Dosyć, rzekła. Teraz pojedziemy wolno. Uniosła się na siodle i uważnie patrzyła w stronę błękitnego lasu, który było widać daleko na wschodzie. Powiedz mi pan, czy to wielka przyjemność dorabiać się majątku? Nie, odparł Wokulski po chwilowym namyśle. Ale wydawać przyjemnie? Nie wiem. Nie wiesz pan? A jednak cuda opowiadają o pańskim majątku. Mówią, że masz pan ze 60 tysięcy rocznie. Dziś mam znacznie więcej, ale wydaję bardzo mało. Ileż? Z 10 tysięcy. Wiesz pan co? Wydaj kiedy 60, to 100 tysięcy na rok i powiedz mi pan, czy to robi sensację i jaką, dobrze? Z góry mogę pani powiedzieć, że nie robi. Nie? Więc na cóż są pieniądze? Jeżeli 100 tysięcy rubli rocznie nie daje szczęścia, cóż go da? Można je mieć przy 1000 rubli. Szczęście każdy nosi w sobie. Ale je skądsiś bierze do siebie. Nie, pani. I to mówi pan, taki człowiek niezwykły? Gdybym nawet był niezwykłym, to tylko przez cierpienia, nie przez szczęście, a tym mniej nie przez wydatki. Pod lasem ukazał się tuman kurzu. Pani Wąsowska chwilę popatrzyła, potem nagle zacięła konia i skręciła na prawo w pole bez drogi. Avanti, avanti! Jechali z 10 minut, a teraz Wokulski zatrzymał konia. Stał na wzgórzu nad łąką, tak piękną jak marzenie. Co w niej było piękniejszym? Czy zieloność trawy, czy kręty bieg rzeczułki, czy drzewa pochylające się nad nią, czy pogodne niebo? Wokulski nie wiedział. Cóż znowu z tym siodłem? Zawołała nagle pani Wąsowska. Mój panie, popręg mi się odpiął, proszę zobaczyć. Wokulski zeskoczył z konia. Zsiądzie pani? Zapytał. Ani myślę, niech pan tak obejrzy. Zaszedł z prawej strony. Popręg był mocno przypasany. Ależ nie tam, o tu. Tu coś psuje się, około strzemienia. Zawahał się, lecz odsunął jej amazonkę i włożył rękę pod siodło. Nagle krew uderzyła mu do głowy. Wdówka w taki sposób ruszyła nogą, że jej kolano dotknęło twarzy Wokulskiego. No i cóż, no i cóż? Pytała niecierpliwie. Nic, odparł. Popręg jest mocny. Pocałowałeś mnie pan w nogę? Krzyknęła. Nie. Wtedy trzasnęła konia szpicrózgą i poleciała cwałem, szepcąc: Głupiec czy kamień? Wokulski powoli siadł na konia. Niewysłowiony żal ścisnął mu serce, gdy pomyślał, czy i panna Izabela jeździ konno? I kto też jej poprawia siodło?

0: piosenka kończy dzień, kończy dobę w programie RMF na koniec dnia. Daniel Dyk, bardzo dziękuję za to spotkanie. Już prawie północ. A skoro 24, to oczywiście pora faktów w radiu RMF FM. Najnowsze informacje przygotowała dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Nocna akcja strażaków w Jastrzębiu-Zdroju. Duży pożar Biedronki. Ogień objął dach z fotowoltaiką. Co pchnęło 19-letniego nożownika w Ostrołęce do ataku? Psycholog wskazuje możliwy impuls. Marzą o mundurze i lataniu. Szkoła Orląt w Dęblinie ma nowych studentów.
2: Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem.
1: Fakty. Zaczynamy od doniesień z polskich dróg. 4 osoby ranne w zderzeniu 2 samochodów dostawczych i autolawety z przyczepą na S12 w Lubelskiem. Do kolizji doszło między węzłami na Łęczu w Jasku w pobliżu Garbowa. Zablokowana jezdnia w kierunku Lublina. Poważne zderzenie 2 samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulicy Lazurowej i Alei Obrońców Grodna na warszawskim Bemowie. Jak informuje reporter RMF FM, ruch na skrzyżowaniu jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Na miejscu pracuje policja. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień początkowo objął dach i znajdujące się tam panele fotowoltaiczne, ale rozprzestrzenił się też do środka budynku.
3: Pożarem objęte jest wnętrze budynku. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Akcja nadal trwa, jest dynamiczna. Na miejscu również są patrole policji i zespół ratownictwa medycznego.
1: Przekazał RMF FM oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju, młodszy brygadier Łukasz Cepiel. Gaszenie ognia może potrwać do rana. Nie milkną echa wczorajszego ataku w Ostrołęce. 19-letni Jakub Zad zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli, raniąc 9 osób. W jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy. Wiadomo też, że wcześniej był karany za posiadanie narkotyków. Świadkowie twierdzą, że 19-latek zapowiadał atak i chciał w dniu swoich urodzin zrobić coś, dzięki czemu będzie znany na całą Polskę. Psycholog społeczny profesor Zbigniew Nęcki uważa, że potrzeba rozgłosu mogła być jednym z impulsów, które doprowadziły do ataku.
4: Nakładanie się tego momentu urodzinowego napastnika z tym, co tutaj niektórzy świadkowie mówią o jego generalnie rzecz biorąc poprawnym zachowaniu, znaczyłoby, że jednak to jest problem. Mianowicie ten problem nazywa się co widać, a co w środku człowieka się dzieje. I w środku człowieka nie powinno się zgodnie z kulturą dziać zezwolenie na agresję, a tutaj wybuch agresji był absolutnie pełny i to się niestety powtarza i w Polsce, i w Ameryce, i w wielu innych krajach.
1: Dzisiaj w ostrołęckich szkołach nie będzie zajęć dydaktycznych. Uczniowie otrzymają opiekę i będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy specjalistów, psychologów i pedagogów. Prokuratura wszczęła śledztwo. 19-letni nożownik wkrótce zostanie przesłuchany. Negocjacje w sprawie miliardów euro z unijnej kasy wchodzą w kluczową fazę. W sobotę irlandzka prezydencja pokaże nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To ma być próba znalezienia kompromisu między 27 państwami. Irlandczycy sami przyznają jednak, że propozycja nie zadowoli wszystkich. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to oznacza dla Polski?
5: Dla Polski stawka jest wysoka. Warszawa liczy na 123 miliardy euro w nowym budżecie. Polska chce przede wszystkim ochrony pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Irlandia zaproponuje cięcia w wysokości około 200 miliardów euro. Na razie nie wiadomo, gdzie konkretnie miałyby nastąpić te cięcia. Irlandia chce też kompromisu w sprawie nowych pieniędzy dla Unii. Polska stawia tu czerwoną linię. Nie chce, by dochody z handlu emisjami CO2, które obecnie zasilają krajowe budżety, trafiły do wspólnej unijnej kasy.
6: Fakty z pozytywną energią.
1: 213 młodych ludzi zaczęło oficjalnie pierwszy rok studiów wojskowych w dęblińskiej szkole Orląt. O jedno takie miejsce rywalizowało aż 8 chętnych. Co mówili adepci?
7: Taką mam nadzieję, że zdrowie pozwoli i nic nie stanie mi na drodze do tego marzenia.
8: To niebezpieczne.
7: Może i tak, ale zarazem jakie pasjonujące.
2: Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem. Służba w mundurze to jest coś, czego pragnę. Tak więc jestem dumny, że mogę tutaj być i szkolić się na pilota samolotu bojowego, nadźwiękowego. lotniczego. Mam nadzieję, że dam radę i że uda mi się zostać pilotem.
1: Ze studentami Lotniczej Akademii Wojskowej Lilianą Wieją i Tadeuszem Dobkiem rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Przyszłym pilotom życzymy bezpiecznych lotów i zawsze szczęśliwych lądowań. A my z nowymi faktami wystartujemy punktualnie o 1:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama.
1: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
2: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
1: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
2: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
1: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Po reklamie.
4: Halo, tu RMF FM. Dobrej nocy.

0: Tu dobra nocka w RMF FM. Po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce pytamy o bezpieczeństwo placówek oświatowych i przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Jak powinni reagować nauczyciele i uczniowie? O tym z byłym oficerem Gromu, pułkownikiem Andrzejem Kruczyńskim, rozmawia Jakub Śliwiński.
1: Panie pułkowniku, dlaczego dochodzi do takich zdarzeń? Czy my jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób wytłumaczyć?
2: Dobre pytanie. Myślę, że odpowiedź będzie bardzo, bardzo tak trudna. Ktoś kiedyś powiedział, że żył w ciekawych czasach, te czasy są ciekawe, zarazem niebezpieczne, łamane na niebezpieczne. My musimy się odnaleźć w tych czasach, zwłaszcza takie miejsca jak placówki, tak, szkolne, czy to będą szkoły podstawowe, czy będą ponadpodstawowe, czy nawet uczelnie wyższe. No muszą być jak gdyby mentalnie przygotowane na tego typu sytuacje. Zawsze na pierwszym miejscu jest prewencja, profilaktyka, tak, służby tutaj roztaczają jakieś parasol ochronne, starają się na etapie planowania tak wyłuskać, dojść do pewnej sytuacji i zapobiec takim zdarzeniom, ale nie zawsze się uda. A nawet jak się nie uda, to też nie możemy wywiesić białej flagi, tylko coś musimy zrobić do przyjazdu wytrawnych graczy, służb, tylko musimy mieć z tyłu głowy zakodowane, że te służby, w zależności to się będzie działo, nie zjawią się w 5, w 10, czy 12 minucie, bardziej kilkanaście, w wariancie optymistycznym, czy kilkadziesiąt. Czyli podpowiedź jest taka, my musimy zarządzić sytuacją kryzysową, taką czy inną, robić rzeczy mądre, przemyślane, ratować ludzi, tak jak było w tym przypadku, bo były osoby ranne, poszkodowane, do czasu przyjazdu tych wytrawnych po prostu graczy. No to jest wielkie zadanie, wielka odpowiedzialność, ale do tego jesteśmy się w stanie przygotować, moim skromnym zdaniem. Tylko tu trzeba szereg przedsięwzięć, no, poczynić szkoleniowych, innych, wyposażyć się w pewne rzeczy, pewne umiejętności, tak, kompetencje, mieć sprzęt do ratowania zdrowia i życia.
1: Ale jeżeli chodzi właśnie o placówki szkolne, one powinny być bardziej chronione, po korytarzach powinni przechadzać się ochroniarze, jak to powinno wyglądać?
2: No nie, no nie dajmy się zwariować, to zdroworozsądek. No, zdroworozsądek podpowiadałby, że one będą funkcjonować na określonych zasadach, ale zawsze coś można zrobić więcej. Można spowodować, żeby ta selekcja, no, była na wysokim poziomie i żeby rzeczywiście do placówki, do szkoły wchodziły tylko osoby, które mają tak prawo tam być, powinny tam być, żeby tam nie trafiały się osoby tak postronne. No, trudno tak zadbać też o takie bezpieczeństwo, żebyśmy na każdym, nie wiem, korytarzu mieli jakiegoś tak gardę bardziej rosowego czy mniej rosowego, ale tak jak mówię, tutaj musi być komunikacja, tak? Muszą być standardy postępowania, procedury, tak? Na wypadek różnych sytuacji. Nam przeważnie sytuacje kryzysowe w szkole kojarzą się z atakiem, tak, z zagrożeniem pożarowym. No to każdy to przerabiał przynajmniej kilka, może kilkanaście razy w życiu. Tylko to może być odwrotność tej sytuacji, tak jak mowa o dzisiejszym, tak, zdarzeniu. Raczej nie będziemy wybiegać na korytarzu, nie będziemy tak szukać ratunku, żeby się gdzieś tam ratować. Bardziej będziemy się zamykać w klasach, tworzyć tak zwaną, tak, barykadę, czekać na sygnał, kiedy ta sytuacja się zmieni, tak jak było w tym przypadku, że napastnik ucieka, wychodzi ze szkoły. Wtedy rzeczywiście tak możemy wyjść i próbować coś więcej zrobić, ale do tego trzeba się przygotować. Czyli kadra techniczna, nauczyciele w pierwszej kolejności, oni powinni tutaj wieść jak gdyby prym. Jak oni będą świetnie przygotowani, to będą w stanie zarządzić sytuacją kryzysową, no, bazując na swoim takim doświadczeniu, wyposażeniu, no, wspierając się czasem nawet tymi dzieciakami. Jak mówimy o szkole ponadpodstawowej, to w każdej klasie są lepsi, gorsi i można nawet z tej klasy wyłuskać kilka osób, które są takimi nieformalnymi liderami i mogą pomagać w ogarnięciu, tak, sytuacji.
1: To przygotowanie jest tutaj słowem kluczem. Panie pułkowniku, ale można odnieść wrażenie, że coraz częściej dochodzi do zdarzeń z użyciem ostrego narzędzia. Jak to wytłumaczyć?
2: No myślę, że to w sposób najprostszy. Takie ostre narzędzie, niebezpieczne narzędzie jest w każdym miejscu, w domu, w stołówce. Nie problem pozyskać takie narzędzie. Ile jest, tak, galerii handlowych, gdzie już na wejściu są takie wyeksponowane, no, tego typu, tak, ostre narzędzia, noże, scyzoryki. To wszystko jest do zdobycia. Z bronią na pewno byłoby tak gorzej. Nie jest to takie łatwe, nie jest to takie oczywiste, aczkolwiek też nie możemy tego wykluczyć. Przemycić do szkoły takie narzędzie bez wózka można. Ja widziałam badanie sprzed kilkunastu miesięcy, no to około 15% dzieciaków w różnym wieku i szkoły podstawowe i podstawowe mają takie scyzoryki przy sobie. Bardziej to jest tak dla szpanu, dla zabawy, ale czasem to się wymyka spod kontroli, jakaś niewinna, tak, zabawa może się skończyć, no, nieszczęściem i później konsekwencje są określone.
1: To jeszcze na koniec. W Wielkiej Brytanii obowiązują jedne z najsurowszych przepisów dotyczących noszenia i posiadania noży w miejscach publicznych. Panie panie pułkowniku, czy Polska powinna iść śladem Wysp Brytyjskich?
2: No, powiem tak, ciekawe rozwiązanie, tylko jeżeli my wprowadzamy jakieś obostrzenia, to my musimy to wyegzekwować. No pytanie, jak my to będziemy egzekwować? Fajnie wprowadzić zapisy, nie można nosić tego, tak, musisz to zostawić tak w domu, ale jak będziemy to kontrolować? Także jeżeli będziemy mieli narzędzia, żeby rzeczywiście tak wprowadzić jakąś kontrolę, czy to będą szkoły, czy to będą uczelnie wyższe, no może to by było jeszcze do zrobienia, ale to nie jest takie proste, nie jest takie oczywiste. Bym bazował na takim zdrowym rozsądku, na przygotowaniu się takim tak mentalnym, na przygotowaniu się na te różne dziwne sytuacje, typowe sytuacje. My o tym mówimy już od 100 lat w Polsce. Nie jesteśmy żadną zieloną wyspą. W Polsce parę osób zginęło w placówkach oświatowych, szkołach i nawet w szkołach tak podstawowych, także to będzie miało niestety tak ciąg dalszy. My musimy być na to przygotowani. My, mówiąc tak, nauczyciele nie są od jak gdyby rozwiązywania wszystkich problemów, bo oczywiście oni muszą współpracować ze służbami, z innymi tutaj formacjami terytorialnymi albo innymi, ale pierwsze minuty, tak jak powiedziałem wcześniej, będą na barkach nauczycieli. Oni muszą udźwignąć to, przeżyć, przetrwać, spowodować, żeby to się nie wymknęło pod kontroli, uratować tego, kogo możemy i czekać na przyjazd odpowiednich służb i wtedy przekazujemy im pałeczkę, oni będą wiedzieli, jak perfekcyjnie zarządzić tą sytuacją kryzysową.
0: Dziękujemy za rozmowę. Już za chwilę kolejne ważne informacje.

0: Dobranocka w RMF FM, z tej strony Tomasz Weryński. Polscy piłkarze do lat 21 zagrają na Mistrzostwach Europy. Pojawi się temat przyszłości młodych zawodników w seniorskiej reprezentacji oraz szansach Igi Świątek na awans do turnieju WTA Finals. Gościem Piotra Salaka, Żelisław Rzeżyński z Canal Plus Sport.
1: To jest duży sukces młodzieżowej reprezentacji, awans na Mistrzostwa Europy.
2: Zawsze to są ogromne sukcesy i nie można ich absolutnie deprecjonować. Oczywiście nie można też mówić nagle, że za moment będzie mieć pokolenie, które będzie regularnie wszystko wygrywać. Natomiast no jest to zawsze dobry sygnał. Pokazuje, że ta młodzież jest, że ta młodzież zdolna jest. Zresztą takie sygnały wysyła też regularnie trener naszej pierwszej reprezentacji, powołując tych naszych reprezentantów młodzieżowych do kadry dorosłej.
1: I jak ty patrzysz na to, jak grała kadra U21 w tych eliminacjach, no myślę sobie, że to by było naprawdę skrajnie niesprawiedliwe, żeby po jednym, no złym meczu, oczywiście złym meczu tym w PSK, ale żeby nasi musieli grać w barażach. Im się po prostu ten, cytując klasyka, ten awans im się po prostu należał. Zgadzasz się?
2: No tak, bo to jedyna strata punktów przez Polaków podczas tych całych eliminacji. To nie był zły mecz, to był koszmarny mecz. To był fatalny mecz, gdzie ten tenisowy wynik 2-6 doskonale, myślę, pokazuje nam, jak ten mecz wyglądał. Ba, mogło tam być nawet więcej, bo to był bardzo zły mecz naszej reprezentacji. Natomiast no, okazuje się nagle, że to bardzo efektowne trafienie Jakuba Żewłakowa, czyli piłkarza, który wskoczył do tej reprezentacji na ostatnią chwilę właściwie, no zapewniło nam w konsekwencji awans, bo gdybyśmy tam przegrali 1-6, gdybyśmy przegrali 5 bramkami, no to też Grecy, którzy wygrali z Irlandią Północną przecież, ale tylko 1-0, mieliby ten bilans bramek lepiej. Natomiast no to można by, nie mamy na to czasu, ale można by dyskutować. Myślę, że w tym kierunku też w ogóle kwalifikacje, tak myślę, powinny iść do dużych turniejów, nie losowania, gdzie ten czynnik losowy jest jednak bardzo ważny, z kim trafisz w grupie, tylko w stronę tego systemu ligowego, który mamy już w europejskich pucharach. Oczywiście nie grasz wtedy z każdym, ale moim zdaniem to jest dużo bardziej wymierne i te zespoły jednak, które przez całe kwalifikacje, przez cały ten okres walki o duży turniej utrzymują formę, no to później mają za to nagrodę.
1: Wiesz, z czego jeszcze się cieszę? Z tego, że zostanie utrzymany status quo, to znaczy Jan Urban, co już zapowiedział prezes PZPN-u, zostaje z kadrą i Jerzy Brzęczek, o którym się mówiło, że być może przejmie tę dorosłą reprezentację, będzie musiał zostać z, co najmniej do końca Mistrzostw Europy z kadrą U21, to chyba też dobra informacja, jak ty myślisz?
2: No ta informacja o tym, że Jan Urban zostaje, pojawiła się wczoraj już, chociaż wiadomo, jak to jest w tym trenerskim świecie, że jak ktoś ci mówi, że posada jest pewna, no, to znaczy, że możesz powoli pakować walizkę. Natomiast ja przypomnę, że właściwie każdy trener, łącznie nawet z Adamem Nawałką, odchodził z reprezentacji Polski w niesławie. Przychodził jako ten, który ma być zbawcą, mniejszym lub większym, a kończył w oczach wielu jako nieudacznik. No i to jest taka nasza trochę cecha narodowa. Natomiast ja się bardzo cieszę, że tę pracę będzie kontynuował Jerzy Brzęczek z tymi chłopcami. Bardzo mi się podobało, jak wziął na siebie też winę za to, co się stało w Peskarze, ale przypomniał też, bo mnie też od razu przyszły do głowy te obrazki reprezentacji, której kapitanem był Brzęczek. Przegrywała 0-5 z Duńczykami w Olborgu, początek lat 90. W Polsce ogromny dramat, a potem się okazało, że no dzięki tym wielu punktom zdobytym wcześniej udało się pojechać w konsekwencji na Igrzyska Olimpijskie i przywieźć stamtąd srebrny medal, więc cudownie by było, gdyby ta reprezentacja prowadzona teraz przez Brzęczka, nie z boiska w roli kapitana, a z ławki, zaczęła odnosić takie sukcesy, bo tam naprawdę jest potencjał, tam jest wielu zdolnych młodych chłopaków, którzy mogą tutaj dać dużo na boisku i dużo dać też tej dorosłej kadrze już teraz, co zresztą regularnie pokazują, bo przecież ta drużyna w Peskarze była osłabiona brakiem kilku zawodników powołanych przez Jana Urbana do tej reprezentacji seniorów.
1: I powinien, twoim zdaniem, Jan Urban w wystarczający sposób czerpie z tych młodych piłkarzy, czy powinien to robić jeszcze szerzej?
2: No nie można też nagle powiedzieć, zmieniamy szyld i jedziemy dalej. I jakkolwiek, no najważniejsze jest, wiadomo, zawsze dla trenera seniorów, w każdej drużynie, to powtarzam też przy szkoleniu młodzieży, nie to, jakie wyniki robisz w kategoriach młodzieżowych, a ilu zawodników jesteś w stanie dać tej dorosłej kadrze, no to myślę, że teraz, w momencie, gdy ta dorosła dużo przegrała, a nam, naszej piłce, potrzebne jest trochę radości i gdy mamy tutaj możliwość powalczenia przede wszystkim o Igrzyska Olimpijskie, no to myślę, że tutaj, tutaj ci, których będzie chciał mieć Jerzy Brzęczek, to powinien ich mieć. Natomiast no prędzej czy później będą wchodzić ci chłopcy i to taką szeroką łapą. Nie za szeroką też, bo to nie da się tak wymienić, nagle pięciu tych młodych wstawić i powiedzieć grajcie, ale są pozycje, na których piłkarze z kadry młodzieżowej mogą się i muszą pokazać. Na przykład ja byłem bardzo zdziwiony, że Michała Gurgula nie było w reprezentacji seniorskiej, czy że Wojciech Mońka no był tak dziwnie przerzucany między zgrupowaniami tak naprawdę i nie dostał szansy też w tej dorosłej reprezentacji.
1: Żelek, żebyś nie byłbyś sobą, gdybyś nie oglądał dzisiaj Igi Świątek rano. Jestem pewien, że oglądałeś ten mecz i jestem pewien, że w ogóle się nie denerwowałeś, bo to był zupełnie inny mecz niż ten w poprzedniej rundzie. To co rozumiem teraz, Koko Gauff czy Elis Mertens? Kogo byś wolał?
2: Oglądam teraz Gauff z Mertens, także no, ja komentowałem ten mecz poprzedniej rundy z Donną Vekić i tutaj Igę zobaczyliśmy z Iwą Jowicz, zaczęła mecz tak jak zagrała od połowy drugiego seta w meczu wcześniej z Donną Vekić, czyli od tego stanu 2-5 w drugim secie, czyli wyszła, zaczęła genialnie. Ale najbardziej mnie ucieszyło to, że nawet kiedy ta młoda, fantastyczna, uśmiechnięta Amerykanka o bałkańskich korzeniach pokazała ten prawdziwy bałkański charakter, zaczęła straty odrabiać, dzięki sobie, nie dlatego, że Iga zaczęła popełniać dużo błędów, to Iga, która czasem takich nie potrafiła wtedy utrzymać spokoju, utrzymać nerwów na wodze, to tutaj twardo dalej stała na korcie, twardo grała swoje i mimo, że po tym szybko wygranym secie w drugim z 2-0 się zrobiło 2-3, no to potrafiła odzyskać ten właściwy rytm. To są bardzo dobre sygnały. Myślę, że Mertens byłaby dużo łatwiejszą rywalką dla, może nie dużo, ale łatwiejszą rywalką dla Igi, natomiast stawiam na Koko.
1: A twoim zdaniem jest szansa na Masters końcowy?
2: Oj, wczoraj też kibicowałem, chociaż uwielbiam grę Karoliny Muchowej, to kibicowałem prowadzonej przez Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osace, no bo Iga niby jest zależna tylko od siebie, bo jak wygra wszystko do końca, to pojedzie na Mastersa, ale wszystkiego wygrać się, myślę, raczej nie da. I no bardzo jestem ciekaw.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Śledzimy akcję gaśniczą w Jastrzębiu-Zdroju. Wieczorem zapalił się tam dach Biedronki przy ulicy Niepodległości. Dzień po ataku nożownika szkoły w Ostrołęce zmieniają tryb pracy zamiast lekcji, pomoc psychologów. W faktach także niecodzienne znalezisko psa poszukiwawcza. Miał szukać trufli, a znalazł kokainę wartą 25 tysięcy euro. Może potrwać akcja gaszenia pożaru Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Jak podawaliśmy w faktach, nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, dlaczego zapalił się dach sklepu i znajdujące się tam panele fotowoltaiczne.
1: Jeszcze jest za wcześnie, żeby ustalać przyczyny pożaru. W chwili przyjazdu pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia pożarem objęty został dach budynku, na którym oczywiście znajduje się instalacja fotowoltaiczna.
0: Przekazał RMF FM oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju młodszy brygadier Łukasz Cepiel. RCB wysłało do mieszkańców alertę z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Do akcji gaśniczej w Jastrzębiu-Zdroju będziemy wracać w kolejnych faktach. Dzisiaj w ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie mają możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. To reakcja na wczorajszy atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-letni uczeń zaatakował kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne. W sumie 9 osób. Ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa.
2: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że uczniowie są bezpieczni i wszelkie działania możliwe ze strony Urzędu Miasta zostały podjęte.
0: Mówiła wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Wsparcie psychologiczne będzie dostępne dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowo przed szkołami pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej. Już ostatnie dni wyborczej dogrywki w Krakowie. W niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Czy krakowianie pójdą do głosowania i kogo poprą? O to pytaliśmy na ulicach małopolskiej stolicy.
3: Ja ogólnie nie chodzę na żadne wybory. Co będzie, to będzie. Także nie będę tu głosował na żadnego prezydenta, co teraz będzie w Krakowie, ani nie mam żadnego faworyta.
4: No wiadomo, mój kandydat Gibała. Dlaczego? No bo działo się niedobrze w tym Krakowie. Podwyżki, bilety i zadłużony Kraków jest.
5: No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
6: Czy idzie pani w niedzielę głosować?
7: Tak.
6: Mogę się zapytać na kogo?
7: Wolałabym nie odpowiadać na to pytanie.
0: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W drugiej turze zmierzą się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Komitet Noblowski w Sztokholmie ogłosił wczoraj laureatów Nagrody Nobla z chemii. To Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Naukowców wyróżniono za badania asymetrycznej syntezy organicznej.
6: Co to odkrycie zmieniło i dało nauce?
8: Potwierdzenie, że pewne idee, pewne zjawiska mogą się pojawiać, pomimo tego, że ich się tak naprawdę nie do końca spodziewaliśmy. Znaczy, były teorie, które mówiły, tak, to może być tak, że cząsteczki same się będą napędzać i będą się skręcały w jednym kierunku, ale nikt tego wcześniej nie dowiódł. Jest to nagroda, która buduje się na barkach Ludwika Pastera, który w dawnych, dawnych czasach rozdzielał kryształki pewnego związku, które powstawały. I te kryształki losowo powstają w dwóch formach. Ponad 100 lat później jesteśmy w stanie pokazać, że tego typu zjawiska rozdzielania kryształów, tego, że one mają jedną bądź drugą formę, mogą się samodzielnie napędzać.
0: Wyjaśniał dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. A już dzisiaj dowiemy się, w czyje ręce trafi literacki Nobel. W faktach teraz Włochy. Pies tropiący trufle znalazł w lesie w Abruzji 270 gramów kokainy, wartej około 20-25 tysięcy euro. Piorun, bo tak się wabi ten niezwykły tropiciel na czterech łapach, wykopał z ziemi trzy pakunki. Jego właściciel początkowo myślał, że pies znalazł wyjątkowo duże trufle. Gdy zauważył plastikowe opakowania, zawiadomił karabinierów. Narkotyki najprawdopodobniej zakopali handlarze.
9: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski pytał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, o nowy budżet unijny. Posłuchajmy.
10: Możliwe jest ucięcie środków wspólnotowych na polskie rolnictwo i regiony, bo słyszymy cały czas, że ta polska koperta będzie mniejsza niż była.
11: Trwają w ogóle negocjacje nad wielkością całego budżetu. I to są negocjacje, które cały czas są. Wiemy, że jest grupa państw, które opowiadają się za tym, żeby cały budżet unijny był mniejszy.
10: Które to państwa?
11: No to są tak zwane, my to nazywamy skąpe państwa. Oni mówią, że to są państwa
10: oszczędne. Wszystko jedno, które?
11: No to jest między innymi Holandia, to jest między innymi Dania. No to są te państwa, które uważają się za płatników netto i są nimi i uważają, że budżet powinien być mniejszy. I teraz kluczowa sprawa, oprócz wielkości budżetu, my chcemy, żeby był większy, to jest jego architektura, to znaczy co tam w środku jest.
10: I co jest dla nas taką czerwoną linią, z której nie
11: zrezygnujemy? Naszą czerwoną linią powinno być, są dwie pule tego budżetu. Jedna jest centralnie zarządzana przez Brukselę i ona jest na konkurencyjność. Druga część jest na spójność. Polska powinna stać po stronie spójności. My nie możemy dopuścić do tego, żeby pieniądze europejskie szły na to, żeby bogaci stawali się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi, bo to rozwali wspólnotę europejską i demokrację unijną.
10: Od tego budżetu, bo pojawiają się też takie głosy, że będziemy już płatnikiem netto, że my też będziemy płacić więcej niż dostajemy.
11: W tym budżecie jeszcze nie. Natomiast, tak jak mówię, kluczowe dzisiaj, o to, o co musimy po prostu zawalczyć, to jest niedopuszczenie do tego, żeby środki poszły na konkurencyjność rozumianą tak, że najbogatsi dostają i to jest 20 najbogatszych regionów, 20 najbogatszych uniwersytetów, 20 najbogatszych biznesów i wtedy, znaczy to po prostu rozwali Unię Europejską i jest skrajnie niekorzystne dla Polski. Więc ja zwracam uwagę na to, że wielkość budżetu jest jedną rzeczą, ale tak naprawdę kluczowa dla Polski jest jej jakość i ta część na spójność powinna być jak największa.
10: Pani minister, rozliczyła pani już KPO do końca?
11: To trwa, ze względu na to, że taki jest timing. Wszystko zrobiliśmy o czasie. Ostatni wniosek o płatność na największy, 55 miliardów, wyszedł do Brukseli. Następnego dnia po tym, jak wszedł ten wniosek, przyszły pieniądze z poprzedniego. Wszystkie 9 wniosków zostały rozliczone ze 100% efektywnością, czyli wszystko, co złożyliśmy, otrzymaliśmy refinansowanie. Pod choinkę mniej więcej wpłyną ostatnie środki z KPO i tym samym 100% KPO zostanie zainwestowane. I chcę powiedzieć, że to jest chyba największy projekt równościowy, inwestycyjny, jakie zrobiliśmy w Polsce w XXI wieku.
10: Pani wyliczyła, że za KPO odpowiada za 1,5% PKB, to oznacza, że bez KPO nasze PKB będzie mniejsze, niższe?
11: To są szacunki europejskie, które mówią, że już w tym roku KPO, ta wielka fala inwestycyjna, za którą też poszły nowe miejsca pracy, rozwój wielu przedsiębiorstw, dało nam około plus 1,5% wzrostu. Natomiast KPO jest tak pomyślane i te inwestycje zostały tak zrobione, żeby przynosić wzrost i rozwój na wiele lat do przodu. Zresztą te inwestycje, one będą trwały. To, że samo rozliczanie KPO się kończy, to nie znaczy, że inwestycje zostały zakończone. One będą trwały przez najbliższą dekadę. I podkreślam, istotą KPO jest to, że to jest projekt równościowy, taki, który wyrównuje szanse Polski lokalnej z metropoliami. Ludzi, którzy potrzebują miejsc pracy.
10: To wiemy, ile trafiło do Polski lokalnej, ile do metropolii?
11: Do Polski lokalnej dodatkowo trafiło 10 miliardów więcej wobec tego, co zostało zaplanowane przez poprzedni rząd. Natomiast ile dokładnie trafiło do Polski lokalnej, będziemy wiedzieli dopiero, jak te inwestycje się sfinalizują, bo na przykład mamy ogromne inwestycje energetyczne. I dzisiaj ja nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile tych sieci przesyłowych, sieci dystrybucyjnych jest w Polsce lokalnej, a ile jest w metropoliach. Ale to jest przede wszystkim projekt taki wyrównujący szanse.
10: Pani minister, Amerykanie, to wynika ewidentnie z wypowiedzi premiera i wicepremiera i drugiego wicepremiera, chcieli zmienić rząd w Polsce. Donald Trump chciał ustawiać skład koalicji.
11: Chcieliby.
10: Rozumiem, że chcieli, tylko się nie udało.
11: Tak. na to wygląda. I to jest szersze zjawisko. Dzisiaj po prostu, i trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, administracja amerykańska uważa, że ma prawo ingerować w sprawy wewnętrzne państw europejskich, nie tylko przecież Polski. Wypowiedź ambasador amerykańskiej w Grecji, że jak chcą, to mogą każdy rząd
12: wybrzucić. No, ona powiedziała, że zmienili w Rumunii rząd, tak bardzo uczciwie.
11: Tak jest i mogą każdy inny wywrócić, jak tylko sobie zechcą. Bardzo jasne wypowiedzi dosadne prezydenta Trumpa, który się opowiada po bardzo konkretnej stronie sporu niemal w każdym kraju europejskich. Jednym popiera, drugi zwalcza.
12: To jest jedno,
11: zwalcza.
12: On se gada. Natomiast jeżeli wzywa się, czy spotyka się z wicepremierem i proponuje mu zmianę koalicji, to jest krok dalej. To znaczy, no to jest już taki moment, w którym Donald Trump, no tak się zdaje, uważa się za władcę wszechświata.
11: Każdy polski patriota w takiej sytuacji odpowiada parlamentarnie, to trzeba powiedzieć, ale idźcie po prostu w cholerę. Znaczy, polski rząd jest ustanawiany przez Polaków w polskich wyborach i nawet bardzo sojuszniczy państwo amerykańskie nie ma prawa ingerować w nasze sprawy wewnętrzne.
12: Pani uważa, że Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział Donaldowi
11: Trumpowi? Nie wiem, co odpowiedział pan premier.
12: Się kochać.
11: O, pan redaktor ujął to ładniej. Nie wiem dokładnie, co odpowiedział, natomiast na pewno sprawę koalicyjnie ujawnił.
12: Ale przed czy po spotkaniu? No bo to jest tak, został zaproszony.
11: Panie redaktorze, to jest już do zapytania do pana premiera. Ja muszę powiedzieć, że bardzo szybko po spotkaniu o tym wiedziałam i wiedziałam,
12: że... A dlaczego to nie wypłynęło? Znaczy, no bo to się wydarzyło w marcu,
11: co zostało tam powiedziane. Kluczowe nie jest wypłynęło, nie wypłynęło, tylko po pierwsze, że dzisiaj wiemy, że Amerykanie ingerują w sprawy wewnętrzne i każdy, kto z tego korzysta, i tu trochę apel do pana prezydenta, i uważa, że będzie miał mocniejszą władzę przez to, że pozwoli Amerykanom meblować nam scenę polityczną w środku Polski, nie powinien tego robić, bo suwerenność polega na tym, że Polacy decydują,
12: to co powinniśmy
11: kogo,
12: z tym zrobić?
11: Kogo wybierają.
12: Jak już wypłynęło, wszystko jest jasne.
11: To zostało zrobione. Nikt nie wziął tych słów w żaden poważny sposób. Nikt nie pozwolił w Polsce meblować naszej wewnętrznej sceny politycznej siłą zewnętrzną. I te siły zewnętrzne, nieważne czy je są, nie mają prawa. I nikt na to nie dał zgody i za tymi życzeniami amerykańskimi poszło okrągłe zero działań.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz znajdziecie na rmf24.pl, a nowe fakty RMF FM już za niecałą godzinę. O drugiej przywita się z wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Już teraz zapraszam, a ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobranocka w RMF FM. Tomasz Waryński z tej strony. Prokuratura chce 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1. W sądzie trwają mowy końcowe. O szczegółach z Tomaszem Skorym rozmawia Tomasz Terlikowski.
1: Dlaczego tylko 8 lat?
2: Dlatego, że więcej nie można, to po pierwsze, bo po prostu chodzi o spowodowanie wypadku. Nawet z winy nieumyślnej nie można i z winy umyślnej, niezależnie od tego, kara najwyższa wynosi 8 lat, a najniższa 6 miesięcy. Więcej pani prokurator przy tej kwalifikacji żądać nie mogła. Natomiast sprawa jest tak dramatyczna, że wręcz drastyczna. Ja przypomnę pokrótce, 16 września 2023, czyli 3 lata temu, około 19 na autostradzie A1 doszło do potwornego wypadku, który policja na początku zameldowała jako... Co było zdumiewające dla wszystkich, którzy przeczytali ten komunikat. Policjanci z Komendy Miejskiej zameldowali, że po prostu kija uderzyła na autostradzie w barierę obok i zapaliła się i spłonęło małżeństwo ze swoim 5-letnim synem. Pominięto w tym komunikacie udział właśnie Sebastiana M. i jego podrasowanego do granic absurdu BMW. Kiedy ten komunikat się ukazał, wszyscy przypomnieli sobie, że zaraz, ale przecież strażacy już na miejscu, gasząc ten pożar, mówili, że to niemożliwe, żeby ten samochód sam jeden, bez udziału innej maszyny, tak się rozbił i tak spłonął. Komunikat policyjny oburzył wszystkich ludzi, zaczęto się, że tak powiem, kontaktować. Pojawił się filmik pokazujący przejeżdżające z gigantyczną prędkością BMW, w którym siedział pan Sebastian M. No i tu się zaczęło.
1: No właśnie, ale ustalono, dlaczego policja tak absurdalnie poinformowała?
2: To nie jest jasne. To nie jest jasne do dziś. W sprawie pada takie podejrzenie, padało takie podejrzenie, któremu policja zaprzeczyła, że za kierownicą siedział wysoki rangą policjant. Nie, tak nie było. Natomiast pan Sebastian M. do jakiegoś policjanta na jakimś weselu zwracał się per wujku. A zwłoka ze strony policji, nie zatrzymanie pana Sebastiana zaraz po zajściu, tylko próby zatrzymania go podjęte dopiero po 2 tygodniach, wystawienie listu gończego, doprowadziły do tego, że pan po prostu przez Niemcy i Turcję wyjechał do Zjednoczonych Emiratów
1: Arabskich. Tak, i długo trwało potem odzyskanie.
2: Bardzo długo to trwało, wrócił dopiero 26 maja ubiegłego roku i wtedy mógł się zacząć proces, który też przebiegał w dość... takiej, powiedziałbym, gwałtownej atmosferze. Jeszcze...
1: Gwałtownej także dlatego, że nic nie wskazuje na to, że pan Sebastian M. wyrażał jakąś, jakby to powiedzieć, skruchę. To znaczy, on i jego adwokat sugerują, że to kija się władowała. No, znaczy, spokojnie tak, jechał, oni się władowali po prostu.
2: Wszystkie ekspertyzy biegłych zaprzeczyły temu, jakoby kija zajechała drogę temu BMW. BMW nie jechało z prędkością 170 km na godzinę, jak twierdził pan M., ale z prędkością powyżej 300 km na godzinę, bo jego silnik został podrasowany z osiągalnej zwykle prędkości standardowo 260 km do 330 km na godzinę. Na dodatek pan twierdził, że rodzina, która zginęła w tym wypadku, dwoje młodych ludzi z Myszkowa i ich syn, zginęli w wyniku pożaru, nie wypadku, co było dość skrajną bezczelnością, a dlatego jeszcze twierdził pan Sebastian, że kija zajechała mu drogę, co nie potwierdziło się przy badaniu jezdni, że nie udzielił owszem pierwszej pomocy pasażerom kij, bo zajął się udzielaniem pomocy pasażerom swojego samochodu i tak dalej, i tak dalej. Przez wiele miesięcy pan Sebastian M. był wrogiem publicznym numer jeden, a dla niektórych synonimem arogancji kogoś, kto ma pieniądze, wpływy i jest i uważa się za osobę.
1: Dobko, ale przypomnij mi, wyjaśnij mi jeszcze jedną rzecz, bo z tego co pamiętam, to była mowa o tym, że no, ma być zmienione prawo i że tego typu działania mają być sądzone. No właśnie, jeżeli ktoś jedzie 300 km na godzinę po drodze, no to jest potencjalnym zabójcą i że tu powinny być sądy, no nie 8 lat za nieumyślne, czy nawet umyślne spowodowanie wypadku, 8 lat za śmierć 3 osób w sytuacji, kiedy człowiek jedzie no, decyduje się na to, żeby bawić się w taki sposób, że może kogoś zabić.
2: Tomasz, z całym szacunkiem, społeczne postrzeganie sprawiedliwości takie nie, właśnie ja się jest. Pytam, ja, dlaczego? Te... Dlatego, że te głosy pojawiły się po tym wypadku.
1: Ja teraz mówię o polityce.
2: Gdybyśmy zmienili
1: prawo, to i tak działo, że prawo sposób, nie działo wstecz.
2: Nie działo, by ono wstecz. Pewne zmiany cały czas następują, przepisy są zaostrzane, ale jeszcze nie do takiego stopnia, żeby działały wstecz.
1: Nie mogą działać, oczywiście. No to
2: więcej
1: to
2: niż jasne. Na 8 lat pan Sebastian M. skazany nie będzie.
1: A po ile będzie mógł wyjść, jeżeli będzie też 8 lat?
2: Nie wiem, bo sąd może zastrzec, że nie dopuszcza na przykład możliwości
1: przedterminowego zwolnienia.
2: No wszystko jedno. Wyroku zapewne nie usłyszymy dziś, chociaż może się to zdarzyć. Na razie przemawia pani obrończyni pana Sebastiana M. No potem poznamy termin ogłoszenia wyroku. To będzie dziś, albo za tydzień, albo za dwa tygodnie. No w każdym razie ta sprawa będzie już zamknięta. Ponad 3 lata, z których połowę czasu...
1: Oczywiście może apelować, jak rozumiem.
2: No oczywiście, ale to nie zmienia
1: faktu, no tak, oczywiście,
2: że pan Sebastian M. i tak siedzi od dawna już za kratami i pewnie jeszcze posiedzi.
1: No wcześniej siedział w Emiratach.
0: Dziękujemy za rozmowę, a my słyszymy się już niebawem.

0: Tomasz Weryński i dobranocka w RMF FM. Czas na informacje ze świata filmu i kultury. O najnowszej premierze inspirowanej historią jednej z ikon polskiej muzyki Jakub Śliwiński rozmawia z Kasią Sobiechowską-Szuchtą.
1: Kasiu, widziałaś film, rozmawiałaś też z jego twórcami.
2: Tak.
1: Jaka jest ta opowieść?
2: Powstała w konwencji rozmowy buntownika z Bogiem. Tak to jest prowadzone. Słyszymy głos Ofu, ten buntownik, ten Borysewicz, rozprawia się z Bogiem, opowiada mu różne rzeczy, pyta, zadaje pytania, dzieli się wątpliwościami. I ten film to jest taka opowieść, przypomnienie, że muzyka w latach 70. i 80. rodziła się z autentycznych ludzkich emocji, z talentu, z żywych instrumentów, a nie z algorytmów sztucznej inteligencji. Talent i pasja do muzyki, takie uparte podążanie za marzeniami, prowadzą w tym filmie Jana Borysewicza na szczyt polskiej sceny rockowej. Ceną sukcesu są jednak i rodzinne tragedie, i osobiste upadki, i konflikty z PRL-owskimi władzami. Ten film nakręcił polsko-szwedzki reżyser Christopher Rus, a w głównej roli występuje aktor debiutant, gitarzysta, 23-letni Mikołaj Bukrewicz. I zapytałam Mikołaja o pierwszą myśl po informacji o tym, że to on zagra Jana Borysewicza.
3: Że jestem trochę za niski.
2: Nie było żadnego zawahania, legendę zagram.
3: Nie. Mikołaj, ja to pamiętam trochę inaczej.
2: O, świetnie, no. To mamy konfrontację.
3: Jak dostałeś telefon, że jest przyklepane główną rolę, to ty musiałeś się rozłączyć, przetrawić to. Powiedziałeś, potrzebujesz 15 minut i dopiero później odzwoniłeś do mnie, bo to był taki szok dla ciebie, że musiałeś to przetrawić. Tak ja
4: czyli
3: to pamiętam.
4: Może, czyli może to jednak był szok, tylko wyparłem.
2: No i właśnie po to są dziennikarze, żeby konfrontować. Adrenalina, ekscytacja i motywacja, to wymienia jeszcze Mikołaj. Przeuroczy człowiek, przesympatyczny reżyser, także twórcy świetni.
1: Kasiu, a kogo jeszcze zobaczymy w tym filmie?
2: To ja może wymienię pozostałych członków Lady Punk, dobra? Grają ich Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak i Marcel Bara. W roli autora tekstów, i to jest bardzo ważna postać w tym filmie i fantastycznie, że on tam jest, Andrzej Mogilnicki, który napisał wszystkie najpiękniejsze polskie piosenki z tamtych czasów. Dobra, prawie wszystkie. Te role gra Patryk Pietrzak. W filmie rodziców Jana Borysewicza zagrali Kinga Price, Ireneusz Czop i dziś jest premiera w serwisie Netflix filmu Mniej Obcy. A nasz z Christopherem Rusem i Mikołajem Bukrewiczem, który gra Jana Borysewicza, w dużej części śpiewany. To jest chyba pierwszy śpiewany wywiad, jaki zrobiłam, tak myślę. Bo, wiesz, przypominamy sobie po prostu piosenki Lady Punk i to jest tak, że one siedzą w głowie i jak ja rzucam u Maksyma w Gdyni, to chłopaki dopowiadają, śpiewają, znów się dokładnie, sypał zielonymi, mahoniowego zbawiam, zagrało. Tak, kelner zgiął się w pół, potem nadjechało złote BMW. I tak jest. I to jest właśnie taki śpiewany wywiad i on jest na rmf24.pl, także zajrzyjcie tam, posłuchajcie, jeśli macie ochotę, bo przeplatałam to piosenkami Jana Borysewicza.
0: Dziękujemy, a my słyszymy się już niebawem.

0: Dobranocka w RMF FM, z tej strony Tomasz Weryński. Tegoroczna Nagroda Nobla z chemii dotyczy badań nad chiralnością, czyli lustrzanym odbiciem cząsteczek. Co to oznacza i jakie może mieć znaczenie dla medycyny? O tym rozmawia Jakub Śliwiński z doktorem Dawidem Myśliwcem.
1: Wyjaśnijmy być może w najprostszy sposób i najprostszym językiem, za co przyznano tegorocznego Nobla z chemii.
2: Ale to bardzo ciekawe badanie, mówiąc najprostszym, czy badania mówiąc najprostszym językiem, które dotyczą zjawiska, które jest nam bardzo, bardzo bliskie i to na wielu płaszczyznach takiego fenomenu, który się nazywa chiralność. Tu może to nie jest bardzo radiowy temat, bo wymaga wysiłku od słuchaczy, ale jeżeli spojrzymy na nasze dłonie, to zorientujemy się, że one są swoimi odbiciami lustrzanymi. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy je ze sobą złożyć i wydaje się, że pasują, ale kiedy spróbujemy je nałożyć jedna na drugą, to kciuki będą sterczały w przeciwne strony. Czyli to są... I to jest przypadek czegoś, co jest swoim odbiciem lustrzanym, ale jest nienakładalne. I czasami cząsteczki chemiczne też mają takie właściwości. Czyli ta sama cząsteczka występuje w dwóch odmianach, które są swoimi odbiciami lustrzanymi. I generalnie to może nic nie zmieniać, poza tym, że jest obiektywnie ciekawe. Natomiast w niektórych sytuacjach to zmienia w zasadzie wszystko. Bo na przykład witamina C jest taką cząsteczką, która jest chiralna, a w zasadzie kwas askorbinowy jest taką cząsteczką, bo tylko jedno z tych odbić lustrzanych jest witaminą. Drugie w ogóle nie działa na organizm człowieka. Możemy znaleźć multum takich przypadków, gdzie jedno odbicie lustrzane jest lekiem, drugie w ogóle nie działa. Jedno jest lekiem, drugie jest trucizną. Więc to jest strasznie ciekawa rzecz, która jest w ten sposób nam bliska. I po drugie jest nam bliska, że my jesteśmy zbudowani z aminokwasów i cukrów między innymi. I z jakiegoś powodu wszystkie aminokwasy, które budują organizmy żywe, te, które są chiralne, są tak jakby jednym z tych odbić lustrzanych, czyli wszyscy jesteśmy zbudowani, mówimy, z L-aminokwasów, a wszystkie biologicznie ważne cukry to są tak zwane D-cukry. Nie ma w ogóle L-cukrów ważnych praktycznie, a D-aminokwasy to są bardziej ciekawostki w kontekście biologii życia niż coś, z czego można by to życie budować. No i rodzi się pytanie, dlaczego? Co decyduje o tym, że przyroda, natura wybrała akurat na Ziemi L-aminokwasy i D-cukry do wykorzystania biologicznego? I akurat ci naukowcy, którzy dostali w tym roku Nobla, starali się znaleźć odpowiedź na to pytanie. I przy okazji, może nie znaleźli konkretnie odpowiedzi na to pytanie, ale wskazali takie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe kierunki, które mogą tłumaczyć to wszystko. Mówiąc w dużym uproszczeniu, okazuje się, że wcale nie trzeba w niektórych układach chemicznych, w niektórych reakcjach chemicznych tej asymetrii zewnętrznie wprowadzać. Wystarczy, że na przykład wszystko zacznie się od 100 cząsteczek, które dzielą się nieidealnie równo, czyli mamy 100 cząsteczek, z których 49 jest jednym odbiciem lustrzanym, 51 jest drugim odbiciem lustrzanym i pomiędzy, jeżeli one zaczną wchodzić w reakcję, to czasami jest tak, że ten nadmiar jednego z substratów, nadmiar z jednego produktu będzie się tak jakby nieliniowo powiększał w miarę jak ta reakcja zachodzi. To są akurat prace Kagana, a prace Sai pokazały, że czasami jest jeszcze tak ciekawie, że dochodzi do czegoś, co się nazywa asymetryczna autokataliza.
1: Staram się nad tym, panie doktorze, nadążyć wszystkim, ale pytanie, jakie znaczenie ma to odkrycie dokonane właśnie przez laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii dla zwykłego człowieka, dla słuchacza RMF24?
2: No, to zależy, jak bardzo jest ciekawy świata. Jeżeli jest ciekawy świata, no to jest potwornie istotne pytanie, dlaczego żyjemy w świecie, jesteśmy zbudowani w tak asymetryczny sposób, że wszystkie aminokwasy w naszych organizmach to są L-aminokwasy. To jest takie fundamentalne pytanie, trochę odpowiadające na taką dziecięcą, ciekawość. Natomiast jeżeli już szukamy takich aplikacyjnych zastosowań, że coś z tego będziemy mieli, a nie tylko wiedzę i odpowiedź na ciekawe pytanie, no to wspomniane leki na przykład mogą tutaj być istotne, bo bardzo często te już złożone cząsteczki, które funkcjonują na przykład jako leki, wymagają tego, żeby je chemicznie odbiegi, czyli jeżeli aktywne jest jedno z tych odbić lustrzanych, jeżeli ono działa jako lek, to my byśmy chcieli tylko je produkować. A to bardzo często jest tak w chemii organicznej, że produkujemy mieszaninę 50 na 50. I potem musimy szukać sposobów, żeby to oczyścić. Natomiast jeżeli bylibyśmy w stanie te reakcje tak zaprojektować właśnie, żeby może skorzystać z mieszanki, która ma nadmiar jednego produktu, jednego substratu, a w efekcie dostaniemy dużo więcej jednego

0: zacząłem już na studiach w czasie właśnie doktoratu interesować, bo chiralność mnie potwornie interesowała, no to jestem mile zaskoczony, że jeszcze w 2026 roku z ponad 150 lat po odkryciu chiralności mamy ciągle mnóstwo pytań i mnóstwo ciekawych odpowiedzi.
1: Dziękujemy za rozmowę, a już za chwilę wracamy z kolejnymi wydarzeniami.

Zbliża się już godzina druga, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Podejrzane o zabójstwo księdza.